Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie, że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę.

kochaniam cię. Nie poleżysz, nie uwierzysz, dobre rady z wodą spuść. Na subskrypcjach im zależy, w zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie, parametry mogą

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. 42 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej rozpoczęło nowy rok akademicki. W siedzibie uczelni na Tarchominie odbyła się uroczysta inauguracja. Uroczystości rozpoczęła się od mszy świętej pod przewodnictwem biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego.
2: My jesteśmy posłańcami świętego Kościoła, wspólnoty, którą obdarzył nas Pan Jezus. A więc w Jego imieniu idziemy, nie we własnym. I dlatego posłał ich po dwóch, żeby mieli świadomość, że idą w imieniu Kościoła głosić najważniejsze prawdy.
1: Po mszy świętej odbyła się uroczysta sesja na auli. Rektor uczelni, ksiądz Konrad Biskup, wskazał, że zadaniem seminarium jest przygotowanie kapłanów do posługi w parafiach.
3: Właśnie w parafiach nasi absolwenci rozpoczną posługę. Spotkają tam ludzi głęboko wierzących, ale także poszukujących, przeżywających kryzysy i oddalonych od Kościoła. Dlatego potrzebują przygotowania do głoszenia Ewangelii, prowadzenia modlitwy, słuchania i współpracy, do budowania wspólnoty i dzielenia odpowiedzialności z innymi.
1: Nauka i formacja na pierwszym roku rozpoczęło 11 alumnów. Jak mówią, ważną rolę w odkrywaniu ich powołania odegrała służba liturgiczna przy ołtarzu.
4: Koniec podstawówki. Myślałem troszeczkę w tym kierunku, potem pierwsze lata technikum i ta myśl we mnie dojrzewała. Właśnie działanie w służbie liturgicznej to był u mnie taki kluczowy element, który mnie formował, przygotowywał.
5: Praktycznie codzienna służba przy ołtarzu, do mszy, też doświadczenie wspaniałych księży w parafii. To są takie dwa główne powody.
4: Jestem szczęśliwy. Długo wyczekiwany był moment.
5: Zarówno radość z tej służby, która będzie, no ale i obaw, bo to jednak dosyć ważna decyzja w życiu.
1: Przed klerykami 7 lat formacji, alumni 6 roku przyjmą w tym roku święcenia diakonatu, a kleryk po 7 roku święcenia kapłańskie.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W najbliższą niedzielę w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie zostaną odprawiona msza dziękczynna z okazji 50. rocznicy istnienia tamtejszego ruchu Światło-Życie. Po niej mieszkańcy będą mieli okazję do integracji, mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Bogdan Żywek.
6: Będzie uroczysta msza, zapowiedziało się kilkunastu kapłanów, którzy też, bo nasza wspólnota w tamtych czasach też współpracowała z innymi wspólnotami, Falenica, Kobyłka, Celestynów. Zaprosiliśmy dużo naszych dawnych znajomych, przyjaciół właśnie z tych wspólnot. Po mszy planowane jest takie spotkanie godziny świadectwa, czyli będziemy dzielić się naszym doświadczeniem Pana Jezusa i później przy stole Agapa.
1: W ramach obchodów 50-lecia organizowane są liczne spotkania, na które zapraszani są wierni, którzy przyczynili się do rozwoju wspólnoty na różnych jej etapach. W ramach oazy zawiązało się też sporo relacji.
6: To wydarzenie jakby żyje w nas. Jest w nas wielka wdzięczność dla kapłanów, którzy zaangażowali się w to, szczególnie właśnie ksiądz Bogusław Giertuga, był też ksiądz Roman Trzciński. Wielu innych też się przewinęło i w nas to przede wszystkim najważniejsza rzecz i spotkanie Pana Jezusa w tych realiach właśnie ruchu Światło-Życie na rekolekcji. Tak sprawiło, że to kontynuujemy.
1: Msza święta rozpocznie się o 13:00. Trwają przygotowania do obchodów 26 Dnia Papieskiego. 11 października w całej Polsce odbędą się msze święte, koncerty, wydarzenia edukacyjne i zbiórki na stypendia dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin i mniejszych miejscowości. Tegoroczne hasło brzmi: Święty Jan Paweł II uczeń misjonarz, a centralnym elementem obchodów będzie coroczna zbiórka na fundusz stypendialny fundacji. Zebrane środki pozwolą na realizację programu stypendialnego i wspieranie młodych ludzi.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Poranek w Warszawie tradycyjnie jeszcze dość rześki, 10 stopni pokazują termometry, 7 kresek jest w Legionowie, 8 w Nowym Dworze, 6 w Pruszkowie, Piasecznie i Grodzisku. Maksymalne temperatury dziś to nawet do 21 stopni. No i kolejny słoneczny dzień przed nami. Dziś w Warszawie błękitne niebo przez cały dzień. Podobna pogoda będzie w sobotę.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Jarek, czy ty wiesz, że rano jak dzwoni mi budzik, to jest ciemno?
10: Nie, no co ty, jak co roku jesienią.
9: A ja jednak jestem co roku zaskoczona.
10: Jesień czy nie, wstać trzeba.
9: A nasze budzenie jest jak złote światło jesiennego poranka otulające pokój.
10: Poetycko, ale i konkretnie. Zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
9: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Weronika Ostrowska
10: i Jarek Wydra.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
12: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
13: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
14: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos: wróć, Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw, historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
8: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze Radio Warszawa na 106.2 FM. Janusz Zaleski, dzień dobry. Relax, take it easy. Mika na początek tego dnia, ale już w zasadzie na koniec tego dnia. Za moment Kajaj

0: Abrams. Po godzinie 6 czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Mateusz Mickiewicz.
1: Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj mu się w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Hetydy, Peryzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebuzyty i ja ich wygładzę.
2: Kiedy byliśmy mali, to prawdopodobnie pierwszą z modlitw, której nauczyli nas rodzice albo dziadkowie, było: Aniele Boże Stróżu mój. Dzisiejszy dzień to wspomnienie świętych aniołów stróżów i zaproszenie, żeby nie tylko wrócić do tej modlitwy, ale również do żywej wiary w obecność aniołów w naszym życiu. Do Izraelitów, którzy właśnie wyszli z Egiptu i otrzymali prawo na Synaju, Pan Bóg kieruje zapewnienie, że na całą trudną drogę przez pustynię otrzymują anioła jako przewodnika. Dla nas, którzy przyjęliśmy chrzest i otrzymaliśmy nowe prawo, dar Ducha Świętego, również jest potrzebna pomoc aniołów. Nie są oni jakąś przeszkodą w podążaniu za Chrystusem, ale właśnie Jego wysłannikami, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Mamy szanować naszego anioła stróża, słuchać jego natchnień i być im posłusznym. Modlitwa do anioła może poprzedzić naszą drogę samochodem czy spotkanie ze znajomymi. Jak uczy nas Kościół, życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy przez wiarę w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.

0: fragment Ewangelii Słowo Boże skomentuje ksiądz Marek Hawryluk.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
2: Jedną z pierwszych modlitw, której nauczyli nas rodzice lub dziadkowie, jest piękna modlitwa: Aniele Boże, stróżu mój. Pamiętamy również obrazki właśnie z tym aniołem stróżem i dziećmi, które wywołują nas sentyment, może tęsknotę za okresem beztroski, pierwszych wzruszeń, radości życia w otoczeniu ludzi, którzy okazywali nam miłość. Z biegiem lat ta modlitwa wydaje się nam taka prosta, dziecinna, że może gdzieś o niej zapominamy. A jednak Jezus dziś przypomina nam o aniołach, którzy nieustannie o nas pamiętają i wstawiają się za nami u Boga. I niezależnie od wieku, posiadanych tytułów, ilości kont, trudności finansowych, choroby czy osamotnienia, możemy, tak jak dzieci, wołać o pomoc, wstawiennictwo, opiekę naszych niewidzialnych przyjaciół, aniołów, stróżów. Każdy z nich jest posłany, aby uczynić nas w tym świecie posłańcami Bożej radości, miłości, życia w łasce, czyli życia w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Jak dobrze, że mamy przy sobie takich przyjaciół, aniołów, stróżów.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. Dziś w liturgii obchodzimy wspomnienie świętych aniołów stróżów. Przez ich wstawiennictwo w ten pierwszy piątek miesiąca Bożemu Miłosierdziu polecać będziemy świętej pamięci Piotra Wierzbickiego w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam jako stróżów Twoich świętych aniołów. Spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj Go i słuchaj Jego głosu. Nie sprzeciwiaj się Mu w niczym, gdyż nie przebaczę Waszych przewinień, bo imię moje jest w Nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co Ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do Ciebie. Mój anioł poprzedzi Cię i zaprowadzi do Amoryty, Hittyty, Peryzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebuzyty, a ja ich wytracę. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus postawił dziecko przed apostołami i powiedział, że tacy stają się najwięksi w Królestwie Niebieskim. Niesamowita rzecz. Uczeń w piśmie, ci, którzy przestrzegają rytuałów, nie są tak wielcy jak to dziecko. Bo Bóg nie oczekuje od nas wielkiej wiedzy, chociaż ona się przydaje. Szatan ma wielką wiedzę. I co mu to ta wiedza dała? Jezus oczekuje ufności, miłości, szczerości, prostoty. Dziecko ma dobre serce. Jest ono dobre, bo jest ukształtowane przez samego Boga. I często, jak obserwujemy dzieci, ich wrażliwość serca pokazuje nam, jakby ono znało Boże nauczanie. A po prostu ono takie jest. I dopóki dorośli nie wypaczą natury dziecka, dopóki dziecko samo też nie pójdzie za tym wypaczeniem, to jako dziecko jest proste, czyste i niewinne. Dlatego Pan Jezus przestrzega, abyśmy z szacunkiem podchodzili do dzieci. Bo każdy człowiek ma anioła stróża. Anioła stróża, który chroni go przed złem, przed ingerencją szatana, ale jest jednocześnie świadkiem wszystkich rzeczy, które człowiek robi, i złych, i dobrych. Można powiedzieć, że to on na sądzie ostatecznym będzie świadczył o tym, co zrobiliśmy dobrego i jakie grzechy popełniliśmy. Nic tak naprawdę bez jego wiedzy się nie dzieje. Amen. Wszechmogącemu Bogu, który nieustannie podtrzymuje nas i świat w istnieniu, przedstawmy pokorne prośby,
módlmy się za Kościół Święty, aby w każdym czasie i każdym miejscu był wierny Chrystusowej Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, kapłanów i diakonów, aby wytrwale nieśli dobrą nowinę całemu stworzeniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących i samotnych, aby aniołowie Pańscy umacniali ich serca i napełniali je nadzieją. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot, a szczególnie za świętej pamięci Piotra Wierzbickiego, aby dobry Bóg przyjął ich do siebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za słuchaczy Radia Warszawa i dyrekcję tego radia, abyśmy trwali mocno w wyznawanej wierze i mieli duszę otwartą na podpowiedzi anioła stróża. Ciebie prosimy. Dobry Boże, Ty czuwasz nad nami przez swoich niebieskich wysłanników. Prosimy Cię pokornie, abyś przez ich wstawiennictwo wysłuchał naszych modlitw. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składać dziękczynienie i abyśmy głosili Twoją chwałę, która jaśnieje w aniołach i archaniołach. Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie aniołom, wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie. Z radością łączymy nasze głosy z chórami aniołów, którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy

0: nam się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie dajesz nam pokarm na życie wieczne. Przez posługę aniołów prowadź nas do Niego drogą zbawienia i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: transmitowaliśmy mszę świętą. Była to transmisja z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Radio Warszawa. Dziś piątek, drugi dzień października, to wspomnienie świętych aniołów stróżów. Słońce wzeszło o 6.05, zajdzie o 18.44. Dziś imieniny obchodzą Aleksandra, Dionizy i Teofil. A już teraz w Radiu Warszawa czas na wiadomości. Zbliża się godzina 7.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ponad 400 szkół we Francji zamkniętych z powodu zamieszek. Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Poinformował o tym w orędziu, w którym mówił o najwyższych od lat cenach na stacjach.
2: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
1: Wcześniej pierwszą rządową ustawę o nowym podatku paliwowym prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Podpis nie oznacza jednak, że Karol Nawrocki zmienił zdanie w sprawie samej ustawy.
2: Nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
1: A kiedy na stacjach będzie taniej? Już w najbliższy weekend kierowcy w Polsce zapłacą mniej za paliwo o 1,20 zł, 30 na litrze, poinformował przebywający w Stanach Zjednoczonych minister finansów. Andrzej Domański poinformował, że obniżone ceny paliw będą obowiązywać co najmniej do końca roku. Dodał, że jeśli sytuacja na rynkach ropy się nie zmieni, to prawdopodobne jest przedłużenie obowiązywania obniżonych cen paliw. Obniżki ceny mają w zamyśle rządu sfinansować wpływ z nowego podatku, który obejmie nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych osiągnięte od marca tego roku do końca marca 2027 roku.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: We Francji ponad 400 szkół będzie dziś zamkniętych z powodu trwających od kilku dni zamieszek. Antyrządowe protesty uczniów, rozpoczęte w ubiegłym tygodniu, przerodziły się w fale przemocy. Wczoraj podpalono kilka budynków szkolnych, a niemal 2000 osób zatrzymano. Zamknięcie szkół ma zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Jak podkreślił minister edukacji, od początku protestów rannych zostało 65 pracowników oświaty. Szczególne oburzenie wywołał pożar jednej z najnowocześniejszych szkół w Nantes. Straty w całym kraju szacowane są na dziesiątki milionów euro. Mimo zapowiedzi negocjacji i ustępstw rządu, protesty mają być kontynuowane. Do kolejnych demonstracji wzywają związki nauczycielskie oraz radykalna lewica.
3: Dzieje się blisko.
1: A na Uniwersytecie Warszawskim zainaugurowano rok akademicki. W Auditorium Maximum rektor uczelni profesor Alojzy Nowak podkreślił potencjał intelektualny studentów.
4: Tak nowych studentów powitał rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak.
5: Dzisiaj stajecie się studentami, studentkami, doktorantami, doktorantkami najlepszej uczelni w Polsce. Aspirujemy, żeby być jedną z najlepszych uczelni w Europie, może któregoś dnia także na świecie.
4: W tym roku maturę zdawał podwójny rocznik, a w rekrutacji na UW wzięło udział rekordowe 90 tysięcy kandydatów. Ci, którzy się dostali, podkreślają, że zależy im na dyplomie.
6: Bez dyplomu nie da się być historykiem tak naprawdę.
7: Jeśli mówimy o takich branżach specjalistycznych, jak na przykład geologia, dyplom może być jak najbardziej wskazany.
4: Na Uniwersytecie Warszawskim uczy się 39 tysięcy studentów. Uczelnia skończy w tym roku 210 lat.
1: A inauguracji przyglądał się Krzysztof Polasik. O pokój i pojednanie między Polakami i Ukraińcami zaapelował arcybiskup Adrian Galbas podczas nabożeństwa Pokrow w Warszawie. Metropolita Warszawski podkreślił, że przebaczenie nie oznacza zapomnienia o krzywdach ani rezygnacji z prawdy, ale odrzucenie zemsty. Przestrzegł także przed pogardą i uogólnieniami wobec całych narodów. Nie możemy pozwolić, aby napięcie świata weszło do naszych serc, mówił. Zachęcał chrześcijan różnych kościołów do wspólnej modlitwy, pomocy cierpiącym i obrony godności człowieka. Na zakończenie modlił się o pokój dla Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i pojednanie obu narodów.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: pogoda stabilna w ostatnich dniach i dziś też niewiele się zmieni. Cały czas będzie słonecznie, później będzie ciepło, na razie też nie najgorzej.
8: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie w stolicy i w okolicy, a o tej porze dziewiąteczka. Taka dość przyjemna w Warszawie. 6 stopni natomiast w Legionowie, 8 w Otwocku, 7 w Wołominie, w Grodzisku Mazowieckim, w Piasecznie i w Radzyminie.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
8: Miejsce mi zabrała piąteczka nasza urodzinowa, napompowana wciąż.
0: No, jeszcze są znaki wczorajszych urodzin.
8: Balona masz nad głową też,
0: mam,
8: wiesz? Widzisz? W kolorze różowym. A, i dlatego założyłeś sweter w kolorze śliwkowym.
0: Tak pomyślałem, że będzie to dobrze korespondować, jeśli chodzi o szarości naszych ścian.
8: A faktycznie, faktycznie.
0: To się wyróżnia.
8: Wiesz co, no właśnie, wiem, że po wczoraj liczenie prezentów od naszych słuchaczy finansowych jeszcze trwa, bo wciąż zbieramy na remont studia Radia Warszawa. I słuchajcie, już za rok świętować 36. rocznicę urodzin będziemy, mam nadzieję, w wyremontowanym studiu, co zobaczycie też na pewno na naszym kanale YouTube. Tam będzie najwyraźniej widać, jak to wszystko będzie pięknie wyglądało. Ale Jarek, to nie jest tak, że wczoraj świętowaliśmy i koniec i w ogóle kto nie zdążył, to nie 10 października. Takie główne świętowanie.
0: Tak, zapraszamy do Katedry Warszawsko-Praskiej. Będzie msza święta, będzie koncert, muzyka sakra i wtedy będzie też okazja do tego, żeby się spotkać z Państwem i wspólnie świętować ten piękny jubileusz. Bo on taki wspólny jest. No,
8: tak.
0: Radio to i co się dzieje na Floriańskiej i nasi słuchacze.
8: I nie musicie się dopytywać. Nie trzeba specjalnych zaproszeń. Wszyscy są zaproszeni. Drzwi katedry będą otwarte na każdego z Was. Więc zarezerwujcie przyszłą sobotę, godzina 18, msza święta i potem koncert chóru zespołu Muzyka Sakra. Będzie na pewno bardzo uroczyście, przepięknie, wzruszająco. Co najmniej tak, jak teraz z tą piosenką.
0: Jarek, no właśnie, Wydra. Są oklaski, więc takie pewnie będą też po występie Muzyka Sakra. Weronika Ostrowska.
8: Dzień dobry.

0: Tori Kelly zachęcała do tego, żeby wskoczyć może w weekend byśmy chcieli, dive to za nami, 13 minut po 7, a my teraz sprawdzamy warszawską mapę korków i utrudnień i uwaga, kierowcy jadący trasą S8, kierowcy zgłaszają, że na wysokości ulicy Gwiaździstej, tuż przed zjazdem na Wisłostradę w kierunku centrum Warszawy doszło do kolizji, ciasno zaczyna robić się na trasie S8 już od zjazdu z Alei Prymasa Tysiąclecia i to bardzo długi korek, który ciągnie się, jeśli jedziecie na kierunek na Białystok. Z przeciwnego kierunku most Grota Roweckiego także już zakorkowany w kierunku Marymontu. Poza tym z Łomianek w kierunku centrum Warszawy już jedziecie w korkach. Z Piaseczna nie w korkach, ale ruch zaczyna robić się coraz większy. A jutro uważajcie, bo w centrum znów imprezy sportowe w godzinach od 12 do 14, utrudnienia, o których będziemy jeszcze informować.
1: Tu i teraz.
2: Fenomen człowieka to już trzecia edycja tego wydarzenia, a w naszym studiu Julia Sobieszek, wolontariuszka w Fundacji Mój Dom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Fenomen człowieka. Co sprawia, że człowiek jest fenomenem?
3: Oj, to jest złożone pytanie, bo też złożony jest człowiek, co chcemy też pokazać na naszym wydarzeniu, właśnie posługując się taką metaforą człowieka jako domu, żeby pokazać te różne zakamarki, tajemnice, więc też przestrzeń w ten sposób jest zbudowana, że składa się z pokoi. W każdym z pokoi jest inna opowieść o pięknie, a może o tym samym pięknie, ale na inne sposoby, tak? Czyli o tym pięknie, które nie znika w cierpieniu, pięknie, które jest wśród nas, jest w dźwięku, pięknie, które płynie z relacji, z więzi.
2: Człowiek jest tak skomplikowany, że grono specjalistów się człowiekiem zajmuje i cały czas jeszcze on jest nieodkryty. Zatem co podczas wydarzenia, które się zbliża wielkimi krokami, chcą Państwo pokazać? Czym się zająć? Tak. Na czym skupić?
3: Chcemy pokazać, że każdy człowiek ma w sobie piękno, które musi odkryć i musi spojrzeć troszeczkę głębiej właśnie pod tą powierzchnię. Dlatego, że wierzymy w naszej fundacji bardzo głęboko, że każde życie ma sens i też gdzieś tam między wierszami, nawet nie do końca między wierszami, chcemy też mówić o tych, którzy są gdzieś na marginesie społeczeństwa, o tych, którzy może są gdzieś wykluczeni, którzy czują, że tej wartości nie mają, a my chcemy pokazać, że ta wartość właśnie jest w każdym człowieku, nawet w chorym. I to piękno nie znika w cierpieniu, tylko jest jak najbardziej obecne. I właśnie tą historię też gdzieś tam snujemy. Będziemy mieli pokój, który pokazuje fotografię z codzienności właśnie osoby, która się zmaga z nieuleczalną chorobą. Bo nasza fundacja właśnie, która organizuje to wydarzenie, zajmuje się takimi osobami, które cierpią na SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne, które jest trudną chorobą. Trudną dla bliskich, trudną też tutaj oczywiście dla chorego, ale trudną też jako temat społeczny, dlatego że jeszcze po pierwsze to jest choroba rzadka, więc dosyć niewiele o niej wiemy. Cały czas trwają badania, ale my też właśnie poprzez ten fenomen chcemy jakoś tak uczulić społeczeństwo na to, że takie osoby są, na to, że one też mają nam dużo do przekazania, tak jak myślę każda osoba chora, która właśnie ma tą wartość i też może działać, może tworzyć to logo naszego wydarzenia, którym jest oko, zostało właśnie stworzone przez Dominika, który też cierpi właśnie na chorobę tutaj nieuleczalną. postępujący zanik mięśni i on cały czas tworzy, więc jakby ta choroba nie jest dla niego ograniczeniem i chcę właśnie powiedzieć, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji człowiek się znajduje, na różne sposoby oczywiście, ale może snuć tą historię pięknie, tak? I przekazywać to, co ma wewnątrz, też tym samym właśnie dzieląc się tym, co jest w środku i tworząc coś wspólnie z nami.
2: No właśnie, jeżeli mówimy o tworzeniu, to podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z wystawami. Co to będą za wystawy, bo jest ich sporo?
3: Tak, tak. Program jest bardzo obfity właśnie. Wystawy będziemy mieli takie prace Kamili Kansy z Anawim. To będzie fotografika. Będziemy też mieli prace Gabrieli Gorączko zatytułowane Spokój. To będzie linoryt. Będziemy też mieli kaligrafię Darii Styczyński, Mnich, Drogę przez Piękno Ewy Gnatkowskiej. To będzie makrofotografia o naturze. Oraz Piękno, które nie znika w bólu. To właśnie będzie wspomniana wystawa fotografii Joanny Stogi właśnie z życia osób, które zmagają się z nieuleczalną chorobą, Kasi i jej opiekunki Ewy, ale też wystawą towarzyszącą naszemu wydarzeniu jest Ja, brat Franciszek. To jest wystawa sprowadzona z Włoch przez Comunione Liberazione. To we współpracy właśnie z prowincją franciszkanów konwentualnych. Także gdzieś ten święty Franciszek też nam towarzyszy w tym wyjątkowym roku, gdzie świętujemy właśnie 800-lecie. Też właśnie i ta natura i piękno dźwięku, bo też mamy bogatą ofertę, jeśli chodzi o koncerty, które
2: tak jest, też będą.
3: Dokładnie. Właśnie będą mówić o tym pięknie, które jest w świecie i wdzięczności za to stworzenie, tak? I za ten dar, jakim jest właśnie nasza ziemia. Będziemy też mieli warsztaty, panel dyskusyjny, temat bardzo ciekawy, minimalizm i piękno. Będzie w sztuce, w duchowości, w chorobie i w relacjach. Myślę, że to też jest taki bardzo aktualny temat w świecie, w którym jest bardzo dużo bodźców, bardzo dużo właśnie tej takiej obfitości. A my się chcemy zatrzymać nad prostotą.
2: Ja mam takie wrażenie, że to wydarzenie przemienia trudności, przemienia choroby tak naprawdę w siłę, dzięki której można właśnie tworzyć, dzięki którym też można relacje zawiązywać, chociaż czasami jest to trudne, bo jeżeli pojawia się choroba, to i część osób też znika z naszego życia.
3: To prawda, myślę, że choroba bardzo weryfikuje właśnie i znajomości, weryfikuje to, co jest w nas, prawda? Też właśnie wydaje mi się, że to Jan Paweł II kiedyś mówił o tym, że choroba też i cierpienie w ogóle właśnie jest tym darem, bo wyzwala w nas miłość. I zupełnie zmienia właśnie perspektywę na to, co jest istotne. My też właśnie w tym wydarzeniu chcemy mówić o tym, co jest istotne, dlatego też w poprzednich edycjach mieliśmy jeszcze dwie edycje o cierpieniu i o wartościach przez właśnie oczami sztuki współczesnej. Myślę, że właśnie te wartości, o których tutaj mówimy, wychodzą na powierzchnię, tak? W takich momentach kryzysowych. No i właśnie.
2: Może to życie weryfikuje te nasze relacje w takich trudnych momentach, ale też pojawiają się takie osoby jak pani, czyli wolontariusze, którzy chcą pomagać. Co ta pomoc daje?
3: Oj, myślę, że każdy, kto kiedykolwiek robi coś dla innych, czyli w ten sposób właśnie biorąc odpowiedzialność za swoje człowieczeństwo, powiedziałby, ja się pod tym podpisuję, że dostajemy dużo więcej niż dajemy. Ja takie mam właśnie doświadczenia, że zawsze jeśli dajemy coś z siebie, nawet właśnie dotykając takich trudnych tematów, tak, to możemy odkryć, że nasze życie tak naprawdę do tego momentu mogło być pozbawione czegoś albo odkryć coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, tak? Ja też jestem co jakiś czas w Domu Pomocy Społecznej w Niegowie i też zawsze te spotkania z osobami niepełnosprawnymi uświadamiają mi, ile jest radości w takich małych rzeczach, w takich nawet małych gestach czy w spojrzeniu, tak? Tak samo właśnie w naszej fundacji, gdy osoby są pozbawione już możliwości komunikacji, to i pozostaje im właśnie ten wzrok, tak? Bardzo dużo można przekazać, bardzo dużo treści i to już jest inny rodzaj też komunikacji, właśnie dużo głębszy.
2: Fenomen myślnikczłowieka.pl. Na tej stronie internetowej będzie można zapoznać się, już można zapoznać się z całym bogatym programem, który na 3 dni został rozpisany od 9 do 11 października. To gdzie będzie można ten program poznawać? Gdzie się spotykamy? Czy trzeba się zapisać? Czy wystarczy przyjść? Takich, proszę, garść organizacyjnych informacji, bo tych paneli, występów, też wystaw jest bardzo dużo.
3: Tak, tak. Ogólnie wydarzenie jest darmowe. Zapraszamy wszystkich na warsztaty, które odbędą się w piątek. Trzeba się zapisywać przez naszą stronę internetową. Będziemy mieli właśnie warsztat floroterapia i warsztat muzyczny. A reszta wydarzenia już tutaj bez żadnych zapisów, każdy po prostu może przyjść, wybrać może też jakieś punkty z programu, które go najbardziej interesują, aczkolwiek zapraszamy na wszystko, oczywiście. W sobotę chyba jest taki najbardziej obfity dzień. Wydarzenie odbywa się w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim 3x5. Tam w podziemiach jest scena i właśnie jest bardzo duża przestrzeń, te pokoje wspomniane wcześniej. Także w sobotę właśnie od 15 zaczynamy spotkaniami z artystami, wystawą. Później mamy wernisaż, koncert, dyskusję, a w niedzielę jeszcze czeka na Państwa koncert chóru Vocht Ensemble z Krakowa. To też z takiego cyklu koncertów duchowych, to będzie pochwała stworzenia, też nawiązująca właśnie do pieśni słonecznej świętego Franciszka.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Fenomen człowieka od 9 do 11 października. Niech to będzie wydarzenie, które przemieni nasze trudności w naszą siłę i pozwoli nam z tą siłą mierzyć się właśnie z tymi wszystkimi trudnościami, ale żeby ta siła dominowała nad nimi. Julia Sobieszek, wolontariuszka Fundacji Mój Dom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor redaktor naczelny Radia Warszawa.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
3: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
4: A reklamujesz swoją firmę?
3: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
4: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
3: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
0: O reklamie.
5: Minęła 7.30, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
6: 82 lata temu zakończyło się Powstanie Warszawskie. W trakcie zrywu poległo około kilkunastu tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i między 130 a 200 tysięcy cywilów. Powstanie skapitulowało po 63 dniach walk. Prawie 4,5 miliona złotych z budżetu Mazowsza dla powiatów Mińskiego i Garwolińskiego. Blisko 600 tysięcy złotych z programu trafi do 58 kół gospodyń wiejskich, OSP i stowarzyszeń, a także fundacji. Z kolei Łaskarzew i Pilawa otrzymają środki na infrastrukturę sportową. Za tydzień rusza trzecia edycja Fenomenu Człowieka. To festiwal, który stanowi przestrzeń do namysłu nad kondycją człowieka, humanizmem oraz wartościami ogólnoludzkimi. W programie m.in. warsztaty i prelekcje. Niedługo dni seniora w ZUS. Eksperci zakładu powiedzą m.in. o zagrożeniach, jakie czekają na seniorów w cyberprzestrzeni. Spotkania m.in. w Żyrardowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Zakroczymiu. Za nami pierwszy etap świętowania 35-lecia Radia Warszawa. Wczoraj na naszej antenie gościli pracownicy i przyjaciele radia. Dalsze świętowanie w sobotę 10 października o 18 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Aż się chce wstawać, widząc piękne słońce za oknem, błękitne niebo i taka też aura jesienna, już złoto-zielona jeszcze, przynajmniej za naszym oknem.
5: A jak jest ciemno, to się chce wstawać?
8: Nie wiem.
5: A ja wiem, że nie. Ale,
8: no,
5: ale
8: co prawda jest już można, ciemno, tak.
5: Można oglądać wschody słońca za to, słuchajcie. Za to polecamy poranne wstawanie. Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry Państwu. Z okazji 35-lecia powstania Radia Warszawa życzę rozgłośni i jej słuchaczom wszystkiego najlepszego i co najmniej kolejnych 35 lat owocnej pracy. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Cugowski.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Ale świętowania mamy na początku października.
2: Cała kumulacja.
1: Wiesz, że dzisiaj jest jeszcze w ogóle wspomnienie świętych aniołów stróżów, ale o tym nieco więcej już za chwilę. A teraz o świętym Franciszku jednak, bo 4 października wspominamy świętego Franciszka. Wielkie świętowanie u franciszkanów, o tym więcej po 9, ale nie tylko u franciszkanów, także w parafiach, które noszą wezwanie świętego Franciszka z Asyżu.
2: Na przykład na warszawskich Nowodworach będą uroczystości odpustowe, jednocześnie będzie piknik parafialny. To wszystko już właśnie 4 października, czyli w niedzielę. Wszystko o 13 się rozpocznie mszą świętą odpustową, a po mszy radosne świętowanie podczas pikniku.
1: Zwiedzanie chór, nowych organów, gra terenowa dla dzieci o świętym Franciszku, grupa rekonstrukcyjna i zabytkowe samochody, stoisko z książkami i dewocjonaliami, punkt medyczny i szkolenia z pierwszej pomocy, grochówka i domowe ciasta, a także atrakcje dla dzieci, czyli dmuch. Kuchańce, gry, quizy, wata cukrowa i warsztaty. No zapowiada się naprawdę szampańska zabawa u świętego Franciszka. Ze świętym Franciszkiem warto świętować, dlatego że to święty, który potrafił docenić wartość miłości. Biegał po ziemi umbryjskiej i wołał, dlaczego miłość jest niekochana. Więc jeżeli wam jest bliskie to jego wezwanie, jeżeli bliskie jest wam zawołanie pokój i dobro, albo chcecie poznać lepiej świętego Franciszka i parafian Starchomina, z parafii świętego Franciszka z Asyżu, to zapraszamy bardzo serdecznie w niedzielę.
2: O 13:00.

0: korki i utrudnienia. Dość sporo czerwonego koloru, jak na piątek, bo w piątki to zazwyczaj tak trochę luźniej w Warszawie jest. Na dojeździe do Mostu Siekierkowskiego tworzą się korki w Alei Generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego.
1: Od wysokości Powstańców Śląskich na S8 natomiast korek, jeżeli jedziecie na Białystok, który ciągnie się aż do zjazdu na Wisłostradę, na Żoliborz też, tutaj kierowcy zgłaszają, że być może doszło do kolizji.

0: 9 to 5 niektórzy pracują.
1: No, niektórzy tak.
0: Czyli 9-17, a my tak trochę
1: nudno
0: inaczej.
1: Nudno by było.
0: No nie, no nudno by było. My tutaj rozbijamy rutynę, ale nasi aniołowie stróżowie, na szczęście Jarek, chyba potwierdzisz, często pilnują, że nawet jak nie nastawimy budzika, żebyśmy się obudzili tak, żeby zdążyć na poranek.
1: Miałem takie doświadczenia,
0: ja też.
1: Ty też.
0: Ostatnio.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Pierwsza nasza modlitwa była i jest do naszego anioła stróża. W tym jest nasza wiara, że Bóg nam towarzyszy przez swego wysłannika, unosi się na skrzydłach, by zawsze być na czas. Nasza modlitwa, niezupełnie zrozumiała, nie stój, a bądź zawsze ze mną. Dlatego daję ci skrzydła, byś mógł wszędzie dolecieć. Pomiędzy kolejnymi wersami tego krótkiego wiersza księdza Jana Twardowskiego zawiera się w sumie cała tajemnica związana ze wspominanymi dzisiaj w Kościele aniołami stróżami. Są ich niezliczone zastępy, tak jak ludzi, o których mają się troszczyć z Bożej woli, albo raczej na skutek Bożej do nas miłości, bo anioł jest jej posłańcem, widomym, choć niewidzialnym znakiem. Aniołowie tylko w wyjątkowych sytuacjach pozwalają zobaczyć się ludziom. Tej łaski w dziejach dostąpiło zaledwie kilku świętych. Jednak ślady ich obecności w naszej codziennej egzystencji naprawdę trudno przeoczyć. Są niczym Boże błogosławieństwo otaczające nas na wszystkich naszych drogach, w dzień i w nocy, na dobre i na złe. Dlaczego zatem stają się wciąż naszym udziałem rzeczy bolesne, a nawet tragiczne? Cóż, aniołowie są oczywiście istotami duchowymi, Bożymi posłańcami, którym udzielono wielkiej mocy, ale granice ich działania w naszym życiu wyznacza nasza wolna wola i nasz ludzki rozum. I kto wie, czy to w ogóle nie jest największy dramat wspominanych dzisiaj w Kościele aniołów stróżów. Nieustannie widząc Boga, być jednocześnie świadkiem barier stawianych przez ludzi Jego zbawczej miłości.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Bardzo ważna piosenka dla wszystkich panów. Power of a Woman. Polecam. Eternal na antenie Radia Warszawa. Ty, Jarek, ja nie wiem, czy ty coś powiesz, bo ty złapałeś jeszcze wczorajsze resztki.
1: Ale to ja, to jak mam 5 sekund, żeby przełknąć, to nie ma problemu.
0: I to nie serniczek.
1: Nie, ale takie dobre z tym takim dodatkiem, wiesz jakim.
0: Z pigwą?
1: Tak.
0: A, to ta. O, mhm. Dobre to było. Ale jeszcze jest trochę?
1: Jest.
0: Dla mnie zostanie?
1: Tak.
0: Tak, a dobrze, nie zjadłeś wszystkiego. Dobrze,
1: no, wiecie, no jeden tak, kawałeczek
0: Jarek dzisiaj tak biega w podskokach do kuchni. Naprawdę, to nie żart. Podskakuje sobie, biegnie do kuchni, zadowolony jest.
1: Jak poziom cukru wzrośnie, to przepraszam. Wiadomości za chwilę. O.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Wojewódzka, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
5: Po reklamie.
6: Minuta po godzinie 8:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Podejrzana przesyłka w jednostce wojskowej nie była skażona. Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc, uratowano Polaka. Kilkaset dzieci modliło się z papieżem o pokój. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Już wiadomo, że tajemnicza przesyłka w jednostce wojskowej nie była skażona chemicznie i biologicznie. Do groźnego incydentu doszło w oddziale żandarmerii w Nowej Dębie na Podkarpaciu. List wysłany z Niemiec trafił do jednostki w środę. Dwóch żandarmów i cywili po jej otwarciu poczuło się źle. Po badaniach w szpitalu zostali wypuszczeni do domów. Głos w sprawie zabrał też szef MON.
8: Koperta ze stemplem z Niemiec nie była groźna, zapewnił minister obrony. Władysław Kośniak-Kamysz przekazał, że w liście nie wykryto żadnych substancji niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że przesyłka nie jest badana. Skrupulatnie zajmują się nią teraz specjaliści ze służby kontrwywiadu wojskowego.
9: SKW teraz ma ode mnie zadanie sprawdzenia, czy to była akcja sabotażowa, prowokacja. Zagrożenia nie było, ale takie sytuacje wymagają pełnego wyjaśnienia.
8: Szef resortu obrony oczekuje w tej sprawie szybkiego raportu. Do tej pory ustalono, że w przesyłce nadanej z Niemiec nie było płynu ani substancji. Nic się również z koperty nie wysypało. Była za to kartka z podpisem Pozdrawiam Złota.
7: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Nagrania z akcji ratunkowej opublikowały włoskie media. W relacjach podkreśla się, że na granitowej iglicy skalnej o nazwie Ząb Olbrzyma, na wysokości około 4000 metrów nad poziomem morza w masywie Mont Blanc, niemal w ostatniej chwili udało się uniknąć tragedii. 20-latek przez 12 godzin wisiał w powietrzu, przyczepiony do napiętej liny na iglicy.
10: To dzieje się w okolicy.
7: We wtorek rusza trzecia edycja festiwalu Fenomen Człowieka. Człowiek jest bardzo złożony i to chcemy pokazać na naszym wydarzeniu, zapowiadała w poranku z Radiem Warszawa Julia Sobieszek, wolontariuszka w Fundacji Mój Dom.
11: Posługując się taką metaforą człowieka jako domu, żeby pokazać te różne zakamarki, tajemnice, więc też przestrzeń w ten sposób jest zbudowana, że składa się z pokoi. W każdym z pokoi jest inna opowieść o pięknie, a może o tym samym pięknie, ale na inne sposoby.
7: przygotowaliśmy bardzo obfity program, zapowiadała wolontariuszka.
11: Wystawy będziemy mieli, pracę Kamili Kansy z Anawim, to będzie fotografika. Będziemy też mieli pracę Gabrieli Gorączko, zatytułowane Spokój, bo też mamy bogatą ofertę, jeśli chodzi o koncerty. Będziemy też mieli warsztaty, panel dyskusyjny, temat bardzo ciekawy, minimalizm i piękno.
7: Festiwal odbywa się w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Potrwa do piątku 9 października. I na koniec Watykan. Ponad 700 dzieci z różnych krajów modliło się z Leonem XIV w ogrodach watykańskich o pokój dla najmłodszych dotkniętych wojną. Uczestnicy spotkania, reprezentujący m.in. Ukrainę, Syrię, Pakistan, Niemcy, Argentynę i Brazylię, wspólnie odmawiali różaniec. Papież przypomniał, że do 7 października w inicjatywie Milion Dzieci modli się na różańcu uczestniczą dzieci na całym świecie. Jak mówił, oznacza to około 50 milionów modlitw Zdrowaś Mario w intencji pokoju. Leon XIV zachęcał najmłodszych, by modlitwie towarzyszyły konkretne gesty miłości, przebaczenia i troski o innych. Właśnie w ten sposób wzrasta pokój, powiedział papież.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Ciepło, a gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza, a u nas ciepło jest już od kilku dni, jeszcze przez kilka dni będzie i słońce też nie będzie chować się za chmury.
12: Dzisiaj maksymalnie na termometrach 22 stopnie, o tej porze 11 w Warszawie, 8 w Legionowie, 9 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Radzyminie, w Górze Kalwarii, 7 w Pruszkowie i 9 także w Grodzisku Mazowieckim.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
12: Wczoraj budziliśmy się urodzinowo. My oczywiście będziemy jeszcze Państwu o urodzinach Radia Warszawa przypominać.
6: Ja mam wrażenie, że dzisiaj też, bo balony tutaj 35, no, gdzieś jest.
12: Tak jest. No nie, zostawiliśmy te balony. Jest tak, 35, ja zrzuciłam z krzesła, no bo jednak, żebym miała na czym siedzieć. Ale świętowanie to także dobra muzyka na antenie Radia Warszawa. Takiej nie brakuje. No i teraz też muzyczny budzik dla wszystkich fanów Jamesa Blunta, a dla tych, którzy myślą, no nie wiem, a może tak, a może nie, to może Was zachęci to, że ten singiel, który mamy Wam do zaproponowania, jest zwiewny, energiczny, ale także rockowy, a jego tytuł brzmi Beside You i pochodzi z roku 2023. Premiera miała miejsce pod koniec października 2023 roku, a my dzisiaj, w roku 2026, chcemy Was obudzić właśnie tą piosenką Jamesa Blunta. O czym ona jest? O tym, że właśnie jesteśmy przy tej właściwej osobie i ja się bardzo, Jarek, cieszę, że tutaj właśnie w tym właściwym składzie dzisiaj jesteśmy.
6: No i ja też właśnie się cieszę, więc utwór jak najbardziej pasuje, chociaż zastanawia mnie jego zwiewność. Ja będę z zainteresowaniem
12: spróbuj,
6: słuchał.
12: Ale właśnie spróbuj, teraz otwórz swoje poetyckie nuty, bo ja wiem, że ty je masz i potem mi wytłumaczysz, czy było, czy nie było.
6: A w której kieszeni?
12: Ja ci zaraz, ja ci wszystko zaraz powiem. Jarek Wydra.
6: Weronika Ostrowska. Dzień dobry.
3: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Trasa S8, ale na moście Grota Roweckiego jest teraz całkiem okej. Nie ma korków. Są w innym miejscu, bo kierowcy zgłaszają tam kolizję. Między Nadmą a Kobyłką do tej kolizji miało dojść i tutaj w kierunku Warszawy są utrudnienia. Też niedaleko, na dojeździe do S8, na ulicy Księdza Antoniego Poławskiego. To są marki i tutaj też są korki przy skrzyżowaniu Głównej i Dworkowej właśnie z Księdza Antoniego Poławskiego. Gdzie jeszcze? Na S7 z Dziekanowa już w zasadzie do Łomianek i później z Łomianek aż do Mostu Północnego korki większe niż zawsze, bo tam korki są codziennie, ale dzisiaj są jeszcze większe. I gdzie jeszcze będziemy musieli odstać swoje? Na Armii Ludowej od Politechniki do Wawelskiej.
1: Gość poranka.
2: Co to znaczy być uczniem misjonarzem? Jak być uczniem misjonarzem w dzisiejszym świecie i czy młodzi chcą być uczniami misjonarzami? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ w niedzielę 11 października pod hasłem Jan Paweł II, uczeń misjonarz, odbędzie się 26 Dzień Papieski. Ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, jest razem z nami w studiu Radia Warszawa. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, kłaniam się.
2: Dla księdza co to znaczy być uczniem misjonarzem?
3: No to takie słowa, które pochodzą z nauczania Kościoła. Najbardziej znamy je z ust papieża Franciszka, z jego pierwszej adhortacji, gdzie on bardzo mocno wskazuje na to, że nie można powiedzieć, że jestem uczniem i misjonarzem. To już jest błąd, już bardzo fatalny błąd. To albo jestem uczniem, albo misjonarzem. On mówi uczniomisjonarstwo. Tylko. To znaczy tak.
2: Piękne polskie słowo nowe. Tak. Uczniomisjonarstwo, ale podoba mi się bardzo.
3: Uczniomisjonarstwo, dlaczego? No, bo jeżeli ktoś rzeczywiście na przykład kocha Pana Jezusa i chce Go naśladować, chce być z Nim w przyjaźni, zaznaczam, ciągłej, nieustannej, bo to jest fundament. To nie jest jak w buddyzmie, że ktoś musi własną drogę sobie wymyślić i ją pójść, podobnie jak ktoś tam. Nie. W chrześcijaństwie jest zupełnie inaczej. Jest to stały kontakt z Jezusem. Codzienny, minuta po minucie, to wtedy, kiedy jest blisko Niego, to nie może o tym nie świadczyć. To jest niemożliwe. No, nie ma suchej wody. A równania działają, jak wiemy, z matematyki w dwie strony. Jeżeli nie jestem misjonarzem, no to znaczy, że nie jestem uczniem. Więc warto sobie, to jest takie hasło, które stawia nam pytanie, no, czy jestem misjonarzem? Jeżeli nie jestem, to znaczy, że nie jestem uczniem. A jeżeli jestem uczniem, no to oczywiście o Jezusie świadczę. Czy świadomie, czy nie, bo bardzo często nieświadomie. Po prostu stylem życia, stylem odniesienia do ludzi. I co ciekawe, taką księgę ludzie fantastycznie czytają. To się tak nawet, to jest prawdziwe powiedzenie, że być może nie sięgną do Pisma Świętego, ale mogą przeczytać Twoje życie i wyczytać z tego życia Jezusa. I o tym jest to hasło.
2: Tego się uczą stypendyści podczas obozów na przykład?
3: Zdecydowanie, no my się wszyscy uczymy. To, bo obozy nasze są integracyjno-formacyjne. One są najmniej wypoczynkowe. Natomiast tam od rana do no, tak.
2: Ja wiem, bo nasz kolega z redakcji też po tych obozach, jak wraca, to mówi, o, w końcu w radiu odpocznę.
3: To prawda, one są niesamowicie wymagające, ale poziom radości jest wprost proporcjonalny do zmęczenia. No tak, bo jeżeli my od rana do późnej nocy spotykamy się, mamy program duchowy, no, zaczynamy jutrznia, kwadrans z Janem Pawłem II, medytacja, potem oczywiście jakieś zwiedzanie, jakiś dzień sportu, jakieś inne rzeczy, poznawanie różnego typu gry i tak dalej. Mnóstwo takich rzeczy, poznawanie kultury, poznawanie uczelni, jak że mówię na przykład o obozie uczniowskim. Dużo rozmów, oczywiście momenty na zabawę, na dzień sportu, na jakiś pogodny wieczór, ale to wszystko trwa kilkanaście godzin dziennie i tak przez wiele dni. Mnóstwo formacji, też właśnie modlitwy, adoracji. To jest męczące, tak szczególnie dla organizatora.
2: No właśnie patrzę na księdza i myślę sobie, no ksiądz to musi być naprawdę młody duchem.
3: Dziękuję.
2: Żeby tak, dać radę, nadążyć za nimi.
3: Dokładnie, natomiast z takiego obozu przyjeżdża się niesamowicie szczęśliwym, no i zmęczonym fizycznie, to prawda, natomiast młodzież też, jeżeli chodzi, akurat przechodzimy na tą drugą stronę medalu, to młodzież wychowawcom, swoim wolontariuszom, różnego typu prowadzącym warsztaty, czy właśnie nam, kapłanom, siostrom zakonnym, no stawia bardzo wysokie wymagania.
2: Ale to dobrze, czy to,
3: bardzo
2: czy to jest
3: dobrze.
2: Zagrożenie dla tych, którzy już mają swoje ugruntowane życie?
3: To jest
2: życie,
3: zagrożenie.
2: Wiedzą, jak wygląda Kościół, jakie Kościół ma problemy, co się da zrobić w Kościele, czego się nie da na pewno zrobić i żeby ci młodzi nie próbowali nawet próbować.
3: To jest zagrożenie dla naszego lenistwa. To jest troszeczkę lęk czasami, natomiast z dłuższej perspektywy to jest potężne błogosławieństwo. Potężne błogosławieństwo. Tak, no jak na przykład ostatnio w Byczkowcach było nas tam 250 motorzystów przez 10 dni, jak oni nam postawili ze 150 pytań, kilka dni na nie odpowiadaliśmy, ja sobie nawet je kataloguję już, bo to jest taka baza wiedzy o tym, co ludzie młodzi myślą, jakie mają problemy, jakie mają wątpliwości, albo jak wysoko sobie stawiają tę poprzeczkę. To jest coś wspaniałego. I tutaj naprawdę czasami jest tak, że mówimy, dajcie nam te pytania wcześniej, bo ja się muszę przygotować, ja po prostu muszę doczytać najnowsze dokumenty Kościoła, ja muszę sięgnąć do katechizmu, ja muszę sięgnąć do ostatnich oświadczeń Leona, Jana Pawła, Benedykta XVI czy papieża Franciszka.
2: Studia ksiądz może powinien nawet dorobić dodatkowe czasami, co? Żeby odpowiedzieć.
3: Zdecydowanie, znaczy nie, no ja jestem świadomy tego, że gdybym tylko pozostał na tym etapie studiów seminaryjnych, to ja już dzisiaj bym na połowę rzeczy nie wiedział. To jest niemożliwe. To dzień w dzień. Cały czas trzeba się tutaj doskonalić. I młodzież jest wspaniałym katalizatorem tych przemian i uważam, że właśnie warto być z nimi, ponieważ no, oni stawiają nam wymagania po prostu.
2: Proszę księdza, ksiądz użył słowa fundament. Ja jakoś do tego bym chciała wrócić, bo tak pomyślałam o tych młodych ludziach, o stypendystach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, że to jest taki tworzący się fundament Kościoła, który będzie w przyszłości w Polsce, bo wiadomo, ten trzon dzisiaj jest, no już ma więcej lat, ten trzon, ale oni będą go tworzyć, jak będą dorastać. I czy ksiądz tak patrzy na nich jako taki fundament tego kościoła, taki twardą skałę, na której będziemy mogli potem, no właśnie, głosić Ewangelię, no bo to oni będą ewangelizować, to oni będą szli w ten świat. Jedni będą lekarzami, inni będą prawnikami, jeszcze inni pójdą jako nauczyciele do szkół, jeszcze inni, bo też taka dziewczyna u nas była w zeszłym roku, pamiętam, będą na przykład znanymi piosenkarzami w różnych miejscach, będą głosić Chrystusa. To ksiądz patrzy na nich jako na ten fundament?
3: Dwie sprawy będą, już są. Najstarsi z nich mają już 40 lat, absolwenci, i mnóstwo wspaniałych rzeczy robią. Rzeczywiście w przeróżnych obszarach bardzo mocno angażują się w Kościół, to jest przepiękne. Jako ciekawostkę powiem, że kiedyś opracowywaliśmy koncepcję Stowarzyszenia Absolwentów Fundacji, to jedną z nazw była nazwa Fundament. Dlatego, że ona zawiera wszystkie litery FDNT. Tak, to są te.
2: Ja tego nie wiedziałam, tylko słuchaczom powiem.
3: No właśnie, to jest ciekawostka, że była koncepcja, żeby się to stowarzyszenie nazywało Fundament, bo tam jest FDNT i bardzo pasowało nam to ideowo. Tak, ja myślę, że z taką w ogóle myślą było tworzone ta społeczność, fundacja w ogóle była stworzona, że no jednak dołączamy do tego procesu tworzenia elit. No jeżeli tych stypendystów ileś tysięcy poszło w Polskę, ja naprawdę o wielu z nich wiem i mamy kontakty ze sobą, więc i wiem, co robią i gdzie są i jakie podejmują zadania. Jak ostatnio tam kilkudziesięciu robi doktoraty, ktoś tam już jest dalej w nauce. Są artyści, są aktorzy, są oczywiście kapłani, siostry zakonne, ale są wszystkie rodzaje wiedzy, jakie tylko znam. Kiedyś dziewczyna, która wyjeżdżała na misję, nasza stypendystka, taka Roxana, pytam ją, a co ty teraz robisz tak życiowo? A no właśnie nadzoruję budowę jednej z tras ekspresowych między Wrocławiem a Poznaniem.
2: No, proszę bardzo.
3: A inne siostry układały akurat gazociąg na szelfie norweskim. I mnóstwo innych tego typu osób. To widzę, że tak. No, oni przede wszystkim są ludźmi wierzącymi. Tak? Mhm. Oni w tych swoich miejscach, na przykład jedna z dziewczyn akurat jest kapitanem statku i ona z kolei opowiada, jak walczy o wiarę na tych rejsach wielomiesięcznych. W wielokurtowym społeczeństwie. Jak inni mogą z nią nawiązać kontakt i coś się dowiedzieć o chrześcijaństwie i tak dalej. Takich historii jest mnóstwo i wydaje mi się, że to jest piękne, że oni potem idą i dają świadectwo, świadomie czy nieświadomie, są tymi uczniami, misjonarzami.
2: Ten żywy pomnik, który miała być Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i na to też są przeznaczone te pieniądze, które są zbierane. Będą zbierane 11 października podczas 26 już Dnia Papieskiego.
3: Tak, no to jest, to są środki, za które Państwu bardzo, bardzo dziękujemy, które zostaną przeznaczone na program stypendialny, a więc na stypendia edukacyjne co miesięcznie dla 2000 ludzi w całej Polsce, plus jeszcze oczywiście na te obozy, na formacje. No bo musimy tak zebrać rocznie kilkanaście milionów złotych, żeby to było możliwe, więc za to, za tę hojność i wiernym Kościoła i ludziom dobrej woli naprawdę jestem wdzięczny od wielu, wielu lat, bo to jest nasz wspólny pomnik, to jest wspólne budowanie, naprawdę wspólne budowanie. Ale też i pięknie jest, jak widzimy, jak jesteśmy w ogromnej liczbie parafii na obozach i teraz właśnie we wszystkich wspólnotach akademickich, tam po kilkadziesiąt kościołów odwiedzają nasi stypendyści. Możecie ich zobaczyć, oni mówią, na co przeznaczali środki, w jaki sposób się formują, co jest ich nadzieją. I to jest piękne, jeżeli widzimy tę łezkę wokół, jeżeli jak słyszymy te oklaski, a ja tyle mnóstwo najróżniejszych takich świadectw, że no, proszę księdza, to jest to, o co chodzi, to są ci ludzie, których chcielibyśmy widzieć, ich potrzebujemy i tak dalej. I to jest bardzo piękne, że też dają nadzieję innym.
2: To ja jeszcze mogę powiedzieć naszym słuchaczom, że w przyszłym tygodniu 8 października, jeszcze zerkam w mój kalendarz, ale 8 października o godzinie 8.15 nasze studio odwiedzą stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z Warszawy. A ja księdzu bardzo dziękuję. Życzę dużo sił i jak widać, jak z młodymi ludźmi się dużo przebywa, to człowiek naprawdę młodnieje, bo ksiądz z każdym naszym spotkaniem coraz młodszy. Ksiądz Dariusz Kowalczyk, prezes, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zachęcamy Państwa do tego, żeby wspierać tę bardzo zdolną młodzież, która potrzebuje tych środków, żeby móc rozwinąć skrzydła. 11 października zapraszamy do tego, żeby wesprzeć zbiórkę na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jak księdzu dziękuję za rozmowę.
3: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.

0: Reklama. Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
1: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
0: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
1: Totus tuus, tota tua.
2: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października
3: w Zalesiu Górnym.
0: Zapisy 509-793-280
1: lub na www.świętarodzina.org.
2: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
4: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
5: A reklamujesz swoją firmę?
4: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
5: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
4: Naprawdę? W radiu?
5: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
0: Po reklamie.
6: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
7: Wczoraj rozpoczął się nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. W czwartek, w przyszłym tygodniu, nowy rok pracy i nauki świętować będą UKSW i Akademia Katolicka w Warszawie. 19-latek aresztowany za udział w oszustwie metodą na lekarza wyłudził 84 tysiące złotych od 84-letniej mieszkanki Pragi Północ. Okazało się, że młody mężczyzna już wcześniej brał udział w podobnym oszustwie na terenie Gdańska. W weekend asfaltowanie Alei Stanów Zjednoczonych na Grochowie. Na czas pracy drogowcy zamkną obie jezdnie pomiędzy rondem Wiatracz a ulicą Grenadierów. Roboty będą także na rondzie Wiatraczna, będą objazdy, inaczej pojadą również autobusy. Zbliżają się obchody 26 Dnia Papieskiego. W Warszawie odbędą się wydarzenia centralne. Studenci będący pod opieką fundacji w najbliższą niedzielę odwiedzą podwarszawskie kościoły, a w kolejną ponad 30 świątyń stolicy. Najlepsze muzea na Mazowszu zostały nagrodzone w kategorii katalog wystawy. Zostały wyróżnione m.in. warszawskie muzea karykatury i narodowe. Łącznie w 6 kategoriach doceniono ponad 40 placówek. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
8: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Ciepło i przyjemnie, tak będzie dziś w ciągu całego dnia, a to ciepło będzie wynikać z niezakłóconego słońca przez żadne chmury, słaby wiatr też z południowego wschodu.
10: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, o tej porze 11 w Warszawie, w Legionowie, 8-10 w Mińsku Mazowieckim, 9 w Piasecznie, 7 w Pruszkowie. Jutro maksymalnie, podobnie jak dziś, 22 stopnie, w niedzielę maksymalnie 20.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A my mamy dla Was zaproszenie na sobotni wieczór 3 października, czyli w sobotę wieczorem w parafii świętego Michała Archanioła odbędzie się Noc Świadectw, to już po raz 16, a wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.30. Co to takiego jest? Fragment Księgi Ezechiela będzie przewodnikiem tych wszystkich, którzy tam przyjdą. Stań na nogi, będę do Ciebie mówił.
2: To jest wydarzenie dla wszystkich, wierzących, niewierzących, poszukujących, wątpiących, potrzebujących umocnienia, ale też dla wszystkich, którzy po prostu chcą poczuć radość we wspólnocie życzliwych ludzi. Drzwi do kościoła będą otwarte dla wszystkich, będzie można zapoznać się właśnie ze świadectwami. Wszystko rozpocznie się o 19.30 od Eucharystii, będzie także adoracja i uwielbienie.
1: Autentyczne historie o doświadczeniu namacalnego działania Boga w życiu ludzi dzisiejszych czasów. Będą świadkowie opowiadać o tym, w jaki sposób Bóg zmienił ich życie. I właśnie to jest takie wydarzenie o charakterze otwartym. Po prostu możecie wejść do tego kościoła, a może jeżeli będziecie akurat z kimś wieczorem gdzieś się wybierać, to może powiecie, a może byśmy zajrzeli do tego kościoła, co tam się dzieje, drzwi otwarte, coś słychać. Między 19.30 a północą można przyjść i usłyszeć piękne świadectwa. Być może dla kogoś będzie to ten moment, kiedy odkryje na nowo Pana Boga. Noc Świadectw w najbliższą sobotę od 19.30 w parafii świętego Michała Archanioła.
2: To na Mokotowie przy Puławskiej 95.

0: S8 między Kobyłką a Nadmą, tam były problemy związane z kolizją, już jest wszystko w porządku, a jeśli chodzi o inne utrudnienia, to do Ronda Wiatraczna od strony Alei Stanów Zjednoczonych lekki korek i Grochowska, jeżeli chcemy się od Ronda Wiatraczna oddalić, to też trochę utrudnień.
1: Stare Włochy, tutaj na Chrobrego, duży korek aż do Ronda, jeżeli jedziecie w kierunku ulicy Ryżowej, no i za Rondem na Kleszczowej, tak, że będziecie stać długo, długo, długo na Łopuszańskiej. Do Łopuszańskiej ten korek się wydłuża i do zjazdu w Aleję Krakowską ciasno w Jerozolimskich w kierunku centrum, na Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie też ciasno od wysokości ulicy Górczewskiej.
2: ...35 lat Radia Warszawa.
3: Cześć, tu Łukasz Golec
4: i Paweł Golec.
3: Radio Warszawa świętuje 35. urodziny. Ależ to minęło, no nie wiadomo kiedy i z tej okazji oczywiście muszą popłynąć życzenia od zespołu Golec Orkiestra. W związku z tym życzymy wam fantastycznych, że tak powiem, nadawców, fantastycznych dziennikarzy, fantastycznej publiki, fantastycznych odbiorców, dużo ciekawych programów i niech się muzyka niesie jak najdalej, aż do samych gór, znaczy od gór do morza.
4: Życzymy zasięgów, żeby, jak to się mówi, kulę ziemską kilkakrotnie okrążyć i przede wszystkim wysokich słupków słuchalności, rozpoznawalności i przede wszystkim bardzo dobra muzyka, niech cały czas płynie z tej stacji Radia Warszawa.
3: Pozdrawiamy gorąco i najlepsze życzenia. Jeszcze raz, żyjcie nam, grajcie nam jak najdłużej, jak to się mówi w górach, tak trzymać ze setki nie spuszczać.
5: 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam.
3: Radio Warszawa.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Dobra wiadomość jest taka, że już bardzo niewiele zostało do zakończenia zbiórki na remont studia Radia Warszawa. Ja myślę, że te informacje, które mamy na stronie, to są jeszcze z wczoraj, bo mam takie świeże informacje, że wciąż trwa liczenie pieniędzy po tych wpłatach Państwa po wczorajszych urodzinach, bo bardzo dużo prezentów spłynęło. Za każdy z nich serdecznie dziękujemy. Wczoraj ta suma zbiórki wynosiła dokładnie 127 562 zł 67 groszy, a potrzebujemy 150 tysięcy, żeby wyremontować nasze studio.
2: Więc już jesteśmy bardzo blisko tego celu. Bardzo dziękujemy za wsparcie.
1: Już,
2: no
1: już.
2: I zobaczymy, ile jeszcze z tych policzonych pieniędzy, które właśnie się teraz liczą, jeszcze do tej puli tutaj dorzucimy. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Ale jeszcze zachęcamy do tego, bo to wiesz, żeby mobilizacja nie zmalała. No bo,
2: oczywiście,
1: żeby
2: że nie.
1: Się zbiórka zakończyła. Żeby z przytupem tak zakończyć to świętowanie naszych urodzin. Oczywiście my kończymy dopiero 10 października, ale jakby zbiórka się zakończyła dzisiaj, jutro, to też nam będzie na pewno bardzo, bardzo miło. radiowarszawa.com.pl, zakładka wspieraj i tam możecie pomóc nam zakończyć zbiórkę Radia Warszawa. No a my też możemy dorzucić, że jako dobrą wiadomość, że nasz kanał YouTube'owy Radia Warszawa z sukcesami, kolejna rozmowa ogląda się bardzo dobrze. Jeżeli interesuje Was święty Michał Archanioł, historia objawień świętego Michała Archanioła na Gargano, dlaczego święty Michał Archanioł objawiał się biskupom i w jaki sposób można zdobyć kamień z góry Gargano i co z nim zrobić, żeby nie traktować go jako amulet, to zerknijcie na nasz kanał na YouTubie.
2: A jak będziemy te rozmowy realizować już w wyremontowanym studiu, to się będą jeszcze lepiej oglądać.
1: Tak pięknie jeszcze będzie, bo teraz musimy trochę ukrywać różnych niedociągnięć naszego studia, ale dzięki Wam już niedługo będzie piękniej.
2: Dziękujemy.

0: No co jest? Mikrofon byś włączył.
1: Jest włączony, co mnie kręca.
0: A, ale się obudził, obudził się, była adrenalina. Udało się.
1: Za 2:09 i wiadomości.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dominacja nowych technologii. Całkowity zakaz ekranów, a wejście w grupę rówieśniczą. Będzie mowa także o samotności rodziców po diagnozie ich dziecka. O tym wszystkim w audycji Nie jesteś sam już w sobotę o godzinie 18:30 i w niedzielę o godzinie 11:30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów, a także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem, przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Już w ten weekend niższe ceny paliw. Prezydent podpisał ustawę, ale cały czas ma do niej zastrzeżenia. Nie żyje 13-latka ranna we wtorkowym ataku na Słowacji. Lotnisko Chopina w Warszawie ma nową płytę postojową dla samolotów. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Według przewidywań do budżetu państwa trafią nawet 4 miliardy złotych, z których będzie można sfinansować obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwo.
6: Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że rząd natychmiast wyda rozporządzenie umożliwiające obniżkę cen paliw o złoty 20, złoty 30 na litrze. W takim przypadku cena benzyny na pylonach powinna sięgnąć około 6 zł i 70 groszy, a cena oleju napędowego spadnie poniżej 8 zł. VAT na paliwo zostanie obniżony z 23 do 8%. To nie wszystko.
7: Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę.
6: Rządowe rozporządzenie przywróci także maksymalną marżę dla sprzedawców paliw. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę opodatkowującą nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
8: Podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności.
6: Obniżone ceny paliw będą obowiązywać co najmniej do końca roku.
5: Relacjonował Michał Makowski.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Słowackim lekarzom nie udało się uratować życia dziewczynki ranionej nożem przez ucznia szkoły podstawowej na północy kraju. 13-latka jest drugą ofiarą śmiertelną wtorkowego ataku. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka, inna pedagog została ranna. O śmierci 13-letniej Neli poinformował podczas obrad parlamentu jego przewodniczący Richard Rashi, składając kondolencje bliskim ofiary. Posłowie uczcili pamięć dziewczynki minutą ciszy. Napastnik, uczeń 8 klasy, został zatrzymany przez policję i umieszczony na obserwacji psychiatrycznej. Ze względu na wiek 13-latek nie odpowie karnie za swój czyn. Według słowackich mediów zaatakował w szkole z zemsty. Wcześniej miał stworzyć zdjęcie przedstawiające obóz koncentracyjny z wizerunkami nauczycielek. O fotografii, która krążyła wśród uczniów, miała poinformować pedagogów właśnie Nela.
1: To dzieje się w okolicy.
5: Poprawi się przepustowość i komfort pasażerów. Lotnisko Chopina w Warszawie zakończyło budowę nowej płyty postojowej, która pomieści 6 samolotów średniodystansowych albo 4 maszyny wykonujące loty dalekiego zasięgu. To właśnie brak miejsca dla samolotów miał być jedną z przyczyn rosnących zatorów na lotnisku, a inwestycja była pilna ze względu na rosnącą liczbę pasażerów. Budowa płyty kosztowała prawie 200 milionów złotych. Trwają także przygotowania do rozbudowy terminala pasażerskiego. Marcin Daniu, wiceprezes spółki PPL, która zarządza lotniskiem, mówi, że prace powinny się rozpocząć w pierwszym kwartale przyszłego roku.
9: Za chwilę będzie ogłoszony przetarg. Zakładamy, że pierwszy kwartał 2027 już ruszą prace, jeżeli chodzi o rozbudowę terminala. Mówimy mówimy tutaj o wydłużeniu pirsu południowego. W międzyczasie oczywiście już prowadzimy pracę tutaj po stronie lotniska, na tak zwanym airside'ie. Dzisiaj płyta postojowa. Cały czas te prace na lotnisku Chopina trwają.
5: Inwestycja ma być zakończona w 2029 roku. Dzięki niej lotnisko będzie mogło odprawić w ciągu roku około 30 milionów pasażerów. Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, przypominają eksperci z Krajowej Izby Kominiarzy. To też działanie wymagane przez prawo, które nakazuje dokonanie pełnego przeglądu minimum raz w roku. Mirosław Antos z Izby Kominiarzy mówi, że niesprawny lub niewyczyszczony komin może doprowadzić do tragedii.
10: Potencjalne zagrożenie wybuchu gazu. Wiemy, co się może stać. Katastrofa budowlana, śmierć wielu osób. Druga rzecz, pożar. Również może być, jest to zagrożenie realne dla zdrowia życia wielu osób. I również tlenek węgla.
5: Eksperci i strażacy apelują również o instalację czujek dymu i tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym, według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Ja bym tak chciał, żeby było przez całą
11: ciągle?
4: Jesień.
11: A,
4: naprawdę
11: dobrze.
4: Podoba mi się to, co za oknem teraz widzę, czyli słońce, wiatr, który nie jest jakiś bardzo chłodny i mocny i piękne złote liście na tle zielonych.
11: A ciśnienie dzisiaj?
4: Wysokie, cały wysokie. Czas jest wysokie i stabilne.
11: Dlatego Jarek taki uśmiechnięty ciągle. 22 stopnie
4: tak.
11: Dzisiaj maksymalnie i w weekend będzie podobnie, w sobotę maksymalnie 22.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
4: Choć wczoraj trochę śpiący już byłem po południu, wiesz, ale to tak pierwszy raz dopiero w tym tygodniu, to jest sukces, muszę powiedzieć. Niech to wysokie ciśnienie będzie cały czas.
11: Ale dopiero po południu,
4: bo
11: ale wiesz co, bo to też jest tak, że jak jest dobra zabawa, tak było wczoraj od samego rana w studiu Radia Warszawa, dużo gości się pojawiło, to ty po prostu byłeś taki naładowany pozytywnymi emocjami, tym wszystkim, co państwo nam tutaj przynieśli. Dziękujemy wam za to, że byliście z nami. Ja też mam tyle wdzięczności w sobie, że aż się wzruszam trochę. Naprawdę, bo to było coś pięknego. No, a ci wszyscy, którzy chcieliby też z nami być i właśnie takie wzruszenia przeżywać, a na pewno będzie przepięknie w Katedrze Warszawsko-Praskiej 10 października o godzinie 18 msza święta, a potem przepiękny, wzruszający i naprawdę na ogromnym, na wysokim światowym poziomie koncert zespołu Muzyka Sacra, chóru Muzyka Sacra. Będzie na pewno wzruszająco, no a te spotkania, które się odbędą, te rozmowy, które będą w trakcie, to w ogóle, Jarek, co to będzie?
4: No wczoraj w naszym studiu no tak dużo osób się pomieścić nie mogło, no bo wiadomo, studio nie jest tak duże jak Katedra Warszawsko-Praska, ale w Katedrze Warszawsko-Praskiej to już zapraszamy wszystkich, mówcie znajomym, sąsiadom i w sobotę się widzimy.
11: Jarek Wydra.
4: Weronika Ostrowska,
11: dzień dobry.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Jarek powiedział, że mam krótko mówić, to będzie krótko. W sobotę nabożeństwo Transitus w parafiach franciszkańskich, a w niedzielę 4 października wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu i 800 lat dokładnie od śmierci świętego Franciszka, więc świętowanie między innymi na Senatorskiej u Franciszkanów. Byłeś tam kiedyś?
2: No właśnie nie byłem.
1: No to najwyższy czas, Jarek. Trzeba przyjść. Dzisiaj na przykład Eucharystii będzie przewodniczył o godzinie 18 w ramach przygotowania biskup Artur Ważny, ordynariusz diecezji sosnowieckiej, a jutro o 18 będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. I to już się zaczynają uroczyste obchody jubileuszu 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu, a więcej o nim już za chwilę w rozmowie.

0: Korkuje się Łopuszańska od Alei Jerozolimskich do Alei Krakowskiej. Kierowcy zgłaszają kolizję.
1: Porannik. 4 października zbliża się wielkimi krokami. To bardzo ważny dzień dla wszystkich, którzy czczą świętego Franciszka z Asyżu, bo 4 października minie 800 lat dokładnie od tego momentu, kiedy przeszedł do nieba, do Chrystusa. Razem z nami telefonicznie ojciec Andrzej Sąsiadek, franciszkanin z Niepokalanowa. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, pokój, dobro.
1: Dla franciszkanów ten dzień to jest chyba co roku niezwykły dzień, ten 4 października.
2: Tak naprawdę niezwykły już jest 3 października, ponieważ biografowie mówią, że święty Franciszek właśnie przeszedł z 3 na 4 do tamtej rzeczywistości niebiańskiej, dlatego w naszych wszystkich świątyniach franciszkańskich właśnie 3 wieczorem mamy przepiękne nabożeństwo transitus, czyli właśnie przejście upamiętniające śmierć naszego patriarchy, naszego ojca Franciszka, więc w tym roku rzeczywiście jest to do tyle wyjątkowe, że to właśnie 800 lat i do tego rok ogłoszony przez papieża rokiem świętego Franciszka, czyli również wszystkie odpusty, jakie może nam Kościół ofiarować, też możemy zyskiwać, więc same cudowności.
1: Jakby mógł ojciec naszym słuchaczom opowiedzieć, czym jest to nabożeństwo transitus? Ja miałam okazję uczestniczyć w nim i mogę tylko powiedzieć, że jest to takie misterium z mojej perspektywy jako uczestnika. Misterium śmierci z jednej strony, z drugiej strony misterium zmartwychwstania i życia. Jak to wygląda?
2: No powiem szczerze, ja zawsze tutaj też ogłaszam właśnie w Niepokalanowie, jak ktoś nie był, to po prostu musi być, musi chociaż raz to przeżyć, ponieważ jest to wyjątkowy taki, no rzeczywiście tak jak chyba to pani powiedziała, że jest to takie misterium i ta cała atmosfera, która jest, bo ponieważ nabożeństwo jest w ciemnej bazylice, przy zgaszonych światłach są tylko wszyscy zakonnicy ze świecami, rozstawione świece po całej bazylice, na przykład u nas też wyjątkowo, to już tak na marginesie dodam, że również jest to dzień konsekracji naszej bazyliki, a więc palą się raz w roku zacheuszki na ścianach naszej świątyni. Ale rzeczywiście samo nabożeństwo przypomina ten moment, ponieważ święty Franciszek umierał w Porciunculi, czyli jeżeli ktoś był kiedyś we Włoszech, to na pewno wie, że Porciunculi jest jakby u stóp Asyża, na dole, przy swoim ukochanym kościółku Matki Bożej Anielskiej, spoglądając na swój ukochany Asyż. I on właśnie prosił, by bracia go położyli na ziemi. Odśpiewali mu psalm 145, odczytali fragmenty Pisma Świętego, ponieważ Franciszek już prawie nie widział, kiedy odchodził z tego świata. I to nabożeństwo jakby przypomina i o tym, jak to się dokładnie działa, to samo odejście, ale również o takim testamencie, który Franciszek zostawił braciom, tak by pamiętali, że po prostu, że mają czynić dobrze, bo rozkosz krótka, ale kara wieczna. I to jest chyba takie najistotniejsze przesłanie.
1: A jakie jest dla ojca najważniejsze przesłanie życia dla człowieka XXI wieku, przesłanie świętego Franciszka? Czy to jest święty, na którego powinniśmy patrzeć trochę jako na takiego średniowiecznego, przepraszam za słowo, wariata, czy jednak jego przesłanie życia może być aktualne także dzisiaj?
2: Myślę, że na pewno, ponieważ jest chyba jednym z najbardziej znanych świętych w świecie i chociaż minęło 800 lat od jego śmierci, to wszyscy wiedzą, kim był święty Franciszek. Co dla świata? Trudno mi powiedzieć. Bardzo mnie urzekł święty Franciszek swoim radykalizmem, ale takim Bożym radykalizmem, że on po prostu potraktował słowa Pana bardzo poważnie. Nie rzucał słów na wiatr. Zresztą braciom zawsze często przypominał te słowa, kto przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie jest mnie godzin. A więc bracia, nie oglądajcie się. Pan was powołał, idźcie. I myślę, że to też dzisiaj chyba w dobie takich trochę czasem słów czy deklaracji rzucanych na wiatr, to chyba też jest takie ważne, by uzmysłowić sobie, że każde słowo ma znaczenie i trzeba też ważyć te słowa, które wypowiadamy, czy obietnice, które składamy, też z nich będziemy rozliczani. Myślę, że Franciszek to doskonale pokazywał swoim życiem, ale też również szanując choćby Boże Słowo. On nawet zobaczył gdzieś kawałek urwany kartki z Bożym Słowem, to podnosił i całował jak okruszyny chleba, ponieważ wiedział, to jest Słowo Pana, ono nie może być lekceważone, więc to też ta uważność Franciszka na Słowo Boże chyba ciągle nam jest też potrzebna.
1: A co sprawiło, że Franciszek tak bardzo pokochał Chrystusa?
2: Znaczy, ja myślę, że to był proces. Na pewno to, że Franciszek wyruszał na wojnę choćby z Perugią, tam też dostał się do niewoli, przeżywał chorobę. To był jakiś taki moment na pewno już jego takiego pierwszego myślenia, no właśnie, że życie to nie tylko jest hulanka, zabawa, ale to również jakieś doświadczenie czy cierpienie, spotkanie się ze Słowem Bożym, spotkanie trędowatego, którego uściskał, które mówi, że rzeczywiście było to jedno z takich mocniejszych doświadczeń, że on po prostu spotkał Chrystusa w tym człowieku, którego wszyscy unikali, a on potem poszedł do nich i im służył. Ale myślę też, że jednym z takich ważnych momentów, i myślę, no nie mamy jakby bezpośredniego świadectwa świętego ojca Franciszka, ale jest ten moment, kiedy przemawia do niego Chrystus z krzyża San Damiano, gdzie Franciszek mówi, co mam czynić, co mam czynić, a Jezus mówi mu prosto, odbuduj mój kościół. I oczywiście na początku bardzo bierze to dosłownie i rusza do odbudowy pierwszych kościółków, które napotkał w okolicach i odbudowuje choćby jaką małą porcjunkulę. Ale chyba potem dotarło właśnie, że to życie takie radykalne Ewangelią, ubóstwem sprawiło, że zaczął zmieniać oblicze Kościoła. Kościoła, który w tamtych czasach, XIII wiek, to taki był troszeczkę upadek, również moralny i w ogóle jakiegoś autorytetu Kościoła. I nagle przychodzi ten Franciszek, który pokazuje, że można inaczej, że można w prostocie, w ubóstwie służyć Panu i mieć z tego wielką radość. Więc tak naprawdę myślę, że ten zachwyt Chrystusem to nie był tylko jedno spotkanie, czy z trędowatym, czy przed krzyżem San Damiano, ale był to jakiś proces, który w nim dojrzewał, ale nawet właśnie tak jak Pani wspomniała, do takich wątpliwości, które miał pod koniec swojego życia, bo kiedy poszedł na Alvernię, to on poszedł w momencie, kiedy zakon trochę tak każdy zaczął ciągnąć w swoją stronę i Franciszek właśnie pytał się Chrystusa, Panie, ale czy ja dobrze zrobiłem? Czy to była dobra, słuszna droga? Ciągle jakby pytał. No i wtedy otrzymał te stygmaty, które były jakby taką pieczęcią, potwierdzeniem i to dzisiaj właśnie często Franciszek nazywany jest Alter Chrystus, czyli jakby drugim Chrystusem.
1: Ojciec powiedział o tym, że Franciszek żył w czasach kryzysu Kościoła. Dzisiaj to słowo kryzys w środowiskach kościelnych też odmieniamy przez wszystkie przypadki, często je powtarzamy. Czego uczy nas ojciec Franciszek, brat Franciszek w kontekście odnowy, odbudowy Kościoła?
2: Bo chyba najważniejsze jest to, że on nie chciał reformować Kościoła. I to jest chyba największa jego rzecz. On chciał zmieniać siebie. To jest to, co kiedyś matka Teresa z Kalkuty powiedziała, zapytana, gdyby matka mogła zmieniać świat, to co by zrobiła? Mówi, no chciałbym ja się zmienić, a potem chciałbym, żeby zmienił się Pan, mówiąc do redaktora. I myślę, że to jest właśnie bardzo franciszkowe, że tak samo jak nie chciał zakładać wielkiego zakonu, on po prostu chciał żyć Ewangelią. On nie chciał, by teraz wszyscy nagle odmienili swoje życie i chciał głosić Chrystusa, bo przecież z żalem krzyczał po Asyżu, miłość nie jest kochana, ale zaczął od siebie. Ja myślę, że zawsze tak jest, że tu nie chodzi, że zaraz będziemy pisać kolejne dekrety, listy upominające, tylko ja, moje życie duchowe, moje trwanie przy łasce na Eucharystii, na modlitwie, to będzie zmieniało też tych, którzy będą koło mnie.
1: Jeśli chodzi o to świętowanie 800-lecia, 4 października, ale ojciec mówi, zacznijmy 3 października, to będzie też jakiś taki może impuls do tego dla braci franciszkanów, bo ojciec na pewno też dobrze wie, że w tym naszym życiu ta szarość mocno wkrada się i nawet ci, którzy na początku z radością poszli za Chrystusem, czasami łapią zadyszkę na tej drodze. Czy ten dzień to też będzie dla was, franciszkanów, taki dzień odnowienia tej łaski, dzień złapania nowej nadziei?
2: Ja mam nadzieję, że każdy jest takim dniem, albo powinien być takim dniem, żebyśmy my nigdy właśnie nie popadli w rutynę. To jest chyba coś, co potrzebne jest każdemu z nas. Zresztą wracam też do myśli jeszcze matki Teresy, która zawsze choćby mówiła do kapłanów, odprawiajcie mszę świętą, jakby była pierwsza i jakby była ostatnia. Gdybyśmy my naprawdę też tak podchodzili, chodzili trochę po franciszkowemu, że każdy dzień naprawdę jest łaską, to byśmy go przeżywali naprawdę ze szczęściem, a nie z przyzwyczajeniem, że znowu wstaliśmy i mamy słońce. Ale jeśli doceniam, że Pan dał mi tę łaskę, że mogę otworzyć oczy, zobaczyć piękną pogodę, ucieszyć się nim, to będę świętować, to będę się odnawiać. Więc wierzę, że zawsze te uroczystości jubileusze są jakimś takim, jakimś na pewno motywatorem może do przemyśleń i do jakiejś większej, głębszej przemiany. Ale chciałbym, żeby tak wyglądał każdy dzień.
1: Ojcze, jeszcze ostatnie pytanie, bo słyszałam taką anegdotę, że Franciszek w dniu swojej śmierci, jak się obudził i że on często w ogóle to powtarzał, bracia, chodźmy się nawracać. Czy to prawda, że on chciał nawracać się do tego ostatniego dnia, chociaż wiemy, że też był uznawany już za świętego za życie?
2: Oczywiście. I to jest w ogóle niesamowite, że mam takie poczucie właśnie, że wielkość świętych polegała na tym, że ciągle czuli się niedoskonali. Ciągle wiedzieli, że jeszcze jest mało, albo za mało, że robią jeszcze, mogliby więcej, a jakby ciągle za mało, więc to jest to poczucie, że jakby, jak mówi Boże Słowo, bądźcie doskonali jak Ojciec Wasz Niebieski, ale nam daleko do tego Ojca. No więc myślę, że ci święci, którzy mieli tą jasność takiego spojrzenia, to ciągle mieli taki wyrzut, że jak daleko mi do tej doskonałości, jak ja chcę być jeszcze lepszym, więc tego sobie i Wam życzę.
1: Niech święty Franciszek w nas to pragnienie rozpala. Pamiętajcie 3 października, żeby zajrzeć do Franciszkanów tam, gdzie są w Warszawie, w okolicy, w Niepokalanowie, gdzie tylko możecie, na Bożeństwo Transitus, no i żeby 4 października także z Franciszkanami razem świętować. Bardzo dziękuję ojcu za rozmowę. Ojciec Andrzej Sąsiadek, franciszkanin z Niepokalanowa i dobry sąsiad też z nami, z Radiem Warszawa.
2: Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam i zapraszam tutaj na świętowanie w Niepokalanowie. Pokój i dobro, szczęść Boże.
1: Pokój i dobro.

0: Reklama.
1: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
2: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
3: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
4: Jest 9:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Arcybiskup Adrian Galbas modlił się w Warszawie wspólnie z grekokatolikami z okazji święta opieki Najświętszej Bogu Rodzicy. Pokrow w rozważaniu mówił o potrzebie pokoju i pojednania między Polakami i Ukraińcami. Nawiązując do symboliki święta, wskazał na Maryję rozciągającą swój płaszcz nad wszystkimi, niezależnie od narodowości czy obrządku. Metropolita podkreślił, że chrześcijańskie przebaczenie nie oznacza zapomnienia o krzywdach ani rezygnacji z prawdy, lecz odrzucenie zemsty. Przestrzegł też przed pogardą i uogólnieniami. Nie możemy pozwolić, by napięcie świata weszło do naszych serc, mówił. Zachęcał też chrześcijan różnych kościołów do wspólnej modlitwy o pokój, pomocy cierpiącym i obrony godności człowieka. Za wszystkich, którzy zginęli w poszukiwaniu lepszej przyszłości, modlono się w czwartek wieczorem podczas ekumenicznego nabożeństwa w kościele świętej Barbary w Warszawie. Przewodniczył mu kardynał Kazimierz Nycz. Nabożeństwo w intencji migrantów i uchodźców organizowane jest przez wspólnotę Sant'Egidio od 2015 roku.
6: Trzeba patrzeć na nich jak ludzie, jak na człowieka każdego z pragnieniem. Zrozumieć też, jakim dramatem jest wybór takiej drogi.
7: Modlimy się przede wszystkim za tych, którzy zginęli, uchodźców, którzy zmarli, którzy nie dopłynęli, którzy utonęli w morzu. Ale pamiętajmy o tym aspekcie szerszym, to znaczy problem w ogóle uchodźstwa, jego przyczyn, ale także problem migracji.
8: To jest powodowane głównie tym, że jest ta niesprawiedliwość i ludzie są wykorzystani. Tam właśnie jest bieda i to jest problem, więc dlatego takie modlitwy i takie uświadomienie ludzi jest ważne.
5: Podobne modlitwy zaplanowano także w innych miastach Polski. W Katowicach odbędzie się ono 4 października, a dzień później w Poznaniu.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Ponad 700 dzieci z różnych krajów modliło się z Leonem XIV w ogrodach watykańskich o pokój dla najmłodszych dotkniętych wojną. Przy grocie Matki Bożej z Lourdes wspólnie odmawiano różaniec, szczególnie pamiętając o dzieciach z Ukrainy, Syrii i innych miejsc naznaczonych wojną i prześladowaniami. Papież przypomniał, że do 7 października w inicjatywie Milion Dzieci modli się na różańcu uczestniczą najmłodsi na całym świecie. 50 milionów Zdrowaś Mario wznosi się ku niebu z prośbą o pokój, mówił Leon XIV. Zachęcał dzieci, by modlitwie towarzyszyły dobre uczynki i gesty miłości. Właśnie w ten sposób wzrasta pokój, powiedział papież.
3: To się dzieje w Kościele.
5: Zbliżają się obchody 26 Dnia Papieskiego. W tym roku będzie on przeżywany w niedzielę 11 października pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Znaczenie hasła wyjaśnił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
9: Jeżeli nie jestem misjonarzem, no to znaczy, że nie jestem uczniem. Więc warto sobie, to jest takie hasło, które stawia nam pytanie, no, czy jestem misjonarzem? Jeżeli nie jestem, to znaczy, że nie jestem uczniem. A jeżeli jestem uczniem, no to oczywiście o Jezusie świadczę.
5: W Dzień Papieski w całej Polsce odbędzie się zbiórka na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.
9: To są środki, za które Państwu bardzo, bardzo dziękujemy, które zostaną przeznaczone na program stypendialny, a więc na stypendia edukacyjne comiesięczne dla 2000 ludzi w całej Polsce, plus jeszcze oczywiście na te obozy, na formacje. No bo musimy tak zebrać rocznie kilkanaście milionów złotych, żeby to było możliwe, więc za tę hojność i wiernym Kościoła i ludziom dobrej woli naprawdę jestem wdzięczny od wielu, wielu lat, bo to jest nasz wspólny pomnik, to jest wspólne budowanie, naprawdę wspólne budowanie.
5: Fundusz stypendialny dzieła nazywanego żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II można wesprzeć także przez platformę ezbiurka.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Słońce.
2: Gorące? Czy jesienne?
10: Znaczy, wiesz, jeszcze teraz ta temperatura nie jest maksymalna, bo dzisiejsza będzie wyższa niż ta teraz. A ja ile jest teraz?
2: 13 stopni w Warszawie.
10: Chłodno.
2: A czy wiesz, ile jest w Otwocku?
10: Nie.
2: 13.
10: Aha.
2: A w Mińsku Mazowieckim?
10: 12.
2: 15.
10: O, a nie doceniłem.
2: W Radzyminie 13, a w weekend maksymalnie 22 w sobotę i 20 w niedzielę.
10: Lubię to.
0: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Poranek z Radiem Warszawa.
12: Budzimy stolice
11: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Już w niedzielę będziemy mogli się z Państwem spotkać w czterech parafiach i właśnie w tych czterech parafiach będziemy kwestować na rzecz remontu Radia Warszawa, studia Radia Warszawa.
2: Cztery parafie, no to co, to zdradzamy?
1: Tak.
2: Myślę, że warto. Parafia Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie.
1: Parafia Świętego Stanisława Kostki przy kardynała Stanisława Hozjusza II.
2: Najczystszego Serca Maryi na Grochowie, ulica Chłopickiego 2.
1: I w parafii Świętego Klemensa w Nadarzynie. Po każdej mszy świętej nasi wolontariusze będą zbierać właśnie pieniądze do puszek i już teraz bardzo dziękujemy za hojność Państwa, bo dzięki tej hojności mamy już na liczniku 127 tysięcy ze 150 potrzebnych na ten remont.
2: A my chcielibyśmy jak najszybciej zakończyć tę zbiórkę po to, żeby te prace remontowe mogły jak najszybciej ruszyć w naszym studiu. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, żebyśmy z tego studia mogli Państwu jeszcze lepsze materiały przygotowywać, po to, żeby ten dźwięk jeszcze lepiej brzmiał, żeby to był naprawdę poziom profesjonalny, bo Pan Bóg zasługuje na to, żebyśmy robili wszystko na najwyższym poziomie, więc jeżeli chcecie pomóc nam w tym dziele, w tym remoncie i w tym, żeby nam się z jednej strony lepiej pracowało, żebyśmy mogli też wykorzystywać możliwości takie wizualne studia Radia Warszawa, to zachęcamy Was do tego, żeby się zmobilizować i być może teraz jeszcze chcecie też wpłacić przez stronę internetową radiowarszawa.com.pl zakładka wspieraj, a jeżeli wolicie tak osobiście też uścisnąć rękę, być może też zdobyć jakąś cegiełkę, taka cegiełka to jest koszulka, torba Radia Warszawa, więc można też innym w ten sposób mówić, że jest takie fajne radio jak Radio Warszawa, no to w tych parafiach, w czterech parafiach, parafia Świętej Siostry Faustyny, parafia Świętego Stanisława Kostki, Najczystszego Serca Maryi i Świętego Klemensa w Nadarzynie, tam będzie można dorzucić się do naszej zbiórki i też takie cegiełki zdobyć.
1: Do zobaczenia w niedzielę.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Korki i utrudnienia. Tych w Warszawie wiele nie ma, ale one mogą pojawić się wieczorem. Więcej na ten temat wie Kacper Kowalczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak jest. Dzisiaj wieczorem na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski zagra z Rumunią. W związku z tym trochę utrudnień się szykuje i ci wszyscy, którzy wybierają się na ten mecz, to tutaj służby miejskie zachęcają do tego, żeby wybrać komunikację publiczną, najlepiej metro. Ono będzie kursować bez specjalnych utrudnień i dość często. Gorzej będzie z innymi pojazdami, ponieważ część ulic będzie zamkniętych, między innymi obszar Saskiej Kępy będzie wyłączony z ruchu indywidualnego.
1: Pozdrawiamy mieszkańców Saskiej Kępy.
2: Tak, i życzymy dużo cierpliwości. Część autobusów pojedzie innymi trasami, a część będzie przystosowanych do tego, żeby umożliwić powrót z dzisiejszego meczu. Może być także zamknięty most Józefa Poniatowskiego, także ten wieczór w Warszawie może wymagać trochę cierpliwości od tych, którzy akurat będą się przemieszczać, a od tych, którzy będą jechać na mecz, będzie tutaj zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby wybrać tą komunikację publiczną.
0: Bardzo dziękujemy. Kacper Kowalczyk.

0: Zbiórka trwa na remont studia. My w tym studiu jesteśmy teraz i Kacper Kowalczyk też jest.
1: I tak był także wczoraj podczas rozmowy o 7.15, gdzie reporterzy i szef newsroomu opowiadali o tym, jak wygląda praca reportera od kuchni, to o której dzisiaj, Kacper, byłeś w redakcji?
2: Dzisiaj byłem w zasadzie już 6:30 w redakcji.
1: Przede mną był.
2: Tak, dzisiaj wyprzedziłem Weronikę, to się często nie zdarza, ale dzisiaj się udało. Jarka chyba też dzisiaj wyprzedziłem.
0: Przepraszam, ja od 6:30 jestem na miejscu.
2: No ja byłem chwilę przed jeszcze nawet. Także...
0: Nie wiem, bo jakimś może, no, może... innym wejściem przed.
2: Może. Tak się dzisiaj ścigaliśmy. Nie, no tak, no praca reportera zaczyna się czasem bardzo wcześnie, czasem trochę później, chociaż tak jak mówiłem wczoraj w audycji, tak naprawdę takiego sztywnego początku i końca nigdy nie można wyznaczyć, bo chodzi o to, żeby będąc dziennikarzem cały czas mieć oczy i uszy szeroko otwarte.
1: Jarek.
0: Ja, wiesz, sprawdzam, czy ty masz otwarte uszy.
2: No na uszach szeroko. Mam w tym momencie słuchawki, ale w zasadzie na jednym uchu, drugie mam odsłonięte, żeby słyszeć, co się dzieje.
0: I co
2: może,
0: tam słyszysz?
2: Może z okna jakieś informacje tutaj.
0: Co słyszysz, tutaj,
2: wydarzenia, no teraz to akurat słyszę ciebie.
1: No, ale wiesz, ja na przykład dzięki Kacprowi dzisiaj się dowiedziałam, że jest znowu mecz. I czy to jest znowu zapowiadana katastrofa naszej reprezentacji, czy nie? Czy spodziewasz się, Jarek, czegoś dobrego?
0: Czy ja się spodziewam czegoś dobrego?
1: Bo ja się obraziłam, ja już mówiłam to słuchaczom, więc
0: słuchaj,
1: jakby to wszyscy wiedzą, że jestem obrażona na polską
0: w naszej
1: reprezentację
0: grupie.
1: W piłce nożnej.
0: Gramy z najsłabszą drużyną w
1: Czyli
0: naszej grupie.
1: Czyli mamy wielką szansę.
0: Więc jeżeli dzisiaj zremisujemy albo przegramy, to będziemy mieli naprawdę duże problemy i prawdopodobnie spadniemy do dywizji niżej i będziemy grali z takimi potęgami jak, nie wiem, Monako.
2: Ale można sobie się też tym nie przejmować, tak?
0: Można, ale będziemy wygrywać wtedy w następnym sezonie Ligi Narodów.
2: No.
0: Kacper Kowalczyk,
2: zawsze trzeba widzieć.

0: Zofia, ja ciebie zapamiętałem zupełnie inaczej. Szczególnie z wczoraj. Właśnie nie masz tortu na głowie i trochę cię nie poznałem dzisiaj. Muszę się przyzwyczaić do twojego nowego wizerunku. Zofia Kozera.
1: Jakaś taka troszkę.
2: Jakaś taka poważna.
1: Niewyspana. Nie mogłam z tych emocji zasnąć.
0: No właśnie. Zofia Kozerawska do 14. A my dziękujemy.
2: Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska. Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
5: O reklamie.
6: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Kolejny wyciek danych medycznych, poszkodowanych ponad 2 miliony pacjentów. Unijny komisarz do spraw obronnych ostrzega Rosję. Zamek Królewski w Warszawie pokazuje sekretne komnaty władzy ludowej. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Dane ponad 2 milionów pacjentów wyciekły z firmy Felk Software, dostarczającej oprogramowanie dla gabinetów stomatologicznych. Firma obsługująca około 16 tysięcy gabinetów dentystycznych w całej Polsce przyznała, że padła ofiarą cyberataku. Tymczasem rząd pracuje nad przepisami nakładającymi dodatkowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane osobowe.
8: Przede wszystkim rozszerzenie odpowiedzialności podmiotów, które przetwarzają nasze dane. Większość tych podmiotów to nie są administratorzy danych, którzy mają pełną odpowiedzialność, to są podmioty przetwarzające. Będzie jasny przepis, że jeżeli przetwarzasz dane więcej niż 100 tysięcy osób, musisz wtedy odpowiadać tak jak administrator, mieć pełną odpowiedzialność za te wszystkie dane. Dodatkowo, jeżeli chodzi o dane medyczne, obowiązkowa ocena ryzyka i audyt bezpieczeństwa.
7: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Firma Felk Software powiadomiła o wycieku danych Urząd Ochrony Danych Osobowych i złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Według wstępnej oceny z bazy danych firmy wyciekły dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL i adres, a także dane medyczne oraz informacje związane z e-receptami.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Unijny komisarz do spraw obronnych ostrzega Rosję, że jeśli zaatakuje ona europejskie zakłady zbrojeniowe, w których produkowana jest broń dla Ukrainy, to uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Chodzi o kolektywną obronę, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Andrius Kubilius skomentował też w Brukseli zaostrzenie retoryki Rosji i groźby pod adresem Zachodu. To nic nowego, widzimy, że Rosja eskaluje swoje groźby, a także podejmuje działania, w tym działania hybrydowe i akty sabotażu. Nie boimy się tych rosyjskich gróźb, musimy być gotowi i wzmacniamy naszą gotowość obronną. Jeśli jednak zostalibyśmy zaatakowani i odczujemy ból, to nasza odpowiedź na działania Rosji powinna być równie bolesna jak atak, którego doświadczyliśmy. Rosyjskie groźby pod adresem Zachodu skomentował też sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Mówił, że nie traktuje ich poważnie i że Putin wie, że nigdy nie wygra z Sojuszem Północnoatlantyckim.
9: To dzieje się w okolicy.
7: Sale bankietowe, marmurowe łazienki, a także chłodnie i windy. Tak miały wyglądać ekskluzywne przestrzenie dla PRL-owskich władz i ich gości na Zamku Królewskim w Warszawie. Przedstawia to nowa wystawa w królewskiej rezydencji Sekretne komnaty władzy ludowej, mówi kuratorka Zuzanna Potocka-Szawerdo.
10: Pokazujemy przestrzenie, które nigdy nie były pokazywane i nigdy więcej nie będą pokazywane, ponieważ normalnie mieszczą się tu biura naszego ośrodka sztuki. W 1974 roku władza stwierdziła, że jednak potrzebuje takiej przestrzeni też dla siebie reprezentacyjnej i postanowili wykorzystać do tego właśnie przestrzeń zamku. Projektanci zamku musieli przearanżować, przebudować 20% powierzchni zamku.
7: Na wystawie prezentowane są także fotografie Chrisa Nidentala pokazujące zamek w trakcie odbudowy. Większość z tych zdjęć nigdy nie była dotąd publikowana. Wystawa będzie dostępna do 17 stycznia 2027 roku.
9: Dzieje się w sporcie.
7: Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Pekinie, przegrywając z Dianą Jastrębską 3-6, 1-6. Rywalka Polki w kolejnym etapie zmierzy się z Austriaczką Sinią Kraus. Turniej China Open 2026 potrwa do 11 października. Zwyciężczyni zdobędzie 1000 punktów rankingowych oraz ponad 1 150 000 dolarów.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
6: Bardzo przyjemna pogoda, naprawdę. Jeśli możecie, to idźcie na spacer, bo jest idealnie. 13 stopni teraz w Grodzisku Mazowieckim, 14 w Pruszkowie, w Piasecznie i w Otwocku, 15 w Legionowie, 16 w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim też 16 stopni. Dzisiejsze maksimum, podobnie jak wczoraj, to 22 stopnie. Towarzyszy nam bardzo delikatny, umiarkowany wiatr, który wieje z południowego wschodu.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 10, Sofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Och, co tu się wczoraj działo, naprawdę nie mogłam zasnąć. Tyle emocji, tyle różnych myśli o słowach, które padły od Was tu i ówdzie. Za wszystko bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że tak pięknie z nami świętowaliście i że tyle ciepła z Was popłynęło do nas. Dziękuję i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Ha. No to z kawką na wynos.

0: Argo, 12 po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 2 października, piątek, pierwszy piątek miesiąca, to dziś słuchajcie, ale nie tylko to, bo dziś Kościół katolicki wspomina świętych aniołów stróżów, to ich dzień. Warto chociaż dziś sobie o nim przypomnieć, on taki biedny albo zadowolony, nie mam pojęcia, kiedyś go spytam, towarzyszy mi i tobie i każdemu z nas. No właśnie, obecność aniołów stróżów jest kojarzona z różnymi obrazkami z naszego dzieciństwa, ale słuchajcie, ich istnienie i obecność jest naprawdę istotnym elementem wiary, są istotami duchowymi stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i ku pomocy nam, ludziom. I każdy z nas ma swojego anioła opiekuna. Pismo Święte pokazuje prawdę o istnieniu aniołów. Psalm 91 uczy nas, że niedola nie przystąpi do Ciebie, a cios nie spotka Twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. No i właśnie te słowa wykorzystał szatan w czasie kuszenia Chrystusa na pustyni, a w Ewangelii Święty Mateusz przytacza słowa Jezusa, kiedy mówi, strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. No święci aniołowie stróżowie, módlcie się za nami dziś i nie tylko dziś, ale dziś szczególnie chcemy o was pamiętać. Dziękujemy, że jesteście.

0: 20 minut po 10 to czas, żeby posłuchać słów świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Elplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Długa jest zaprawdę tradycja słuchania Słowa Bożego na tych ziemiach i długa jest tradycja świadectwa dawanego Słowu, które w Chrystusie stało się ciałem. Idzie ona przez stulecie. W tę tradycję wpisuje się także nasze stulecie. Wymownym i tragicznym symbolem tej ciągłości była tak zwana pelgrzymska jesień, której 60-lecie przypada w tym roku. Wówczas 24 mężnych kapłanów duszpasterzy, profesorów seminarium duchownego, pracowników kurii biskupiej okupiło swoją wierność posłudze Ewangelii ofiarą cierpienia i śmierci. A cały okres okupacji wydał tej pelgrzymskiej ziemi 303 duszpasterzy.

0: Czyli Zastanfield już za nami, jest w 10:30. To czas na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Znamy wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza. W programie również relacja z ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a na koniec sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają praktykanci. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Warto również podkreślić liczbę głosujących, mówi marszałek Adam Struzik.
3: 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
2: Co roku BOM cieszy się dużym zainteresowaniem, zauważa członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: Gratuluję też wszystkim pomysłodawcom. Naprawdę cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie, tak duża aktywność społeczna, że są wspaniałe projekty, choć dzisiaj zaskoczenie, mniej infrastruktury, więcej kultury, więcej historii. Więc to też cieszę, że mieszkańcy już, tak można powiedzieć, po pandemii oddech złapali i myślą już o ukulturalnianiu się, o relaksie.
2: Mieszkańcy w regionie warszawskim zachodnim wybrali m.in. utworzenie strefy relaksu i wypoczynku pacjenta w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer. O projekcie więcej mówi pracowniczka tej placówki, Patrycja Jędrusińska.
5: Nasz projekt dotyczył przebudowy pokoju wypoczynkowego, relaksacyjnego dla pacjentów oddziału dziennego. Zostanie właśnie wykończone pomieszczenie, które mamy przeznaczone na nasz projekt. Zostaną tam wstawione komfortowe meble, zostanie zaaranżowany tak, żeby...
2: W 7. edycji BOM mieszkańcy zgłosili 415 pomysłów, z czego do głosowania zakwalifikowano 333. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
1: Sejmik zdecydował.
2: Wrześniowe posiedzenie Sejmiku przyniosło wiele ważnych decyzji dla lokalnych wspólnot. Radni zaktualizowali kilka programów wsparcia realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Te zmiany są odpowiedzią na potrzeby samorządów i wynikają z faktycznego stanu realizacji poszczególnych zadań, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Mieliśmy szereg uchwał porządkujących nasze programy wsparcia. Polegały na często drobnych korektach, więc niektóre firmy rezygnują z udziału w programach czy z pewnych inwestycji. Inne w dalszym ciągu oczekują, no i to porządkowaliśmy.
2: Sejmik reaguje bieżąco na potrzeby sołectw, gmin czy powiatów, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
6: Mazowsze realizuje 24 programy na blisko miliard złotych w tym roku, ale programy żyją własnym życiem. Samorządy powiatowe i gminne, które otrzymały od Mazowsza pieniądze, są już po przetargach, realizują swoje projekty i potrzebują bądź zmian w tego typu zadaniach, bądź wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
2: Ponadto radni województwa przyjęli uchwałę, która zakłada możliwość ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy w przypadkach, gdy konkretne osoby stwarzają nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.
1: Warto wiedzieć.
2: W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu ProAct SME. Partnerzy projektu, przedstawiciele administracji i eksperci spotkali się, aby podzielić się rezultatami inicjatywy. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak sztuczna inteligencja może wspierać tworzenie bardziej inteligentnych i proaktywnych usług. Mówi Sylwia Sztark z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
7: Projekt dotyczy zastosowania nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa, co oznacza, że województwo mazowieckie jest jednym z partnerów tego projektu razem z innymi regionami Europy.
2: Mazowsze na tle innych regionów europejskich nie ma czego się wstydzić w dziedzinie nowoczesnych technologii, dodaje Sylwia Sztark.
7: Odstajemy w zupełności od innych krajów europejskich, a te usługi, które w tej chwili już dysponujemy na tym poziomie krajowym, są zdecydowanie wyprzedzające wręcz kraje zachodnie.
2: Warszawa była ostatnim miejscem spotkania w ramach projektu. Wcześniej konferencje odbyły się w innych urzędach europejskich stolic.
1: Co w naszym regionie?
2: impreza pokazuje, jak rozwija się region dzięki środkom z Unii Europejskiej. Forum Rozwoju Mazowsza to największe i jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych rozwojowi regionów i roli środków europejskich. Od 2010 roku pokazuje, jak decyzje i inwestycje przekładają się na konkretne zmiany, widoczne w przestrzeni miast, jakości usług i codziennym życiu mieszkańców. Na forum zaprasza marszałek Adam Struzik.
3: To jest spotkanie, które służy po pierwsze podsumowaniu tego, co udało nam się dzięki członkostwu w Unii Europejskiej zrobić, zrealizować w sensie naszego rozwoju, ale to też dobry moment, żeby porozmawiać o nowej perspektywie Unii Europejskiej, o nowym budżecie, bo to będą naprawdę duże wyzwania.
2: Wydarzenie odbędzie się 6 października na stadionie Legii Warszawa.
1: Czy wiesz, że...
2: Za nami kolejna edycja Praktyku Marszałka. Urząd Marszałkowski organizuje wakacyjne praktyki od 2015 roku. To doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, mówi zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac Wiesława Miecznikowska.
8: 500 osób do nas aplikowało na 50 miejsc, więc naprawdę stajemy się bardzo ciekawym miejscem, gdzie studenci nie tylko mogą dostać pieniążki za swoją pracę, ale też popracować w bardzo przyjaznych warunkach.
2: Jak przyznaje jeden z praktykantów, Jakub Gaćkowski, praca w urzędzie jest przyjemna i można wiele się nauczyć.
9: Bardzo podobały mi się te praktyki. Dużo zyskałem kompetencji miękkich, czyli współpracy w zespole. Dowiedziałem się, jak duża organizacja taka jak urząd w ogóle działa i jak funkcjonuje. Poznałem wielu znakomitych ludzi.
2: W dotychczasowych 10 edycjach programu Praktyki u Marszałka wzięło udział 668 praktykantów.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Stephanie. Za 17 minut będzie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Zerkam na naszą stronę internetową, choć wiem, że to nie są do końca prawdziwe informacje, bo jeszcze trwa podliczanie darów tych, które przekazaliście nam, kochani, wczoraj z okazji naszych urodzin, ale póki co pewne jest, że dotychczas zebraliśmy na remont naszego studia 127 562 zł i 67 groszy. A zatem brakuje nam do pełnej kwoty 150 tysięcy potrzebnych na remont, brakuje nam 22 437 zł i 33 groszy. Jeśli możesz coś dorzucić, choćby 33 grosze, to bardzo o to prosimy. Szczegóły tego, jak to zrobić, na naszej stronie internetowej, ale jeśli wolisz wrzucić gotówkę do puszki, z którą będziemy w kilku miejscach w Warszawie w tę najbliższą niedzielę, to też oczywiście zapraszamy. To jest zawsze też okazja do tego, żeby chwilę porozmawiać, a może zdobyć cegiełkę, płócienną torbę z cytatem, kalendarz i po prostu pobyć chwilę razem, podzielić się tym, czym Radio Warszawa jest w Twojej, kochany słuchaczu, codzienności. Najbliższą niedzielę, 4 października, Radio Warszawa będzie obecne w parafii Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej 1 w Warszawie, w parafii Świętego Stanisława Kostki przy Hozjusza 2, w parafii Najczystszego Serca Maryi przy ulicy Chłopickiego 2 i w parafii Świętego Klemensa w Nadarzynie. Serdecznie Was zapraszamy.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Dzień dobry, Radio Warszawa, słyszałem, 35 lat ma, więc życzę wszystkiego dobrego, rozwoju, powodzenia dla tych, którzy tworzą i którzy słuchają. Nie tak szczęśliwie.

0: To była Anastasia na antenie Radia Warszawa. Za 4 minuty będzie godzina 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulice dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam dziś o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
5: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
6: Dominacja nowych technologii, całkowity zakaz ekranów, a wejście w grupę rówieśniczą. Będzie mowa także o samotności rodziców po diagnozie ich dziecka. O tym wszystkim w audycji Nie jesteś sam już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o godzinie 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
8: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
7: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
8: Totus tuus, tota tua.
9: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października w Zalesiu Górnym.
7: Zapisy 509-793-280
8: lub na www.świętarodzina.org.
9: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
10: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel Waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
11: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
12: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów, a także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem, przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: Tańsze paliwo już w sobotę. Za godzinę dowiemy się, ile dokładnie zapłacimy na stacjach. W Wielkiej Brytanii diesel najdroższy w historii. 82 lata temu skapitulowało Powstanie Warszawskie. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Około południa powinniśmy poznać maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych od jutra. Prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Dzięki niej rząd zamierza sfinansować kolejną odsłonę programu Ceny Paliw Niżej.
14: Rozporządzenie ministra finansów obniżające VAT i akcyzę na paliwo już zostało opublikowane. Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego będą zależały od średnich cen hurtowych, ale od jutra na stacjach szykują się znaczne obniżki.
15: Złoty 20 mniej na litr. litrze, benzyny 95 około, złoty 30 około mniej na litrze oleju napędowego.
14: Powiedział minister energii Miłosz Motyka. Od jutra litr benzyny będzie kosztować poniżej 7 zł, a litr diesla poniżej 8 zł. Obniżenie VAT-u oraz akcyzy na paliwo przez najbliższe 3 miesiące będzie kosztowało około 5 miliardów złotych. Trzecia odsłona programu CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku.
13: Relacjonował Michał Makowski.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Tymczasem ponad 10 zł za litr oleju napędowego trzeba zapłacić w Wielkiej Brytanii. To rekordowa cena. Brytyjski rząd rozmawia z europejskimi partnerami o uruchomieniu awaryjnych zapasów. Sytuację zaostrza Donald Trump, który grozi ograniczeniem dostaw paliwa ze Stanów Zjednoczonych.
16: Średnia cena litra diesla zbliżyła się do 2 funtów. Tymczasem Waszyngton naciska na Europę. Administracja Donalda Trumpa zażądała od Francji i Niemiec, aby wypuściły na rynek paliwo z awaryjnych zapasów. W przeciwnym razie USA mogą wstrzymać eksport diesla. Trump chce obniżyć ceny na amerykańskich stacjach przed listopadowymi wyborami do kongresu. Brytyjczycy są mocno zależni od paliwa z zagranicy. Ich rafinerie produkują tylko około połowy potrzebnego oleju napędowego. Resztę trzeba sprowadzać między innymi ze Stanów Zjednoczonych. Ograniczenie tych dostaw grozi kolejnymi podwyżkami. Dlatego Londyn rozmawia z europejskimi partnerami o sięgnięciu po zapasy przechowywane na wypadek kryzysu. Ale na szybką i trwałą obniżkę trudno liczyć.
13: A ceny paliw w Wielkiej Brytanii śledzi Anna Rączkowska.
11: To się dzieje lokalnie.
13: Jakie są największe zagrożenia dla osób w podeszłym wieku? Na co powinny zwracać uwagę we współczesnym świecie? Powiedzą o tym eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas spotkań organizowanych w ramach Dni Seniora. W cyberprzestrzeni czyha wielu oszustów, wskazuje Wojciech Ściwiarski z Mazowieckiego Oddziału ZUS.
17: Fake newsy, zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu treści, fałszywe SMS-y, telefony czy internetowe okazje mogą wyglądać bardzo wiarygodnie i wprowadzać w błąd. Seniorzy coraz częściej spotykają się z nimi w internecie, mediach społecznościowych i innych źródłach.
13: Spotkania będą organizowane w miejscach, które często odwiedzają seniorzy.
17: Między innymi w placówkach ZUS-u, domach kultury, na uniwersytetach trzeciego wieku, w urzędach miast i gmin oraz podczas lokalnych wydarzeń organizowanych z myślą o osobach starszych.
13: Najbliższe spotkania z ekspertami ZUS-u we wtorek, 6 października, m.in. w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, w Inspektoracie Zakładu w Żyrardowie czy w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu. Po 63 dniach walk 2 października 1944 roku zakończyło się Powstanie Warszawskie. Akt kapitulacji podpisał w Ożarowie Mazowieckim pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki oraz podpułkownik Zygmunt Dobrowolski, a w imieniu niemieckim generał Erich von dem Bach. Koniec walk w mieście nie oznaczał jednak końca koszmaru ludności cywilnej, dla której kapitulacja powstania oznaczała wygnanie z miasta, mówi Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego.
18: Upada powstania, więc dla wielu powstańców tragedia. Oni chcieli walczyć do końca, trafiają do obozów jenieckich. Dla miasta również, bo nie kończy się dramat miasta. Miasto dalej jest niszczone. No jest ludność cywilna, która zostaje wypędzona ze swojego miasta. Trafiają na poniewierkę, trafiają gdzieś w głąb Generalnego Gubernatorstwa, do obozów koncentracyjnych, do obozów pracy. Wielu z nich nigdy nie wróci, nie przeżyje.
13: W trakcie powstania poległo do 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, zginęło lub zostało zamordowanych do 200 tysięcy mieszkańców cywilnych Warszawy. Po upadku powstania Niemcy rozpoczęli systematyczne burzenie stolicy. Ostatnim aktem zniszczenia było wysadzenie Pałacu Saskiego.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 16 stopni w Grodzisku Mazowieckim, teraz 17 w Warszawie, w Otwocku, w Pruszkowie i w Piasecznie też 17, a 18 w Legionowie, na Nowym Dworze Mazowieckim, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim też 18. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Towarzyszy nam wiatr, który wieje z południowego wschodu. Nie jest to silny wiatr, dużo słońca na dziś mamy w pakiecie tego pięknego dnia, no i zero chmur.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie. Zofia Kozorawska tutaj, a Wy gdzie? Co porabiacie w ten pierwszy piątek miesiąca? Mam nadzieję, że macie jakieś dobre plany. 6 minut po 11. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Dziś oczywiście świętują nasi aniołowie stróżowie, ale też dodatkowo jest Światowy Dzień Uśmiechu.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa. Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu wszystkiego dobrego. Dużo wspaniałych słuchaczy, samych hiciorów i wspaniałych informacji.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. 12 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dokładnie 22 października przypada 150. rocznica urodzin matki Elżbiety Czackiej. Jest to jubileusz zacny, który skłania do wdzięcznej refleksji nad życiem i nad dziedzictwem tej kobiety, no niezwykłej. Matka Elżbieta w czasach, w których przyszło jej żyć, łamała schematy, była bardzo odważna. Robiła to z determinacją i z głęboką wiarą. Mimo utraty wzroku w młodym wieku nie poddawała się ograniczeniom epoki i stworzyła nowoczesne metody pracy z niewidomymi, zbudowała Laski, miejsce, które do dziś łączy edukację, troskę o wymiar duchowy i rewalidację. Pokazała, że niepełnosprawność nie wyklucza pełnego, twórczego życia. Jej postawa była pełna miłości do krzyża. Miłości do krzyża i miłości do człowieka i pozostaje bardzo aktualna dziś. W związku z tym, z okazji trwającego jeszcze roku matki Elżbiety Czackiej, jest otwarta, a w zasadzie chyba dokładnie od jutra się otwiera urodzinowa wystawa. Ta urodzinowa wystawa poświęcona właśnie niewidomej matce niewidomych jest prezentowana w bocznej nawie kościoła świętego Marcina. Mówię jest, chociaż tak, to od jutra, pomyliłam się, że od dziś, ale to od jutra, od 3 października kościół świętego Marcina na Starym Mieście, ulica Piwna 9/11. Kochani, godziny otwarcia, jeszcze wam podpowiem, w dni powszednie rano można między 7.30 a 9.00, a potem od 16.00 do zamknięcia kościoła, w niedzielę od 9.00 do 12.15 i od 16.00 do zamknięcia kościoła. Piwna 9/11.

0: Brexit, 21 minut po 11. Wróćmy do słów papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 210 i 211. Budować cywilizację miłości. Budowanie świata pozostającego w permanentnym stanie wojny jest złem i trzeba to nazwać po imieniu. Taki sposób opisu rzeczywistości, w której żyjemy, może wydawać się ponury albo pesymistyczny, uważam jednak, że jest to osąd konieczny. Perspektywa chrześcijańska nie wyczerpuje się jednak w samym piętnowaniu zła. Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, któremu Ojciec dał wszelką władzę w niebie i na ziemi. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę Królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy, jak ziarno, które raz zasiane kiełkuje i wzrasta. Podczas gdy otacza nas zgiełk zamętu, dobro wzrasta z ziemi w milczeniu. Jak mówi prorok, oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie, czy jej nie poznajecie? Potwierdza to uważna lektura historii. Nawet w najciemniejszych nocach Pan wzbudza mężczyzn i kobiety zdolnych do tego, by nie ulegać rezygnacji i wytrwale trwać przy dobru. Są to osoby, które chronią słabych i otwierają bramy pojednania. Pamięć o świętych i sprawiedliwych, o tak często zapomnianych budowniczych pokoju, ukazuje, że łaska nie usuwa konfliktu jednym magicznym gestem, lecz rodzi czynny opór wobec zła i zaskakującą kreatywność w czynieniu dobra. Chrześcijanie dostrzegają ciemności i nazywają je po imieniu, ale nie zatrzymują się na ich kontemplowaniu. Znają światłość i wiedzą, że ciemność jej nie ogarnęła i nie może jej zwyciężyć. Dlatego służą dobru także tam, gdzie wydaje się, że ostatnie słowo należy do cierpienia. Podtrzymywani przez nadzieję teologalną, która wyznacza rzeczywistości horyzont i kierunek.

0: Idę. Dominik Dudek. Ja zostaję. 25 minut zostało do godziny 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ponad 700 dzieci wołało z papieżem: obdarz nas pokojem. Dzieci z Włoch, z Pakistanu, Syrii, Niemiec, Argentyny, Brazylii, Portugalii, Szwajcarii, Ukrainy. One wszystkie modliły się z Leonem XIV w ogrodach watykańskich, prosząc o pokój dla najmłodszych dotkniętych wojną. Około 1000 uczestników spotkania włączyło się w inicjatywę Milion Dzieci Modli się na Różańcu. No i właśnie, papież mówił: pomyślcie, 50 milionów zdrowaś Maryjo, które wznoszą się ku niebu z prośbą o pokój. Kochani, mam pytanie do was. Czy wy modlicie się z waszymi dziećmi na Różańcu? A jeśli tak, to kiedy zaczęliście? Jak to u was się odbywa? Co się tam u was w rodzinach sprawdza? Bo może są tacy, którzy by chcieli. Może słuchają nas mamy, albo ojcowie, albo dziadkowie i babcie, którzy myślą, dobrze byłoby z tym wnuczkiem, z tą córką modlić się na Różańcu. Ja mam pytanko o to, czy udaje wam się to zrobić w domu, bo wiem, że wielu z was korzysta z tej wspólnej modlitwy w parafii, to jest też bardzo piękne, ale ciekawa jestem, czy w waszych domach stajecie wspólnie do Różańca i jeśli tak, to z jakimi dziećmi i jak dużo tego Różańca udaje wam się odmówić. Jeśli możecie coś podpowiedzieć, to dajcie znać. 512 700 444 512 700 555. 24 minuty zostało do 12.

0: Mrozu nie ma miejsca jak domu.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Siostra Faustyna wiele razy doświadczała łaski widzenia swojego anioła stróża i doświadczenia jego opieki. Nawet jej towarzyszył podczas podróży pociągiem, ale szczęścia raco, fajnie byłoby zobaczyć swojego anioła stróża. Wiecie, co tak sobie pomyślałam, czytając dzisiaj o tym, że jest też dzień uśmiechu, że może czas dziś znaleźć chwilę, żeby uśmiechnąć się do swojego anioła stróża. Wiem, że pewnie ty i ja go nie widzimy, znaczy ja to wiem, że go nie widzę. Co do ciebie nie mam pewności, ale zakładam, że może tak być, że mało jest takich Faustyn, które mają to szczęście, czy miały to szczęście. Ale możemy się uśmiechnąć do swojego anioła stróża. Dziś najlepszy na to dzień. Pomyślcie przez chwilę o swoim aniele stróżu i uśmiechnijmy się do niego. Czemuż nie?

0: Chcę tak wierzyć, chcę tak myśleć i o tym pamiętać. Tak idę, Basia Włodarska, zanim powiem słowo. Twoja wola jest dla mnie najlepsza i chcę ją poznawać. Przed nami fragment Pisma Świętego, który przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował i czytać je będzie ksiądz Mateusz Mickiewicz.
1: Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj mu się w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co Ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do Ciebie. Mój anioł poprzedzi Cię i zaprowadzi do Amoryty, Hetydy, Peryzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebuzyty i ja ich wygładzę.
2: Kiedy byliśmy mali, to prawdopodobnie pierwszą z modlitw, której nauczyli nas rodzice albo dziadkowie, było: Aniele Boży Stróżu mój. Dzisiejszy dzień to wspomnienie świętych aniołów stróżów i zaproszenie, żeby nie tylko wrócić do tej modlitwy, ale również do żywej wiary w obecność aniołów w naszym życiu. Do Izraelitów, którzy właśnie wyszli z Egiptu i otrzymali prawo na Synaju, Pan Bóg kieruje zapewnienie, że na całą trudną drogę przez pustynię otrzymują anioła jako przewodnika. Dla nas, którzy przyjęliśmy chrzest i otrzymaliśmy nowe prawo, dar Ducha Świętego, również jest potrzebna pomoc aniołów. Nie są oni jakąś przeszkodą w podążaniu za Chrystusem, ale właśnie Jego wysłannikami, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Mamy szanować naszego anioła stróża, słuchać jego natchnień i być im posłusznym. Modlitwa do anioła może poprzedzić naszą drogę samochodem czy spotkanie ze znajomymi. Jak uczy nas Kościół, życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy przez wiarę w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska,
2: niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników i słuchaczy naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszone za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Pan z Wami
2: i z Duchem Twoim.
1: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Przeczytają dla nas ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Marek Hawryluk.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
1: Jedną z pierwszych modlitw, której nauczyli nas rodzice lub dziadkowie, jest piękna modlitwa: Aniele Boże, stróżu mój. Pamiętamy również obrazki właśnie z tym aniołem stróżem i dziećmi, które wywołują nas sentyment, może tęsknotę za okresem beztroski, pierwszych wzruszeń, radości życia w otoczeniu ludzi, którzy okazywali nam miłość. Z biegiem lat ta modlitwa wydaje się nam taka prosta, dziecinna, że może gdzieś o niej zapominamy. A jednak Jezus dziś przypomina nam o aniołach, którzy nieustannie o nas pamiętają i wstawiają się za nami u Boga. I niezależnie od wieku, posiadanych tytułów, ilości kont, trudności finansowych, choroby czy osamotnienia, możemy, tak jak dzieci, wołać o pomoc, wstawiennictwo, opiekę naszych niewidzialnych przyjaciół, aniołów, stróżów. Każdy z nich jest posłany, aby uczynić nas w tym świecie posłańcami Bożej radości, miłości, życia w łasce, czyli życia w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Jak dobrze, że mamy przy sobie takich przyjaciół, aniołów, stróżów.

0: jak Maryja. Tak mi się przypomniało. 11 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 18 stopni teraz w Piasecznie, wiecie? W Warszawie to już 19, podobnie jak w Warszawie jest w Nowym Dworze Mazowieckim i w Otwocku. 20 stopni w Grodzisku, 21 w Pruszkowie, w Legionowie. No i jeszcze w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim też 21, więc już blisko tej granicy maksymalnej. Dziś 22 stopnie to nasze maksimum. Wiatr ciągle taki jak od rana, czyli umiarkowany z południowego wschodu towarzyszy nam. Dużo słońca też nam towarzyszy.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Prawie 12 minut po 12. Zofia Kozorawska, dzień dobry. Zaczęliśmy popołudnie piątkowe, kochani. Takie bardzo wczesne, pachnące, świeżutkie, jak bułeczki. No, może ktoś teraz sięga po bułeczkę, a może nie. Tak czy inaczej, nie opuszczajcie Radia Warszawa, bo dobrze nam jest z wami, a jeszcze od wczoraj jesteśmy tacy jeszcze bardziej rozpieszczeni, więc za

0: Jeden dzień, a może właśnie to jest to. Wiktor Waligura zaśpiewał 22 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, może ktoś jest na nie, jeśli chodzi o różaniec. I to nie dlatego, że chce być na nie, bo nie lubi Maryi, ale różaniec jest dla niego trudny i po prostu jakoś tak nie zakliknęło. Słuchajcie, w parafii świętego Andrzeja Apostoła, która znajduje się w Warszawie przy ulicy Chłodnej 9, jest taka propozycja na październik, żeby w piątki spotykać się o godzinie 19 i odkrywać różaniec jako modlitwę medytacyjną. I może kliknie. Nie wiadomo, ale można spróbować. Niektórzy myślą, że różaniec właśnie jest jakiś staroświecki. Różnie bywa, ale to jest propozycja tego, żeby przyjść i skorzystać i odkryć naprawdę głębie różańca. I do tego potrzeba czasu i potrzeba powtarzalności. Dlatego, słuchajcie, miarowy rytm przeplatany aklamacjami, śpiewem, czytaniami nie służy śledzeniu każdego słowa, jak można przeczytać w zaproszeniu, ale koi duszę, wycisza serce, wnosząc w nie obrazy z życia Maryi i Chrystusa. Dziś w piątek o 19 w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie, a ta parafia znajduje się przy ulicy Chłodnej 9.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Moi drodzy, z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Andrzej Krzywy, zespół Demono.

0: fale. Kamil Bednarek, Patrycja Markowska i Andrzej Krzywy. Już za nami jest 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Archidiecezja warszawska reaguje na pojawienie się w stolicy tzw. abortomatu, umożliwiającego odbiór przesyłek ze środkami do farmakologicznej aborcji. Jakie stanowisko przedstawia Kościół w Warszawie? To pytanie do Kacpra Kowalczyka, który ze mną w studiu.
2: Dzień dobry. Duszpasterstwo rodzin przypomina, jakie stanowisko powinni mieć wobec tej sytuacji wszyscy wierzący. Życie każdego człowieka zasługuje na ochronę od samego początku. Poczęcie jest najbardziej naturalnym i logicznym momentem, od którego można mówić o istnieniu nowego życia ludzkiego, podkreśla w oświadczeniu. Co ważne, stanowisko mówi też o tym, że obrona życia powinna łączyć się z konkretną pomocą kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji.
1: Kacprze, powiedz, jak to w ogóle jest możliwe, że w polskim stanie prawnym, w którym pomocnictwo w aborcji jest karane, taki automat w ogóle może działać?
2: To prawda. Kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia za udzielanie pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów. Według wytycznych prokuratora generalnego sprzed 2 lat karana jest pomoc udzielana konkretnej kobiecie, a nie samo ogólne informowanie o możliwości dokonania aborcji. Czy dostarczanie tabletek do automatu paczkowego jest pomocą udzieloną konkretnej kobiecie? To musiałby ocenić sąd. Na razie nie ma orzeczenia dotyczącego takiego stanowiska, takiego rozwiązania. Osobną kwestią jest prawo farmaceutyczne. Do tak zwanego abortomatu mają trafiać substancje stosowane do farmakologicznej aborcji. Nie można ich w Polsce po prostu swobodnie sprzedawać czy wydawać, a jedna z substancji nie jest w ogóle dopuszczona do obrotu w Polsce. Sprawa jest więc rozwojowa.
1: Będziemy do niej z pewnością wracać. Kacper Kowalczyk, dziękuję Ci za tę informację.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Zbliżają się obchody 26 Dnia Papieskiego. W tym roku będzie przeżywany w niedzielę 11 października pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Znaczenie hasła wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
4: Jeżeli nie jestem misjonarzem, no to znaczy, że nie jestem uczniem. Więc warto sobie, to jest takie hasło, które stawia nam pytanie, no, czy jestem misjonarzem. Jeżeli nie jestem, to znaczy, że nie jestem uczniem. A jeżeli jestem uczniem, no to oczywiście o Jezusie świadczę.
1: Dobrze. W Dzień Papieski w całej Polsce odbędzie się zbiórka na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.
4: To są środki, za które Państwu bardzo, bardzo dziękujemy, które zostaną przeznaczone na program stypendialny, a więc na stypendia edukacyjne comiesięczne dla 2000 ludzi w całej Polsce, plus jeszcze oczywiście na te obozy, na formacje. No bo musimy tak zebrać rocznie kilkanaście milionów złotych, żeby to było możliwe, więc za tę hojność i wiernym Kościoła i ludziom dobrej woli naprawdę jestem wdzięczny od wielu, wielu lat, bo to jest nasz wspólny pomnik, to jest wspólne budowanie, naprawdę wspólne budowanie.
1: Fundusz Stypendialny Dzieła, nazywanego żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II, można wesprzeć także przez platformę e-zbiórka.pl.
3: To się dzieje w parafiach.
1: W parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie Płudach rozpoczął się cykl koncertów organowych. W najbliższą niedzielę umiejętności muzyczne zaprezentuje Damian Skowroński, 8 listopada Bartosz Grzywacz, a w grudniu wierni będą mogli posłuchać Mateusza Żewulskiego. O tej inicjatywie mówi Radiu Warszawa proboszcz ksiądz Robert Furman.
5: Udało się nam we współpracy z firmą ze Słowacji wybudować nowe organy dla naszej parafii. To są organy 27-głosowe o pięknym wyglądzie, pięknym brzmieniu. No i u początków tej inicjatywy fundowania tych organów mieliśmy to pragnienie, żeby w naszej parafii też odbywały się koncerty muzyki i kościelnej poważnej.
1: Niedzielny koncert rozpocznie się o 19:00.
3: To się dzieje w kościele.
1: Zbliża się liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka. Kościół obchodzi je 4 października w rocznicę śmierci biedaczyny z Asyżu. W tym roku ma wymiar szczególny, ponieważ mija 800 lat od tego wydarzenia. Celebrowaniu tej rocznicy w zakonie franciszkańskim towarzyszy wyjątkowe nabożeństwo Transitus, czy przejście świętego Franciszka z życia doczesnego do wiecznego, mówił w poranku z Radiem Warszawa ojciec Andrzej Sąsiadek, franciszkanin z Niepokalanowa.
6: Święty Franciszek umierał w Turcjunkuli, spoglądając na swój ukochany Asyż. I on właśnie prosił, by bracia go położyli na ziemi. Odśpiewali mu psalm 145, odczytali fragmenty Pisma Świętego. I to nabożeństwo jakby przypomina i o tym, jak to się dokładnie działa, to samo odejście, ale również o takim testamencie, który Franciszek zostawił braciom.
1: Do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo świętego Franciszka zapraszają franciszkanie z różnych wspólnot w Warszawie i okolicach. Trzydniowe przygotowanie do uroczystości odbywa się m.in. w Niepokalanowie oraz kościele franciszkanów na ulicy Zakroczymskiej.

0: tak szeptała. 20 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A to jest ten moment w piątek, kiedy otwieram gazety. Przegląd tygodników katolickich rozpoczynamy właśnie teraz. Słuchajcie, przede wszystkim tym razem rozpoczynam od niedzieli, dlatego że w niedzieli w tej części warszawskiej zobaczycie naszego księdza dyrektora i doktora Mariusza Wedziuka, który będzie tutaj odpowiadać na pytania dotyczące ewangelizowaniu w eterze, autentyzmie przekazu i całego naszego wielkiego jubileuszu Radia Warszawa, który świętowaliśmy wczoraj, ale trochę jeszcze świętujemy, jeszcze trochę będziemy świętować. Wiecie, jak to jest. Także Łukasz Krzysztofka rozmawiał z księdzem Mariuszem i tę rozmowę możecie przeczytać i możecie też zdjęcie księdza Mariusza zobaczyć w niedzieli najnowszej. W niedzieli najnowszej również o różańcowej Pani, o uczennicy Chrystusa, naszej nauczycielce Maryi, która uczy nas tego, jak żyć z Jezusem. Ksiądz Janusz Kumala w ten sposób nam przybliża Matkę Bożą w październiku na łamach niedzieli. W niedzieli... Ciekawe, czy słychać, jak szeleszczą te kartki. Możecie mi dać znać. W niedzieli artykuł autorstwa Katarzyny i Hakana Kanerów z Turcji o korzeniach, których wyrwać nie sposób. Czy papież Leon XIII mógł zamieszkać nad Bosforem i którego papieża nazywa się tureckim? Historia Kościoła katolickiego w dzisiejszej Turcji kryje wiele interesujących i mało znanych faktów. Jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć na ten temat, to koniecznie otwórzcie niedzielę. W niedzieli również rozmowa księdza Jarosława Grabowskiego z ojcem Krzysztofem Wędlikiem. Tak naprawdę na Jasnej Górze rządzi Matka Boża. Tak mówi o swojej roli właśnie ojciec Krzysztof Wędlik, który jest nowym kustoszem Sanktuarium Jasnogórskiego, więc można go troszkę poznać. Dzięki tej rozmowie zachęcam serdecznie. W niedzieli o trosce o wspólny dom i taki tytuł nosi kolejny artykuł autorstwa księdza Zbigniewa Kucharskiego, bo chrześcijańska wizja świata zawsze ukazywała dzieło stworzenia jako skutek aktywności Boga. Aktywności płynącej z miłości stworzyciela do stworzenia. I więcej o tym właśnie na łamach niedzieli. Także gorąco zachęcam, koniecznie otwierajcie niedzielę na dłużej. Tak, i jeszcze w niedzieli chciałam zachęcić do artykułu autorstwa Kamila Krasowskiego, Ćwierć wieku posługi. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. To jest zawołanie z listu do Hebrajczyków, które kryje w sobie gotowość do realizowania w życiu ofiary Jezusa Chrystusa i stanowi przesłanie dla kapłańskiej drogi księdza Andrzeja Kugielskiego. Także możecie też poznać się tę postać. Przechodzę teraz do gościa niedzielnego, a w gościu niedzielnym zachęta do tego, żeby walczyć o małżeństwo i możemy tu przeczytać, że nawet głęboki kryzys nie musi oznaczać końca. Jest wspólnota Sychar, która od ponad 20 lat przypomina, że naprawdę warto walczyć o małżeństwo również wtedy, kiedy się wydaje, że już jest za późno i kiedy już nikt o to małżeństwo nie walczy. Aleksandra Angowska nam przybliża temat małżeństw, które wywalczyły zwycięstwo. Można sobie tę historię tutaj przeczytać, ale też zobaczyć tych ludzi, którzy się tu podpisują swoją twarzą, swoim imieniem i nazwiskiem. Zerknijcie koniecznie do tego artykułu. W gościu niedzielnym o rekolekcjach dla Europy, które miały miejsce we Francji. Śledziliśmy je. Francja potrzebowała tych 4 dni z papieżem jak tlenu. Możemy przeczytać słowa Jacka Dziedziny na łamach gościa niedzielnego, ale potrzebowała ich również Europa, w tym Polska, także poruszające świadectwo wiary francuskiego kościoła i przemyślane, głębokie przemówienia Leona XIV były niemal pisaną na żywo encykliką kierowaną do całego kontynentu. Taką tezę tutaj stawia autor Jacek Dziedzina. Zachęcam do przeczytania tego artykułu, który znajdziecie w gościu niedzielnym. I w gościu niedzielnym też kilka słów o Fultonie błogosławionym, pierwszym błogosławionym biskupie urodzonym w USA. Ksiądz Tomasz Jaklewicz nam przybliża jego postać i wszystko, co się działo w Stanach w tym czasie, kiedy był wynoszony na ołtarze. Michał Król teraz zaśpiewa, a potem wrócimy do przeglądu.

0: Michał Król zaśpiewał, że ufa jemu. Mam nadzieję, że ja też trochę ufam.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, czytam jeszcze fragment z tego artykułu, o którym mówiłam przed piosenką. Fulton błogosławiony, taki tytuł ma artykuł w Goście Niedzielnym księdza Tomasza Jaklewicza. I zaczyna się od takich słów, że kiedy 17 lat temu pisałem, ksiądz Tomasz Jaklewicz, pierwszy tekst do Gościa Niedzielnego o Fultonie Sheenie, miałem wrażenie, że odkrywam kogoś kompletnie nieznanego w Polsce. Dziś popularność tego amerykańskiego pioniera medialnej ewangelizacji wśród katolików nad Wisłą dorównuje chyba katolikom w USA. No i bardzo dobrze. I jeszcze więcej można się o Fultonie Sheenie z tego artykułu dowiedzieć i nawet zobaczyć. Zobaczyć. Zachęcam Was gorąco, zerknijcie do Gościa Niedzielnego. W Gościu Niedzielnym jeszcze artykuł Agnieszki Huf o działaniach Rzecznik Praw Dziecka, które miały być troską o dzieci, a stały się nadużyciem uprawnień w imię dobra dzieci, ze znakiem zapytania. Taki tytuł nosi ten artykuł, więc zachęcam również do niego. I jeszcze do jednego. Słyszymy o Ozempiku i właśnie o Ozempiku też artykuł w Gościu Niedzielnym. Ostrożnie z Ozempikiem. Przełomowy lek na cukrzycę i otyłość może też powodować poważne działania niepożądane. Jakie? Przeczytajcie. Wojciech Tejster przybliża nam wszystkie fakty i ważne sprawy. Także zachęcam gorąco, żeby odkrywać to z Gościem Niedzielnym. I sięgam teraz do Idziemy. Widzimy święty Franciszek, pragnienie Boga na okładce i o nim w środku oczywiście też. Franciszek, jakiego nie znamy, z ojcem doktorem Andrzejem Zającem, znawcą

Był ksiądz Sylwester Gaworek, na łamach idziemy, więc możemy do tego zerknąć i dowiedzieć się, jak to właśnie jest. O Faustynie też w tym idziemy. Zanim została Faustyną, Ludmiła Plitta nam przybliża nie tylko tekstem, ale jeszcze pięknymi zdjęciami Ostrówek. Właśnie do odwiedzenia Ostrówka zachęca i dom, w którym przed wstąpieniem do zakonu pracowała święta Faustyna, ale wtedy Helena Kowalska. I obok muzeum znajduje się sanktuarium, dom rekolekcyjny, piękny ogród, a przede wszystkim jest tam cisza, która sprzyja kontemplacji i modlitwie, także warto poznać to miejsce, oddalone od granicy Warszawy zaledwie pół godziny. I o Ostrówku właśnie i Faustynie, zanim została Faustyną. W Idziemy. Również zachęcam bardzo serdecznie, żeby przeczytać artykuł księdza Stefana Moszoro-Dąbrowskiego, o tym, że możemy uczyć się Chrystusa od Maryi, bo różaniec jest streszczeniem Ewangelii i nie polega na tym, żeby po prostu 50 razy powiedzieć to samo. Powtarzamy te same słowa, żeby spokojnie patrzeć na Jezusa Chrystusa. Zachęcam nas wszystkich do czytania tygodników katolickich. To już Alice za 8, 13.

0: Może lepiej nie proponować, żeby iść spać, bo jakoś tak dzisiaj ziewamy tutaj troszkę. Minutka została do 13.
1: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
3: Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
4: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
3: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
4: Totus tuus, tota tua.
5: Kurs w Szkole Maryi.
6: Od 9 do 11 października
7: w Zalesiu Górnym.
3: Zapisy 509 793 280.
4: Lub na www.świętarodzina.org.
8: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
9: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
10: A reklamujesz swoją firmę?
9: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
10: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
9: Naprawdę? W radiu?
10: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
11: O reklamie.
12: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: Tańsze paliwo na stacjach. Po decyzji prezydenta rząd zapowiada obniżki od jutra. Polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc. Wieczorem na Narodowym mecz Polska-Rumunia. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Rząd zapowiada spadek cen benzyny i diesla o około 1,20 zł do 1,30 zł na litrze. Obniżki mają być widoczne już jutro. Dziś opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. VAT spada z 23% do 8%. Zmniejszona została też akcyza. Wczoraj ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych podpisał prezydent Karol Nawrocki. Według rządowych szacunków ma to przynieść budżetowi około 4 miliardów złotych. Dzięki temu obniżka VAT-u i akcyzy nie ma być dla budżetu problematyczna. Prezydent wyjaśnił, że zmienił zdanie, by zakończyć polityczny szantaż rządu i chronić Polaków przed drożyzną. Karol Nawrocki podkreślił jednak, że nadal uważa ustawę za wadliwą prawnie, ponieważ rażąco łamie ona zasadę niedziałania prawa wstecz, opodatkowując zyski firm od marca tego roku.
14: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
13: Prezydent oświadczył, że oczekuje od rządu natychmiastowego obniżenia cen i wykorzystania każdej pozyskanej z nowego podatku złotówki na pomoc kierowcom. W Monitorze Polskim opublikowane zostało już obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw, które będą obowiązywać na stacjach jutro. Litr benzyny 95 6 zł 73 grosze, 98 7 zł 59 groszy, a litr diesla 7 zł i 88 groszy.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Włoskie i francuskie służby uratowały polskich alpinistów. Para utknęła w masywie Mont Blanc na wysokości prawie 4000 metrów. Mężczyzna był 12 godzin zawieszony na linie w deszczu i w zimnie.
16: Do zdarzenia doszło podczas zejścia z Dente del Gigante ze środy na czwartek. 20-latek został uwięziony przez linę, a jego 24-letnia partnerka znajdowała się około 40 metrów pod szczytem. To ona wezwała pomoc, ale z powodu złej pogody śmigłowiec nie mógł wystartować. Rano włoscy ratownicy dotarli do alpinistów. Dzięki krótkiemu oknu pogodowemu możliwy był także start francuskiego śmigłowca z Chamonix, który zabrał mężczyznę do szpitala we Francji. Jego stan jest dobry. Kobieta została sprowadzona przez włoskich ratowników i nie wymagała hospitalizacji. Jak podkreśla agencja ANSA, ratownicy działali w bardzo trudnych warunkach. Każda kolejna minuta oczekiwania zwiększała zagrożenie dla alpinisty.
13: Informowała Aleksandra Nietopiel.
15: Dzieje się blisko.
13: Wiedza, która może uratować życie... jest dziś na wagę złota. Już w październiku mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego będą mogli bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O szczegółach Krzysztof Flis.
5: W czasie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować dom na sytuacje kryzysowe, jak prawidłowo reagować po usłyszeniu sygnałów alarmowych oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Organizatorzy podkreślają, że są to umiejętności przydatne w codziennym życiu. Jedno ze szkoleń zostało przygotowane również z myślą o osobach niesłyszących. W sobotę 24 października obecny będzie tłumacz języka migowego. Chęć skorzystania z takiego wsparcia należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym najpóźniej do 15 października. Pierwsze szkolenie odbędzie się w piątek 23 października w godzinach od 17.30 do 20.30. Drugie zaplanowano na sobotę 24 października między 9 a 12.
13: Liczba miejsc jest ograniczona.
15: Dzieje się w sporcie.
13: O 20.45 na Stadionie Narodowym rozpocznie się spotkanie Polska-Rumunia. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną i porażką 1-3 ze Szwecją zajmujemy trzecie miejsce w grupie i grozi nam spadek do trzeciej dywizji. Spotkanie z Rumunią ma ogromną wagę nie tylko punktową, ale i mentalną, mówi Gabriel Rogaczewski z Canal Plus Sport.
7: No jesteśmy w sytuacji, w której musimy patrzeć już na tabelę. Minęły tylko 2 mecze, a skoro tak jest, to znaczy, że wiele rzeczy po drodze poszło nie tak. I to jest prawda. Rumunia to w tym momencie ostatni zespół w tabeli i też ostatnia szansa dla nas na to, by jakkolwiek sensownie patrzeć w przyszłość w kwestię utrzymania w dywizji B. Marzyliśmy o powrocie do dywizji A. Teraz musimy się w takim razie skupić na tym, by po prostu tę dywizję zabezpieczyć, a mierzymy się z rywalem, który tych punktów jeszcze nie ma.
13: Dziś zostaną też rozegrane 2 ciekawe spotkania w pierwszej dywizji. Belgia zmierzy się z Turcją, a Francja z Włochami.
2: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
12: O, ciepło, ciepło, słoneczko grzeje, 19 stopni już teraz, piasecznie, 20 w Otwocku, 21 w Warszawie, w Mińsku Mazowieckim, Bożarowie, w Grodzisku, ale też w Pruszkowie i w Nowym Dworze, 22 stopnie, dzisiejsze maksimum już teraz w Wołominie i w Legionowie, także wybierajcie, jak wam chłodno, to jedźcie tam. Dużo słońca, tak jak mówiłam, mało wiatru, jest on miły w zasadzie i wieje z południowego wschodu, taka cudna temperatura jesienna na dziś dla nas. W zasadzie złoto jesienne.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: Dzień dobry, witam tych wszystkich, którzy teraz mogli włączyć radio, bo wcześniej ciężko pracowali, albo odsypiali jakieś miłe urodziny, na przykład nasze, mogło się tak zdarzyć. Prawie 7 minut po godzinie 13, Zofia Kozrawska tutaj przy mikrofonie i dziękuję za wasze życzenia, kochani. W tej godzinie je przytoczę, bo znalazłam jeszcze w telefonie troszkę życzeń, które do nas wysyłaliście. Wczoraj było tyle zamieszania, że nie wszystko dało się zobaczyć. Dziękujemy za to i zapraszam.

0: It's not usual. Tom Jones nam to zaśpiewał 12 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ja czytam wiadomości od was, kochani, które wczoraj przysyłaliście, ale naprawdę tutaj się tyle działo, że ciężko było sięgnąć po telefon. Dobrze, że dziś mi się przypomniało. Słuchajcie, słuchaczka napisała tak, że dziękuję z całego serca wszystkim pracownikom najlepszego radia i życzę wytrwałości w sianiu dobrej nowiny. Niech otrzymane talenty przynoszą wiele owoców. Amen. Bardzo piękne życzenia. I jeszcze pani Kasia też nam napisała, że ściska urodzinowo całą redakcję i życzy wielu łask Bożych. Kochani, trwajcie w prawdzie. Wierna słuchaczka. Pani Kasiu, bardzo serdecznie dziękujemy. No, ale jeszcze gdzieś tutaj miałam jeden wierszyk. Mam nadzieję, że go znajdę. Słuchajcie, wierszyk. O. Radio Warszawa. To super sprawa. Fajna muzyka, mądra zabawa. Strapionych ludzi radio to cieszy, gdy się go słucha, to się nie grzeszy. Ale by było, gdyby wystarczyło słuchać radia, żeby nie grzeszyć. Niech tak będzie. No, Radio Warszawa to super sprawa i my też tak myślimy i dobrze nam z wami, kochani słuchacze, lubimy, kiedy nas odwiedzacie, przychodzicie, róbcie to często. No i zapraszamy serdecznie na mszę świętą do katedry w następną sobotę, 10 października na godzinę 18. Będziemy razem dziękować dobremu Bogu za to wszystko, co stworzył, wymyślił i czemu błogosławił i będziemy prosić o dalsze błogosławieństwo również 14 minut po 13.

0: 22 minuty po 13 słuchacie Radia Warszawa na 106.2 FM. Dobrze słuchać.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 14 września 2026 roku, święto podwyższenia Krzyża Świętego i rekolekcje kapelanów strażaków w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Posługa kapłańska nie jest żartem. Od rana do wieczora powinienem mieć serce zajęte i umysł tym, jak się wywiązuje z tej posługi wobec innych, troszcząc się o ich zbawienie. A ta troska potem rozkłada się na bardzo wiele konkretnych działań, przypadków, sytuacji. Rekolekcje są też czasem do tego, żeby o tym pomyśleć. I drodzy moi, już zamykając to nasze dzisiejsze rozważanie, prosząc Pana Jezusa, aby z wysokości krzyża pomógł nam zrozumieć to, co jest na dole, czyli umiejętnie i mądrze spojrzeć na każdy dzień, na każde wydarzenie, na każdego człowieka, to właśnie te sprawy miejcie przed oczyma, żeby wiedzieć, że w każdej porze dziejów potrzebne jest głoszenie Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, który jest opoką, fundamentem dla nas, dla świata. Nie ma innej rzeczywistości.
1: Dobre słowo pasterzy. Radia Warszawa 35 lat
0: to wspaniała liczba. Gratuluję Radiu Warszawa i życzę, aby z roku na rok rzesza słuchaczy rosła i rosła. A słuchaczom życzę wspaniałych audycji z dobrym przekazem, pełnym nadziei i optymizmu, przy oczywiście super muzyce. Lidia Pospieszalska.

0: Shaky Stevens. Już za nami. Za 29 minut będzie 14. Oj, to czas najwyższy na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
1: Warszawa chce skonsultować zmiany w komunikacji związane z wydłużeniem drugiej linii metra do Karolina. Po uruchomieniu trzech nowych stacji część linii autobusowych zmieni trasy. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Bemowa, Ursusa, Włoch i Woli 11 października w formule online. Wanda Traczyk-Stawska, patronką Izby Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci i mieszkańcy stolicy. Uczestniczka Powstania Warszawskiego była zaangażowana w powstanie Izby. Za tych, którzy zginęli w poszukiwaniu lepszej przyszłości, modlono się w czwartek podczas ekumenicznego nabożeństwa w kościele Świętej Barbary w Warszawie. Przewodniczył mu kardynał Kazimierz Nycz. Nabożeństwo w intencji migrantów i uchodźców organizowane jest przez wspólnotę San Egidio od 2015 roku. O współczesnych zagrożeniach dla osób w podeszłym wieku usłyszą seniorzy podczas spotkań z ekspertami ZUS-u. Najbliższe 6 października w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, a także w Inspektoracie ZUS-u w Żyrardowie i Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu. W weekend drogowcy wyremontują jezdnię Wisłostrady w stronę Łomianek na odcinku od mostu Grota Roweckiego do ulicy Pergaminów. Kierowcy pojadą drugą jezdnią w obu kierunkach. W nocy z niedzieli na poniedziałek rozpoczną też pracę przy węźle z ulicą Gwiaździstą. A ja zapraszam na wiadomości o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

No dobre pytanie. Dobrze czasem sobie zadać to pytanie. Co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? No tylko jak na nie odpowiedzieć? No pracujemy, siedzimy, jesteśmy. Jesteśmy też dla siebie nawzajem darem i to jest dobrze sobie przypomnieć, że drugi człowiek może też potrzebować tego pytania ode mnie, do niego, od ciebie. Jak się masz? Co słychać? I może dziś jeszcze nikomu tego pytania nie zadaliśmy, a to jest dobre pytanie, bo dzięki niemu można wyjść trochę z siebie, stanąć obok i tak się strasznie sobą nie zajmować. Wiem, co mówię, bo akurat mam takie tendencje, żeby dużo myśleć i dobrze mi jest, że mam wokół siebie ludzi, którzy mnie z tego bycia w centrum siebie wyciągają. Także pozdrawiam wszystkich tutaj z redakcji bardzo serdecznie i mam nadzieję, że macie się kochani dobrze, a jak nie, to chodźcie, pogadamy. Mercy Me już teraz na 106,2 FM, za 20 minut będzie 14.

Ach, Whitney Houston, przepięknie. Słuchajcie, kochani, przypominam, że będziemy w najbliższą niedzielę w czterech miejscach w Warszawie i nie tylko, bo w nadarzenie również w parafii świętego Klemensa. Radio Warszawa będzie tam i będzie można nas spotkać po każdej mszy świętej. W parafii świętej Faustyny przy ulicy Żytniej 1, w parafii świętego Stanisława Kostki przy ulicy Hozjusza 2 i w parafii Najczystszego Serca Maryi na Grochowie przy ulicy Chłopickiego 2. I we wspomnianej parafii świętego Klemensa w Nadarzynie. Będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia, bo jak wiecie, zbieramy i jeszcze troszkę nam brakuje, troszkę ponad 22 tysiące. Mam nadzieję, że dozbieramy. Będzie można zdobyć nasze radiowe cegiełki, czyli płócienne torby z cytatami, kalendarze, a może i koszulki, także bądźcie z nami, zapraszamy.

0: Mike and the Mechanics już za nami. Trzy minutki z maleńkim okładem zostały do godziny 14 w Studiu Radia Warszawa. Już Jacek Zienkiewicz. Cześć, dzień dobry, witam cię.
1: Dzień dobry,
0: jak się masz po słodyczach wczorajszego dnia, balonach i w ogóle atrakcjach?
1: Przeszło bez skutków ubocznych, bardzo mi miło. Też żyję emocjami tych urodzin. Ślad w internecie jest. Lajkujemy, podziwiamy, przekazujemy i cieszymy się.
0: Czyli bawiłeś się dobrze?
1: No bardzo.
0: A przyznaj się, zabrałeś jakiś balonik do domu?
1: Nie.
0: A, dobrze, ja też nie zabrałam. Jesteśmy dzielni.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więź w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy dziś o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy.
3: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18:40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na Ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
6: W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy. Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
0: O reklamie.
8: Minęła 14:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Obniżki na stacjach staną się faktem. Unia Europejska przekazała Ukrainie kolejne blisko 3 miliardy euro. Weekendowe utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. W weekend obniżki cen paliw zapewnił minister energii Miłosz Motyka. Litr benzyny 95 w weekend i w poniedziałek będzie kosztował 6,73 zł. 98 7,59 zł, a diesel 7,88 zł. Ceny opublikowano w Monitorze Polskim. Miłosz Motyka wyjaśnił, że mechanizm ustalania cen na stacjach benzynowych będzie oparty o działania rynkowe. Minister energii podkreślił, że ceny będą zależały od sytuacji na świecie.
10: Żeby nie dopuścić do braku paliw na stacjach, my nie manipulujemy marżami, my nie ścinamy siłą hurtu, my nie walczymy z przedsiębiorczością ani z rynkiem. My, biorąc pod uwagę także czynniki rynkowe zmieniających się cen w portach, zmieniających się ceny na rynkach, odnosimy je do cen hurtowych. Więc one mogą się zmieniać także w trakcie tygodnia.
9: Wcześniej w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Obniżka będzie obowiązywała do 31 grudnia. Maksymalne ceny paliw będą ustalane codziennie przez ministra energii. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd sfinansuje dzięki temu kolejną odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej. Prezydent wyjaśnił w orędziu, że zmienił zdanie w sprawie ustawy, by zakończyć, jak mówił, polityczny szantaż rządu i by chronić Polaków przed drożyzną. Karol Nawrocki podkreślił jednak, że nadal uważa ustawę za wadliwą prawnie.
11: Podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
9: Prezydent oświadczył, że oczekuje od rządu natychmiastowego obniżenia cen paliw i wykorzystania każdej pozyskanej z nowego podatku złotówki na pomoc kierowcom.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 2 miliardy 900 milionów euro. To ósma transza z pakietu wsparcia wynoszącego 50 miliardów od czasu jego zatwierdzenia w marcu 2024 roku.
12: Good news for Ukraine.
13: Po dobrych wiadomościach dla Ukrainy mówiła rzeczniczka komisji Paula Pinio, informując o przekazaniu kolejnej transzy. Chodzi o zaspokojenie potrzeb finansowych i utrzymanie funkcjonowania administracji publicznej kraju, który broni się przed rosyjską agresją. Wraz z tą płatnością łączna kwota unijnego wsparcia udzielonego w ramach pakietu dla Ukrainy wynosi 32 miliardy euro. Komisja przesłała pieniądze, bo pozytywnie oceniła reformy przeprowadzone przez Ukrainę w kilku strategicznych sektorach, m.in. w sądownictwie, finansach, energetyce, rolnictwie i transformacji ekologicznej.
9: Informowała Beata Płomecka.
6: To się dzieje lokalnie.
9: W różnych częściach Warszawy zaplanowano w ten weekend remonty ulic i torowisk. Największych utrudnień można spodziewać się na Bielanach, Pracy Południe i w Ursusie. Więcej o zbliżających się utrudnieniach mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
14: W piątek, 2 października, około godziny 22 zamkniemy obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych od Ronda Wiatraczna do Grenadierów. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą dokładnie 55 godzin później, czyli w poniedziałek, 5 października, około godziny 5 nad ranem.
9: Remontowana będzie także ulica Kościuszki w Ursusie. Inaczej pojadą autobusy kilku linii, dodaje Maciej Dziubiński.
14: Dokończymy frezowanie ulicy Kościuszki. W tym czasie zamkniemy przejazd pomiędzy Cierlicką a Spisaka. Będą objazdy dla kierowców i transportu publicznego.
9: Zmiany czekają również pasażerów tramwajów. W weekend podczas wymiany zwrotnic na Nowowiejskiej zmienione trasy będą miały linie 10, 11 i 33.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: 19 stopni w Warszawie, 19 w Laskach, w Łomiankach, Raszynie, Dawidach i Mysiadle, czyli po lewej stronie Wisły, natomiast po prawej stronie zdecydowanie cieplej, bo 20 stopni. Rembelszczyzna, Marki, Ząbki, Józefów, Otwock czy Karczew. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr wieje ze wschodu.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: 5,5 minuty po godzinie 14. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem jak co piątek do godziny 15. Dużo dobrej muzyki. Będziemy mówić o postępach w zbiórce na rzecz remontu naszego studia emisyjnego. Będziemy Państwu dziękować, będziemy prosić i będziemy puszczać Państwa ulubione audycje. To, co robimy, będąc z Państwem na co dzień. Radio Warszawa. A propos tego grania dobrej muzyki, to jak najlepsza, The Best, Tina Turner.

0: obu stronach Wisły.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Powiem Państwu, że ja też chcę tutaj zostać, tym bardziej, że dopiero rozpocząłem spotkanie z Państwem. Chociaż piątek i wszyscy gdzieś tam w głębi duszy rwiemy się do domu. Ciekawe, co na to Celine Dion. Think Twice na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Przystanek Parafia.
1: Drodzy Państwo, mamy już piątek, a w tym tygodniu zachęcam do tego, by również zostać z nami przez cały tydzień, a szczególnie w niedzielę o godzinie 20, bo będziemy mówić o sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. W naszym studiu niezwykli goście, którzy mówią o tym miejscu, o wspólnotach, a tym razem ojciec proboszcz Paweł Budzki powie o...
2: Zapraszam bardzo serdecznie na msze święte w niedzielę o 17. Od jakiegoś czasu te msze święte animują różne wspólnoty. Chcemy, by właśnie po mszach świętych też odbywały się różne wydarzenia, spotkania. Bardzo serdecznie zapraszamy na mszę świętą o 17 i do słuchania audycji o naszej parafii na falach Radia Warszawa.
3: Zofia Pyzikiewicz, ja serdecznie zapraszam do duszpasterstwa akademickiego DOMP, do naszych grup, czyli TZ, która odbywa się w poniedziałek, REUEL, który odbywa się we wtorek, Kontakt w środę, no i postakademicy w czwartek. Zapraszam też do śledzenia nas na social mediach, mamy Facebooka, duszpasterstwo akademickie DOMP, Instagrama i tam można dowiedzieć się trochę więcej o tym, jakie wydarzenia będą nas czekały w tym roku akademickim.
1: Pozdrawiamy i zachęcamy, a poza tym, panie Filipie...
4: W lewobrzeżnej Warszawie, po tamtej stronie Wisły, trwa synod. W naszej parafii staramy się włączyć bardzo aktywnie w to dzieło i prowadzić namysł nad tym, jak powinien wyglądać nasz lokalny kościół, tak? We współpracy i w jedności z naszym arcybiskupem Adrianem, duchownymi, świeckimi, staramy się pozastanawiać nad tym, oczywiście w jedności z Duchem Świętym przede wszystkim, jak ten kościół powinien wyglądać. Zapraszamy serdecznie.
1: Szczegóły w niedzielę o godzinie 20. Pozdrawiamy.

0: Tu Radio Warszawa 106 i 2 FM. Bardzo się cieszymy, że Państwo jesteście z nami. Już trochę zacieram ręce na to, co będzie dzisiaj późniejszym popołudniem. Szykuje nam się bardzo ciekawa rozmowa z gośćmi Radia Warszawa, ale to dopiero o godzinie 16:15. Powiem tylko tyle, że będziemy mówili bardzo ciekawie o sztucznej inteligencji i o klimacie i o środowisku, czyli to, co jest trochę takim zapalnym tematem wśród katolików. Tymczasem za minutę i 45 sekund 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dominacja nowych technologii, całkowity zakaz ekranów, a wejście w grupę rówieśniczą. Będzie mowa także o samotności rodziców po diagnozie ich dziecka. O tym wszystkim w audycji Nie jesteś sam już w sobotę o godzinie 18:30 i w niedzielę o godzinie 11:30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów, a także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem, przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar.
6: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, minęła 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
7: Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 oraz kolei mazowieckich linii R7 na odcinku Otwock-Warszawa-Falenica. Mogą występować opóźnienia, odwołania lub skrócenie relacji składów. Lotnisko Chopina ma nową płytę postojową. Warta 200 milionów złotych inwestycja ma poprawić przepustowość lotniska. To właśnie brak miejsca dla samolotów był jedną z przyczyn rosnących zatorów. To nie koniec prac. W przyszłym roku ruszy rozbudowa terminala. Martwy mężczyzna znaleziony w piątkowy poranek w parku Pięciu Sióstr na Ochocie. 31-letni obywatel Indii miał poważne obrażenia twarzy. Mężczyznę znalazł przechodzień. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora. Arcybiskup Adrian Galbas modlił się w Warszawie wspólnie z grekokatolikami podczas obchodów święta Pokrow, czyli opieki Najświętszej Bogorodzicy. Mówił o potrzebie pojednania Polaków i Ukraińców. Zachęcał do wspólnej modlitwy o pokój. Do wieczora potrwają prace na ulicy Ogrodowej na wysokości budynku 28/30 w Warszawie. Ulica została zamknięta po czwartkowej awarii sieci kanalizacyjnej. Teraz drogowcy muszą położyć nowy asfalt. Kierowcy od strony Alei Jana Pawła II i ulicy Żelaznej mogą pojechać tylko do miejsca robót. Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Hej, tu Sarsa z okazji urodzin Radia Warszawa. Życzę słuchaczom i radiu wszystkiego co najpiękniejsze, słońca w sercach i jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Sarsa.

0: pamiętaj mnie.
1: Będziemy pamiętać, zwłaszcza w tym kontekście pogody. No jest cudna. Spoglądam przez okno. Może to nasi aniołowie stróżowie, których dzisiaj wspominamy, szanowni słuchacze, mają z tym coś wspólnego, że po prostu zadbali, żeby było nam naprawdę przyjemnie, czy to przystępować do służbowych obowiązków, czy po prostu szykować się na weekend. Podobno do końca weekendu jednak ta pogoda się utrzyma. Może da się coś wynegocjować, coś więcej. Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Teraz dla Państwa na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, zresztą co tam drodzy, kochani słuchacze, mam nadzieję, że Adam Mickiewicz nie będzie mi miał za złe, jeśli dokonam pewnej parafrazy i powiem Państwu, a imię jego 127 562 i 67 groszy, bo dokładnie tyle już zebraliśmy. O tym informuje ten pomarańczowy pasek, gdy wejdziecie Państwo na naszą stronę radiowarszawa.com.pl, a mowa oczywiście o tych wartościach, to te złotówki, które zebraliśmy na remont naszego studia emisyjnego. Potrzebujemy 150 tysięcy, więc jeszcze parę przelewów, proszę Państwa, i będziemy w domu i będziemy mogli zaczynać, a to wszystko po to, żeby super produkcje powstawały, także te wideo, bo chcemy też zadbać o taki anturaż, który będzie godnie prezentował się na materiałach właśnie, który będzie łączył i audio, i wideo. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i polecamy się jeszcze, a tymczasem

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 15, niemalże na wyciągnięcie ręki. Zanim jednak połączymy się z krakowskimi łagiewnikami na koronkę do Bożego Miłosierdzia, wysłuchajmy fragmentu dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Pomimo głębokiego spokoju, jakim się cieszy dusza moja, nieustannie walczę. Nieraz prowadzę zaciętą walkę o to, aby iść wiernie drogą, którą chce dla mnie Pan Bóg. A drogą moją jest wierność woli Bożej we wszystkim i zawsze. A szczególnie przez wierność wewnętrznym natchnieniom, aby być podatnym narzędziem w ręku Boga dla przeprowadzenia dzieła niezgłębionego miłosierdzia.

Twój krzyż, Jezu, Jego ramiona mnie oplatają. Twój krzyż prosty, drewniany, a jakże wielki. W Jego wnętrzu, jak w monstrancji, Twoje ciało i pięć stróżek krwi błogosławiących ziemię. Miłości odwieczna, jedyny Synu Ojca, o godzinie 15 przychodzę pod Twój krzyż. Staję i wpatruję się w Twoje umęczone ciało. Jakże wymowne i pełne miłości jest to spotkanie. Nikt nie słyszy z Twoich ust użalania się ani oskarżeń pod adresem tych, którzy Ciebie niewinnego skazali na śmierć. Nie grozisz swoim oprawcom. Nie czynisz wyrzutów apostołom, którzy Cię opuścili. Rozwartymi ramionami i przybitymi do krzyża dłońmi obejmujesz każdego człowieka, mówiąc: kocham Cię, to wszystko z miłości do Ciebie. Uwierz tej miłości i pamiętaj, krzyż nie jest znakiem przekleństwa, lecz błogosławieństwa. Czy zdołam uwierzyć tym słowom? Przecież umarłeś i milczysz. Ale jakże wymowna jest Twoja cichość i milczenie, które pochłonęło całą nienawiść świata. Twoje miłosierdzie okryło nas jak płaszczem przed sprawiedliwością Ojca. Swoją śmiercią przypieczętowałeś na zawsze wolę zbawienia wszystkich ludzi, także tych, którzy żyją w nienawiści, odrzucają Twoją miłość, popadają w grzechy, słabną w wierze, uginają się pod ciężarem życia. Nikt z ludzi nie jest dla Ciebie zbyt mały i nieważny, aby nie miał go dosięgnąć błogosławiony owoc krzyża. Do końca świata i do końca życia każdego z nas nie ustaniesz w głoszeniu prawa miłości i przebaczenia. Odwołując się do zasług Twojej śmierci, proszę Cię, Jezu, niech Twoja miłość ogarnie cały świat, wszystkich, którzy są jeszcze daleko od Ciebie, oraz konających i dusze w czyśćcu cierpiące.

0: Ojcze nasz, Ty zawsze wysłuchujesz naszych próśb i dajesz więcej niż prosimy czy rozumiemy. Daj nam Ducha Świętego, bo bez Jego pomocy nie możemy Ciebie poznać. To On sprawia, że na ziemię przychodzi Twoje Królestwo Miłości i Miłosierdzia. Daje poznać Twoją wolę i moc, aby ją wypełnić. Prosimy o Ducha Świętego, bo dzięki Jego działaniu mamy chleb eucharystyczny i powszedni. Jego mocą odpuszczone są nam grzechy i my możemy przebaczać naszym winowajcom. Daj nam, Ojcze, Ducha Świętego Obrońcę, który sprawia, że nie ulegamy pokusom. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć we wspólnocie z Tobą, jako dzieci Boże i w dobrych relacjach z ludźmi. Daj Ducha Świętego rządzącym w Kościele i świecie, aby ich władza służyła budowaniu pokoju i dobra narodów. Błogosław naszej Ojczyźnie, Europie i światu, aby mógł cieszyć się upragnionym pokojem. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem miłosierdzia oraz w sercach pielgrzymów i ludzi modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord, Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Z całego serca uwielbiamy Cię, miłosierny Panie, i dziękujemy za to, że poniosłeś nasze grzechy na drzewo krzyża, a wyzwalając nas spod władzy śmierci i szatana, uczyniłeś dziećmi Boga. Dziękujemy za Twoje słowa, które oświecają drogi życia oraz za sakramenty, w których oczyszczasz i karmisz łaską nasze dusze. Dziękujemy Ci również za aniołów stróżów, którzy pomagają nam pełnić Twoją wolę i prowadzą nas do nieba.

Zakończyliśmy naszą modlitwę wspólnotową koronką do Bożego Miłosierdzia. Czas teraz na Ewangelię, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Marek Hawryluk.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
1: Jedną z pierwszych modlitw, której nauczyli nas rodzice lub dziadkowie, jest piękna modlitwa: Aniele Boże, stróżu mój. Pamiętamy również obrazki właśnie z tym aniołem stróżem i dziećmi, które wywołują nas sentyment, może tęsknotę za okresem beztroski, pierwszych wzruszeń, radości życia w otoczeniu ludzi, którzy okazywali nam miłość. Z biegiem lat ta modlitwa wydaje się nam taka prosta, dziecinna, że może gdzieś o niej zapominamy. A jednak Jezus dziś przypomina nam o aniołach, którzy nieustannie o nas pamiętają i wstawiają się za nami u Boga. I niezależnie od wieku, posiadanych tytułów, ilości kont, trudności finansowych, choroby czy osamotnienia, możemy, tak jak dzieci, wołać o pomoc, wstawiennictwo, opiekę naszych niewidzialnych przyjaciół, aniołów, stróżów. Każdy z nich jest posłany, aby uczynić nas w tym świecie posłańcami Bożej radości, miłości, życia w łasce, czyli życia w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Jak dobrze, że mamy przy sobie takich przyjaciół, aniołów, stróżów.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Nadal trwają utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM-ki linia S1 oraz kolei mazowieckich linia R7 na odcinku Otwock-Warszawa-Falenica. Występują opóźnienia, odwołania lub skrócenia relacji składów. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w kolei mazowieckich oraz ZTM-ów pierwszej i drugiej strefie. Pobili 55-latka przed sklepem w Konstancinie Jeziornie. Powód: przypadkowe potrącenie ramieniem. Policja z Piaseczna zatrzymała 44- i 29-latka. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sekretne komnaty władzy ludowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Wystawa pokazuje, jak miały wyglądać ekskluzywne przestrzenie dla PRL-owskich władz i ich gości w królewskiej rezydencji. Ekspozycja będzie dostępna do 17 stycznia. Biało-czerwoni grają dziś na Narodowym od 18.30 do 20.45. Na Saską Kępę wjadą tylko mieszkańcy, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Utrudnienie na Pradze Południe, także w weekend wieczorem drogowcy zamkną obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych między Rondem Wiatraczna a ulicą Grenadierów i ułożą ostatnią warstwę asfaltu. Objazdy wyznaczono m.in. ulicami Ostrobramską, Grochowską i Międzyborską.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Na zegarkach 15:39, niemalże obok mnie w studiu Damian Kowalski, czyli nasz nadworny miłośnik sportu. I w tym się troszeczkę tutaj upodobniamy. Damianie, dzisiaj mecz kolejny naszej, zrobię wtrend, mój Boże, reprezentacji w piłce nożnej.
2: I chyba...
1: Musisz powtórzyć, bo coś cię tutaj źle podłączyłem.
2: Cześć, już jestem. Kolejny mecz, kolejne ciężkie wyzwanie, chociaż w sumie nie wiem, czy można mówić w przypadku polskiej reprezentacji o łatwych zadaniach w ostatnim czasie. No i kolejny trening cierpliwości dla nas, kibiców, bo może być różnie.
1: No właśnie, ale dlaczego tak się dzieje? To jest pytanie, które od dawna zadajemy. Dlaczego taki duży... Jesteśmy dużym europejskim krajem. Jesteśmy krajem na wysokim poziomie już gospodarczym, a to ma znaczenie, ponieważ infrastruktura, sprzęt, organizacja treningów i tak dalej. Dlaczego wciąż nie możemy?
2: Wiesz, gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to pewnie bym się zgłosił. Już wysłałbym do Polskiego Związku Piłki Nożnej CV na selekcjonera. Wiesz co... Jest sporo problemów, bo z jednej strony mamy dobrych piłkarzy, mamy z kogo wybierać, tak? Ale inne reprezentacje też mają. Nie wszyscy piłkarze grają w tych klubach na bieżąco. Trochę też kibicom nie podobają się decyzje trenera Urbana, jeśli chodzi o te przestawianie pozycjami, o rotowanie. No, generalnie jest tego sporo i ciężko to tak zlokalizować. Natomiast wydaje mi się, że my jesteśmy w jakiejś takiej fazie przebudowy i na taką reprezentację w rzeczywistości fajną, którą będziemy chcieli oglądać, to trzeba jeszcze chwilę poczekać.
1: No widzicie Państwo, problem jest tak skomplikowany, że naszego podkładu wystarczyło nam na wzdychanie samo wstępne. No ale zobaczymy, może jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać. Dzisiaj o 20:45.
2: Startujemy, będą emocje na Narodowym, będą też utrudnienia, to polecamy słuchać nasze serwisy, bo o tym mówimy w serwisach. No i co? Kibicujemy.
1: Kibicujemy, trzymamy kciuki. Damian Kowalski, dziękuję Ci serdecznie.
2: Dziękuję pięknie.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Grzegorz Kopala.

Radio Warszawa 106,2 FM, za 9 minut wybije 16. Grzegorz Kopala złożył nam życzenia, zaśpiewał o tym, o co chodzi w tym życiu, a teraz Chris the Birch zaśpiewa nam o pani w czerwieni.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 2 minuty i 7 sekund wybije 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulice dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam dziś o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.

0: a członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
3: A reklamujesz swoją firmę?
2: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
3: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
2: Naprawdę? W radiu?
4: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów. A także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem, przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar.
6: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Po reklamie.
8: Minęła 16:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Rząd przywraca program CPN. Rekordowo niskie poparcie dla Donalda Trumpa. Wieczorem na Narodowym mecz Polska-Rumunia. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Od jutra za 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88 zł. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliw niżej. To po tym, jak wczoraj prezydent podpisał ustawę.
10: Pakiet będzie działał podobnie do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
11: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
10: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji.
11: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania całej gospodarki.
10: Środki na sfinansowanie pakietu będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał wczoraj prezydent Karol Nawrocki.
9: Informowała Dagmara Kędzior. Dodajmy, że prezydent wyjaśnił, że zmienił zdanie w sprawie ustawy, by zakończyć polityczny szantaż rządu i, jak powiedział, chronić Polaków przed drożyzną. Karol Nawrocki podkreślił jednak, że nadal uważa ustawę za wadliwą prawnie, ponieważ rażąco łamie ona zasadę niedziałania prawa wstecz, opodatkowując zyski firm od marca tego roku. Prezydent oświadczył również, że oczekuje od rządu natychmiastowego obniżenia cen paliw i wykorzystania każdej pozyskanej z nowego podatku złotówki na pomoc kierowcom.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w całej jego karierze politycznej. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji Associated Press. Najgorzej Amerykanie oceniają politykę gospodarczą Trumpa. W sondażu poparcie dla prezydenta spadło w ciągu 2 miesięcy o 2 punkty. Obecnie wynosi ono zaledwie 31%. Poprzedni najgorszy wynik, 32%, Trump zanotował jeszcze w pierwszej kadencji pod koniec 2017 roku. Badani są najbardziej niezadowoleni z sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Politykę gospodarczą prezydenta popiera 26% Amerykanów. To mniej niż miał Joe Biden w szczycie inflacji, jaka wystąpiła po pandemii COVID-19, czyli 28%.
12: To się dzieje lokalnie.
9: Jutro na Mazowszu odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności Cywilnej. Od 11 do 14 strażacy będą zapoznawać mieszkańców regionu z właściwymi schematami działania podczas zagrożenia atakiem z powietrza. To program realizowany wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
13: W województwie mazowieckim strażacy przygotowali łącznie 360 punktów edukacyjnych. Znajdziemy je w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz znajdziemy 300 stoisk edukacyjnych zorganizowanych przez ochotnicze straże pożarne.
9: Punkty edukacyjne przygotowano na terenie wszystkich powiatów. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie Państwowej Straży Pożarnej.
12: Dzieje się w sporcie.
9: O 20:45 na Stadionie Narodowym rozpocznie się spotkanie Polska-Rumunia. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażką 1-3 ze Szwecją zajmujemy trzecie miejsce w grupie i grozi nam spadek do trzeciej dywizji. Kibice nie zobaczą dziś na murawie Wojciecha Mońki i Przemysława Wiśniewskiego, którzy znaleźli się poza kadrą. Selekcjoner może za to dać szansę odwołanemu w trakcie zgrupowania skrzydłowemu Oskarowi Pietuszewskiemu. W bramce Rumunii może dziś wystąpić Otto Hindrich, na co dzień broniący barw Legii Warszawa, mówi Gabriel Rogaczewski z Kanal Plus Sport.
14: To jest problem, bo z jednej strony oczekujemy, że te wyniki natychmiast będą, że jakość będzie się zgadzać w każdym meczu, a z drugiej strony, gdy ich nie ma, to mówimy, że przecież to jest czas na eksperymenty. Nie jest osobiście bliżej właśnie do tej drugiej opcji, czyli do eksperymentów, stąd ciężej jest wskazać, czego dokładnie mamy oczekiwać, bo ostatnio kombinowaliśmy z różnymi ustawieniami, z trójką obrońców, co natychmiast daje różne efekty. Zero rolą Roberta Lewandowskiego.
9: Spotkanie o 20:45.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Cały czas bardzo przyjemnie, 18 stopni w Warszawie i praktycznie w całym regionie od północy do południa, od wschodu do zachodu. Ciśnienie nieco niższe niż jeszcze 2 godziny temu, 1019 hektopaskali. Wiatr cały czas wieje ze wschodu i on chyba sprawia, że ta temperatura odczuwalna względem tej na termometrach 21-22, właśnie tak, no 18 stopni, zgadza się.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: 6 minut po godzinie 16. No bo właśnie, odczytałem Państwu najpierw tę odczuwalną 18 stopni i się zakałopućkałem, bo właśnie ona jest lekko obniżona przez ten wiaterek ze wschodu, bo teoretycznie jest 21, ale na 21 to jednak nie wygląda. Ale jutro jest szansa, że tak będzie, chociaż to słońce będzie na przemian z chmurami.

0: Drodzy słuchacze, należy wam się informacja od nas, Radia Warszawa 106.2 FM, informacja o tym, czego możecie spodziewać się na ulicach warszawskich, wracając do domu w ten piątek, na weekend praktycznie. A zatem na moście Grota w kierunku Bielan trzeba będzie postać, na Modlińskiej w kierunku Jabłonny. Pułkowa niestety stoi w obu kierunkach, czyli i z Łomianek, i do Łomianek, panie kochany. Trasa S8. Od Obozowej w kierunku Bielan również postoimy, Aleja Solidarności, od Wolskiej w kierunku Pragi, na Alejach Jerozolimskich między Rondem de Gaulle a Placem Zawiszy w obu kierunkach, na Żwirkach w obu kierunkach, Aleja Sikorskiego w obu kierunkach, na moście Łazienkowskim w kierunku Pragi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM, za 3 sekundy wybije 16:15, czas na spotkanie z gościem Radia Warszawa.
1: Gość Radia Warszawa.
0: Moim Państwa gościem w gościu Radia Warszawa są Państwo Magdalena Kadziak, prezes LSM Polska, czyli Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska, oraz pan Sebastian Wijas, wicedyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, doktorant UKSW w dziedzinie strategii państw wobec długoterminowych skutków rozwoju technologii oraz stypendysta, dodajmy tutaj, panie Sebastianie,
2: Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza Zakwinu w Rzymie.
0: Pani Magdaleno, do pani skieruję pierwsze pytanie. Czym jest organizacja LSM? Czym jest ta polska, nazwijmy to, filia? Czym jest Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska?
3: Oczywiście, dzień dobry. Ruch Laudato Si jest to międzynarodowa organizacja, która właśnie powstała przy Watykańskiej Dykasterii do Spraw Integralnego Rozwoju Człowieka w takiej sekcji Ekologia i Stworzenie. Tam właśnie powstał ten ruch. On ma teraz praktycznie, jesteśmy na większości kontynentów. W Polsce też mamy właśnie taką swoją filię, jak pan redaktor wspomniał, gdzie staramy się wdrażać katolicką naukę społeczną. Wiemy, że encyklika Laudato Si odbiła się dość dużym echem w środowisku naukowym, nie do końca jeszcze dotarła pod strzechy. Wiemy, że jest pewnym wyzwaniem, szczególnie osób świeckich, zapoznawanie się z dokumentami kościelnymi, więc postawiliśmy sobie taką misję, żeby dotrzeć właśnie z przesłaniem encykliki do katolików, do księży proboszczów, do właśnie do takiego życia parafialnego. Więc też wymyśliliśmy takie różne programy, między innymi program Zielone Parafie, który ma na celu to, żeby przesłanie, taki praktyczny wymiar encykliki wdrożyć w życie przez jakieś takie różne projekty, które mogą się dziać na terenie parafii, to czy postawienie zbiornika na deszczówkę, czy wspólne zasadzenie drzewa, jakoś zadbanie o tą zieloną przestrzeń i też o parafię jako naszą wspólną odpowiedzialność.
0: Panie Sebastianie, usłyszeliśmy, co katolicy powinni myśleć, jak przynajmniej niektóre organizacje katolickie formułują swoje myślenie o ochronie środowiska. Przekierujmy teraz naszą uwagę na tę, no chciałbym powiedzieć, nieszczęsną, no ale ona jest w jakiś sposób szczęsna, czasami nieszczęsna, sztuczną inteligencję. Problem odmieniany przez wszystkie przypadki, brany na tapetę zarówno przez świeckich, jak i duchownych, stał się już nawet bohaterką, sztuczna inteligencja stała się bohaterką encykliki papieskiej. Dokonałby pan wprowadzenia w tę tematykę sztucznej inteligencji?
2: Tak, wydaje mi się, że bardzo ciekawą taką intuicją podzielił się pewien architekt brytyjski, który powiedział, technologia jest odpowiedzią, ale jak brzmiało pytanie? Więc tak bardzo często w przestrzeni publicznej mówimy o technologii, która pomaga nam w jakiś sposób, czy to w ramach gospodarki, czy to w ramach jakby takiego codziennego życia, czy w polityce, jak może pomóc i w różnych innych sferach życia. Jak najbardziej może pomóc, natomiast nie zadajemy sobie pytań dotyczących tego, w jaki sposób ten rozwój technologiczny powinien, w jakim kierunku powinien pójść. I to pytanie też zadaje papież Leon XIV, który nawiązuje bezpośrednio do Leona XIII też swoim tytułem, no bo rzeczy wspólne dotyczyło rzeczy nowe, czyli Rerum Novarum, poprzednia encyklika, pierwsza encyklika społeczna Leona XIII dotyczyła spraw społecznych w kontekście robotniczym. Dzisiaj ta encyklika, która powstała Leona XIV, dotyczy rzeczy faktycznie nowych, tylko już w obszarze technologicznym i tego, jak ona wpływa na codzienne życie, i zadaje pytania, które są ponadtechnologiczne. Zadaje pytanie, jaki jest sens technologii, jak my mamy się odnaleźć w tej rzeczywistości, i daje jasną odpowiedź, która można syntetyzować do dwóch słów: cywilizacja miłości.
0: No właśnie. Odpowiedział trochę pan na moje pytanie, które miałem już w głowie, bo chciałem zapytać, czy my w naszej intuicji mamy wkodowane poczucie, gdzie jest granica? Dopiero co kilka dni temu rozmawiałem z moim serdecznym kolegą przy okazji wizyty w Gdyni, który jest zafascynowany postępem sztucznej inteligencji, nawet korzysta z tych bardziej tych płatnych form wspierania się sztuczną inteligencją. I zapytałem się go prowokacyjnie, a co będzie, gdy dojdziesz do tego miejsca, w którym sztuczna inteligencja powie, to ja ciebie teraz tutaj delejtuję, bo ty już nie jesteś mi potrzebny. Mój wytwór będzie zadawał mi teraz pytania zamiast ciebie.
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Trochę analogicznie do mediów społecznościowych. Czy w 2004 roku wiedzieliśmy, jak przebiegnie ten rozwój mediów społecznościowych, jak algorytmy będą rozwijane? No, kompletnie nie wiedzieliśmy. Dzisiaj widzimy już bardzo jasne, konkretne skutki związane ze zdrowiem psychicznym na przykład młodych ludzi, którzy sądzą się z dużymi firmami, spółkami technologicznymi. Już właśnie w tym roku był pierwszy wyrok, gdzie jedna ze spółek musi zapłacić odszkodowanie dla nastolatki, ówczesnej nastolatki, już teraz dorosłej osoby. I na pewno wydaje się, że dzisiaj nie znamy jasnych konsekwencji używania sztucznej inteligencji. I jakby faktycznie i państwo, i grupy społeczne, czy organizacje, biorąc pod uwagę kontekst mediów społecznościowych, mają taką mądrość i sygnalizują, że ta technologia może mieć ogromne negatywne też konsekwencje, społeczne zwłaszcza, i posiada pewne, co już zostało udowodnione, mechanizmy uzależniające od użytkowania właśnie tej technologii. Bo jak państwo mogą sami sprawdzić, zawsze sztuczna inteligencja ciągnie wątek dalej. I dalej, i dalej, i dalej. Co jest bardzo korzystne, bo dane, które pozyskuje dzięki nam, mogą zostać zmonetyzowane.
0: Pani Magdo, a jak, bo pani fundacja, pani przyjaciele, osoby zaangażowane wokół państwa idei analizują właśnie tę możliwość wpływania katolików, ich wartości na środowisko, a jak AI ma się do środowiska, do ochrony klimatu, do ziemi?
3: Tak, właśnie zaczynając od tego, jak centra danych, które, gdzie codziennie miliony użytkowników zostawiają bardzo dużo informacji, jak one są przechowywane, ile one i zużywają i prądu, i wody, jakie to ma konsekwencje dla środowiska i zużywania naszych zasobów, które, jak wiemy, są ograniczone. Kolejną kwestią jest kwestia konsekwencji społecznych. Jeżeli kiedyś, żeby dowiedzieć się, jaki jest przepis na ciasto, dzwoniliśmy do babci i to też było takie więziotwórcze i społecznie mające znaczenie. Teraz wystarczy, że wpiszemy szybko w internet i w ChatGPT na przykład i będziemy mieć szybko odpowiedź, jaki jest przepis na ciasto. Więc jakby widzimy to i te konsekwencje środowiskowe i widzimy konsekwencje społeczne, jednak zupełnie nas alienujące, no bo jeżeli nie muszę iść do przyjaciela i mu się wygadać, bo mogę zapytać ChatGPT, czy mam rację, czy dobrze myślę, jakby mnie pocieszył, no to dzieje się coś bardzo, bardzo ryzykownego z naszymi relacjami i z tym, jakie to może mieć dalej konsekwencje, szczególnie z nieograniczonym dostępem. Właśnie tak jak było wspomniane, nastolatkowie, którzy mogą pytać się czata o tym, jak widzą siebie, jak mogą w mediach społecznościowych porównywać swoje ciało z ciałami innych osób. Rzeczywiście jest to naprawdę taka bardzo ryzykowna rzecz, jeżeli nie ma ograniczeń, jeżeli nie ma jakichś konkretnych ram, w których funkcjonuje, bo sztuczna inteligencja też może mieć dobre zastosowanie, może przecież optymalizować, nie wiem, wydatki szpitalne, które się dzieją.
0: Drodzy Państwo, Creatio Continua, 8. edycja. Cóż to za wydarzenie.
3: Tak jest. To jest konferencja naukowa, którą od lat organizujemy. W tym roku odbywa się ona w sobotę 3 października w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich na Miodowej. Zapraszamy już od godziny 9. Zaczynają się panele. Przez cały dzień będziemy aż do wieczora. Są przewidziane i przerwy kawowe, jest przewidziany obiad. Dlatego bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Nie trzeba się nigdzie rejestrować. Wystarczy po prostu na Miodowej w Warszawie się pojawić i po prostu mieć możliwość naprawdę posłuchania bardzo ciekawych osób z kraju i ze świata, móc się zainspirować, móc się też, będzie przestrzeń też na dyskusję, można zadawać pytania, więc bardzo serdecznie zapraszamy do takiej przygody intelektualnej.
0: Panie Sebastianie, słowo komentarza do jeszcze...
2: Oczywiście, no, ja akurat jestem w pierwszym panelu Znaki Czasu, a Znaki Czasu w dobie rewolucji AI, technologiczne możliwości, a ludzka kruchość i to jest trochę nawiązanie do tego, co mówiłem, bo w katolickiej nauce społecznej znaki czasu są jakimś taką bardzo precyzyjną frazą, która oznacza pewne sygnały, pewne zjawiska, wydarzenia, które musimy interpretować w świetle Ewangelii i szukać, co Duch Święty chce przez to powiedzieć. Więc w tym panelu akurat zastanowimy się na ten temat, co sztuczna inteligencja, jak możemy wykorzystać sztuczną inteligencję, jaką nadzieję nam daje sztuczna inteligencja w świetle Ewangelii.
0: Drodzy Państwo, na koniec naszej rozmowy powtórzmy jeszcze raz daty, godziny, miejsca, które związane są z jutrzejszym wydarzeniem.
3: Tak jest. 3 października, już od godziny 9 zapraszamy do Pałacu Arcybiskupów Warszawskich przy ulicy Miodowej w Warszawie. Będzie to konferencja naukowa, która właśnie zaczyna się o godzinie 9, kończy się po godzinie 18. Mamy bardzo wiele paneli, warsztatów, przerwy kawowe, obiadowe, przestrzeń też na dyskusję, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: Szanowni Państwo, pewnie nie raz jeszcze będzie okazja rozmawiać o sztucznej inteligencji, która dopiero tak naprawdę dyskusja się zaczyna. Na dzisiaj musimy zakończyć Państwa i moimi gośćmi byli pani Magdalena Kadziak, prezes LSM Polska, czyli Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska, oraz pan Sebastian Wijas, wicedyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
2: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Minęła 16:30.
4: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Archidiecezja warszawska reaguje na pojawienie się w stolicy tzw. abortomatu, umożliwiającego odbiór przesyłek ze środkami do farmakologicznej aborcji. Życie każdego człowieka zasługuje na ochronę od samego początku, czytamy w komunikacie duszpasterstwa rodzin archidiecezji warszawskiej. Poczęcie jest najbardziej naturalnym i logicznym momentem, od którego można mówić o istnieniu nowego życia ludzkiego, czytamy w oświadczeniu. Duszpasterstwo rodzin, co ważne w stanowisko ich, mówi też o tym, że obrona życia powinna łączyć się z konkretną pomocą kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Zbliżają się obchody 26 Dnia Papieskiego. W tym roku będzie przeżywany w niedzielę 11 października. Znaczenie hasła Święty Jan Paweł II, uczeń i misjonarz, wyjaśnia ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6: Jeżeli nie jestem misjonarzem, no to znaczy, że nie jestem uczniem. Więc warto sobie, to jest takie hasło, które stawia nam pytanie, no, czy jestem misjonarzem. Jeżeli nie jestem, to znaczy, że nie jestem uczniem. A jeżeli jestem uczniem, no to oczywiście o Jezusie świadczę.
4: W Dzień Papieski w całej Polsce odbędzie się zbiórka na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Fundusz stypendialny Dzieła, nazywany żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II, można wesprzeć także przez platformę e-zbiórka z myślnikiem e-zbiórka.pl.
5: To się dzieje w parafiach.
4: W parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie Pudach rozpoczął się cykl koncertów organowych. W najbliższą niedzielę umiejętności muzyczne zaprezentuje Damian Skowroński, 8 listopada Bartosz Grzywacz, a w grudniu wierni będą mogli posłuchać Mateusza Rzewuskiego. O inicjatywie mówi proboszcz ksiądz Robert Furman.
7: Udało się nam we współpracy z firmą ze Słowacji budować nowe organy dla naszej parafii. To są organy 27-głosowe o pięknym wyglądzie, pięknym brzmieniu. No i u początków tej inicjatywy fundowania tych organów mieliśmy to pragnienie, żeby w naszej parafii też odbywały się koncerty muzyki i kościelnej, poważnej.
4: Koncertowe brzmienia będą nawiązywać do różnych epok i kultur, ale każde z wydarzeń ma przybliżać wiernym muzykę eucharystyczną. Niedzielny koncert rozpocznie się o 19:00. Udział jest bezpłatny.
5: To się dzieje w Kościele.
4: Zbliża się liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu. Kościół obchodzi je 4 października w rocznicę jego śmierci. W tym roku ma to wymiar szczególny, ponieważ mija 800 lat od tego wydarzenia. Ojciec Andrzej Sąsiadek, franciszkanin z Niepokalanowa, mówił w Radiu Warszawa o tym, co urzeka go w postawie świętego.
8: Bardzo mnie urzekł święty Franciszek swoim radykalizmem, ale takim Bożym radykalizmem, że on po prostu potraktował słowa Pana bardzo poważnie. Nie rzucał słów na wiatr. Zresztą braciom zawsze często przypominał te słowa, kto przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie jest mnie godzien, a więc bracia, nie oglądajcie się. Pan was powołał, idźcie.
4: Do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo świętego Franciszka zapraszają franciszkanie z różnych wspólnot w Warszawie i okolicach. Trzydniowe przygotowanie do uroczystości odbywa się m.in. w Niepokalanowie czy kościele franciszkanów na Zakroczymskiej. U kapucynów namiodowej w Warszawie trwa nowenna do świętego Franciszka. Szczególnie uroczysty wymiar mają duchowe przygotowania w parafii świętego Antoniego na Senatorskiej. Wczoraj wieczornej mszy przewodniczył tam biskup Damian Muskus. Dziś o 18:00 będzie modlił się z wiernymi biskup Artur Ważny. Jutro Eucharystię będzie sprawował arcybiskup Adrian Galbas. Od jutra w kościele świętego Marcina na Piwnej dostępna będzie szczególna wystawa poświęcona postaci błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Nazywamy tę wystawę urodzinową, mówi siostra Leona Czech, franciszkanka służebnica krzyża.
9: Ponieważ przypada 150. rocznica urodzin matki. Radio Warszawa miało wczoraj swoje urodziny, a matka Czacka ma 22 października, więc bardzo się cieszymy z tym, że możemy podzielić się z wszystkimi słuchaczami Radia Warszawa tą dobrą wiadomością, że od jutra wystawa jest dostępna w kościele świętego Marcina w nawie bocznej świętego Franciszka. Serdecznie zapraszamy.
4: W kościele jest też możliwość modlitwy przy relikwiach błogosławionej matki Czackiej. Dziś pierwszy piątek miesiąca, dzień, w którym wielu katolików szczególnie czci Najświętsze Serce Jezusa. Wierni uczestniczą we mszy świętej i przystępują do komunii oraz do spowiedzi. O znaczeniu tego dnia mówi ksiądz Karol Kurowski, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Galinach i propagator zawierzenia się Sercu Jezusa.
10: I tutaj nie chodzi tylko o takie przysłowiowe zaliczenie kolejnego pierwszego piątku. Chodzi o powrót do serca Jezusa. Człowiek może wtedy jeszcze raz powiedzieć: Jezu, odnawiam swoje zawierzenie. Serce Jezusa nie jest obietnicą życia bez krzyża. Jest obietnicą, że przez żaden krzyż nie muszę przechodzić sam.
4: W wielu domach podejmowany jest dziś także akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, w najbliższą niedzielę, 4 października, Radio Warszawa, czyli my, ale w sumie też trochę i państwo, bo się utożsamiacie, będziemy kwestować w parafiach. Parafii świętej Faustyny przy ulicy Żytniej 1 w Warszawie, w parafii świętego Stanisława Kostki, kardynała Stanisława Hozjusza 2, Najczystszego Serca Maryi na Grochowie, Warszawa Chłopickiego 2 i w parafii świętego Klemensa w Nadarzynie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Przypominam, że już ponad 127 tysięcy nazbierane, ale 150 jest potrzebne, więc jeszcze 20 parę tysięcy potrzebujemy. Nasi kwestarze zaproponują wam zwyczajowe cegiełki w postaci płóciennych toreb z cytatami i kalendarze. Państwa życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł. Prosimy was o hojność. Jesteście współtwórcami Radia Warszawa. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć państwu do zobaczenia w niedzielę. A, oczywiście, możecie państwo wspierać nas też wchodząc na stronę internetową radiowarszawa.com.pl. Możecie dowiedzieć się, jak również wesprzeć. Tam są informacje, do których bardzo serdecznie państwa odsyłam. A teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli dowiedzieć się, jak bardzo zakorkowane są ulice warszawskie. Nasz trafikowy partner mówi nam, że na moście Grota w obu kierunkach, ale pięknym, Modlińska w kierunku Jabłonny, Pułkowa w obu kierunkach, trasa S8 od Obozowej w kierunku Marek, no to do przewidzenia było. Na Alei Solidarności postoimy od Wolskiej, w kierunku Pragi. Na Alejach Jerozolimskich między Rondem de Gaulle, od Ronda de Gaulle w kierunku Placu Zawiszy. Ja staram sobie to tak od razu układać w głowie. Żwirki i Wigury w obu kierunkach, Aleja Sikorskiego w obu kierunkach, Prymasa Tysiąclecia, uwaga, tadam, w obu kierunkach, Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Łomianek, i co tu mamy? Targową w obu kierunkach. No, niezbyt dobre wieści, ale jest 16.44. Kulminacja, szanowni państwo, tego, co się dzieje na warszawskich drogach w kontekście niezbyt pozytywnym.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jutro na Mazowszu odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W szczegóły inicjatywy wprowadzi nas Damian Kowalski.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już za moment Damian nas wprowadzi. Mamy tylko tutaj drobne kłopoty techniczne, ale one już zaraz będą rozwiązane. Zerkamy. Oj. No, szanowni Państwo, czasami tak to się dzieje, że trzeba na bieżąco reagować na pewne rzeczy. Nie wiem, czy teraz szybko sobie z tym poradzimy. No, postaram się jednak jakoś naprawić nieco później. Tymczasem wysłuchajmy życzeń urodzinowych z okazji naszego święta, które wczoraj hucznie obchodziliśmy w naszej rozgłośni.
0: 35 lat Radia Warszawa.
2: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Anne-Marie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, ale mam dla was propozycję, zanim wybije godzina 17. Otóż 18 października możemy państwa zaprosić, na 18 października możemy państwa zaprosić na spektakl Romantyczność z Gliszcza. Tydzień temu moim gościem był Ksawery Szlenkier, wykonawca i autor i pomysłodawca tego przedsięwzięcia. I właśnie mamy ochotę państwu dać dwa podwójne zaproszenia. Zatem dwie osoby, które jak najszybciej, bo to będą kolejność zgłoszeń obowiązywać, wyślą na numer 7248 SMS o treści RW. Tu wpisujecie państwo imię i nazwisko oraz hasło Baczyński. Te dwie pierwsze osoby otrzymają od nas takie podwójne zaproszenie na 18 października na spektakl, który oczywiście odbywa się w Warszawie. Romantyczność z Gliszcza. Bardzo godne uwagi dzieło, o którym sporo mówiliśmy już tydzień temu. Tymczasem za 2 minuty i 45 sekund godzina 17.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Placki ziemniaczane, kopytka, frytki, tarta, chipsy. Ziemniaki pojawiają się na naszym stole pod wieloma postaciami każdego dnia. W niedzielę w Stanisławowie I w gminie Nieporęt będą świętować Dzień tego warzywa, a ja wam o tym opowiem. Zapraszam, Damian Kowalski.
4: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców

0: Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła Ród w poniedziałki o godzinie 22. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na Ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio Świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salwenet. Studio Świadectw, Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydlamy oraz Restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
1: O reklamie.
5: Minęła 17, a zatem czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Tańsze paliwo na stacjach. Po decyzji prezydenta rząd zapowiada obniżki. Polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc. W październiku wejdzie w życie zimowa siatka połączeń na lotnisku Chopina. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Rząd zapowiada spadek cen benzyny i diesla. Obniżki mają być widoczne już w ten weekend. Dziś opublikowano rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Wczoraj ustawę o podatku o nadzwyczajnych zysków firm paliwowych podpisał prezydent Karol Nawrocki. Według rządowych szacunków ma to przynieść budżetowi około 4 miliardów złotych i dzięki temu obniżka VAT-u i akcyzy na paliwa nie będzie dla budżetu problematyczna. Prezydent wyjaśnił, że zmienił zdanie w sprawie ustawy, której wcześniej nie chciał podpisać, aby zakończyć polityczny szantaż rządu i chronić Polaków przed drożyzną. Karol Nawrocki podkreślił jednak, że nadal uważa ustawę za wadliwą prawnie, ponieważ rażąco łamie ona zasadę niedziałania prawa wstecz, opodatkowując zyski firm od marca tego roku.
7: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym.
6: Prezydent oświadczył, że oczekuje od rządu natychmiastowego obniżenia cen i wykorzystania każdej pozyskanej złotówki na pomoc kierowcom. Opublikowano dziś obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw, które będą obowiązywać na stacjach już jutro. Litr benzyny 95, 6,73, 98, 7,59 zł, a litr diesla 7,88.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Włoskie i francuskie służby uratowały polskich alpinistów. Para utknęła w masywie Mont Blanc na wysokości prawie 4000 metrów. Mężczyzna był 12 godzin zawieszony na linie, w deszczu i w zimnie.
8: Do zdarzenia doszło podczas zejścia z Dente del Gigante ze środy na czwartek. 20-latek został uwięziony przez liny, a jego 24-letnia partnerka znajdowała się około 40 metrów pod szczytem. To ona wezwała pomoc, ale z powodu złej pogody śmigłowiec nie mógł wystartować. Rano włoscy ratownicy dotarli do alpinistów. Dzięki krótkiemu oknu pogodowemu możliwy był także start francuskiego śmigłowca z Chamonix, który który zabrał mężczyznę do szpitala we Francji. Jego stan jest dobry. Kobieta została sprowadzona przez włoskich ratowników i nie wymagała hospitalizacji. Jak podkreśla agencja ANSA, ratownicy działali w bardzo trudnych warunkach. Każda kolejna minuta oczekiwania zwiększała zagrożenie dla alpinisty.
6: Informowała Aleksandra Nietopiel.
3: Dzieje się blisko.
6: W październiku mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego będą mogli bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O szczegółach Krzysztof Flis.
9: W czasie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować dom na sytuacje kryzysowe, jak prawidłowo reagować po usłyszeniu sygnałów alarmowych oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Organizatorzy podkreślają, że są to umiejętności przydatne w codziennym życiu. Jedno ze szkoleń zostało przygotowane również z myślą o osobach niesłyszących. W sobotę 24 października obecny będzie tłumacz języka migowego. Chęć skorzystania z takiego wsparcia należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym najpóźniej do 15 października. Pierwsze szkolenie odbędzie się w piątek 23 października w godzinach od 17.30 do 20.30. Drugie zaplanowano na sobotę 24 października między 9 a 12.
6: Zajęcia zostaną przeprowadzone w sali wykładowej Centrum Kultury przy ulicy Spółdzielczej 9 w Grodzisku Mazowieckim. Kilka włoskich miast, jedno w Wielkiej Brytanii, a także stolica Tajlandii znajdą się w zimowej siatce połączeń na lotnisku Chopina w Warszawie. Wejdzie ona w życie w drugiej połowie października. Podróżujący będą mogli polecieć m.in. do Katanii, Neapolu, Bari i Liverpoolu. W związku z coraz większą liczbą pasażerów lotnisko uruchomiło nowoczesne skanery przyspieszające odprawę bezpieczeństwa. Oddano także do użytku nową płytę postojową dla samolotów. W przyszłym roku rozpocznie się rozbudowa terminala pasażerskiego, która poprawi przepustowość lotniska o 15%. Zimowy rozkład lotów będzie obowiązywał do końca marca przyszłego roku.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
5: Odczuwalnie, podkreślam to słowo odczuwalnie, pomiędzy 16 a 17 stopni w Warszawie i praktycznie w całym regionie. Wiaterek cały czas zawiewa nam ze wschodu w porywach do 4 metrów na sekundę. W nocy temperatura spadnie najniżej do 7 stopni i paradoksalnie będzie to o godzinie 6 rano, wtedy kiedy zacznie na nieboskłonie pojawiać się słońce.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: 5,5 minuty po godzinie 17. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Mówię dzień dobry tym z Państwa, którym jeszcze nie mówiłem, którym się nie kłamałem. Do godziny 18 zaledwie będę, czyli jeszcze 55 minut, licząc na to, że zmieni mnie tutaj Wojtek Dąbrowski. Szanowni Państwo, no jeszcze będziemy Wam towarzyszyć i w tych korkach nieszczęsnych, bo to przecież piątek, wracacie na weekend. Będziemy starali się uprzyjemniać to, co nieprzyjemne. Zostańcie Państwo razem z nami. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dziś pierwszy piątek miesiąca to dla wielu katolików bardzo ważny dzień. Praktyka pierwszych piątków miesiąca ma przypominać o regularnym uczestnictwie w życiu religijnym i zwracać uwagę na znaczenie osobistej refleksji oraz relacji z Jezusem. Więcej na ten temat mówi Krzysztof Flis.
2: Pierwszy piątek miesiąca to szczególna okazja, by poprzez mszę świętą, komunię i modlitwę uczcić Najświętsze Serce Jezusa. Świadectwa osób powierzających swoje życie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa pokazują, jak wielką siłę może mieć wiara i zawierzenie. Jedna z takich historii opowiada o rodzinie, która doświadczyła niezwykłej łaski w obliczu ciężkiej próby. O swojej historii mówi żona cudownie uzdrowionego Marka, pani Gabriela Rosiek.
3: Nasza historia dokładnie zaczęła się 8 lat temu, kiedy mąż w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie, jak się okazało, miał rop nieopłucny, którego później wdała się sepsa, zrobiła się niewydolność wielonarządowa, wszystkie organy były zainfekowane i tak naprawdę zaczęła się walka o jego życie. Lekarze nie dawali szans na to, że on będzie żył. Usłyszałam słowa przykro nam, ale stan męża jest tak bardzo ciężki, że my po ludzku już zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Teraz zostało kierować się wam tylko do góry. To była ogromna walka. Ja wtedy każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2: Pani Gabriela dodaje także, jakim ważnym elementem było zawierzenie się sercu Pana Jezusa i przyjęciu tarczy. To katolickie sakramentalium wyraża zawierzenie się opiece serca Jezusa.
3: My taką tarczę przyjęliśmy całą rodziną, zawierzając się sercu Pana Jezusa w 2023 roku. Dzisiaj w całej Polsce są parafie, które właśnie wchodzą w dzieło wielkiego zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i również w pierwsze piątki propagują zawierzenie sercu Pana Jezusa przez przyjęcie tarczy.
2: Tarcza Najświętszego Serca Pana Jezusa nazywana jest również małym szkaplerzem. Głównym miejscem zawierzenia się sercu Pana Jezusa była parafia w Starej Miłosnej, dodaje na koniec pani Gabriela, której historia zainspirowała księdza Karola Kurkowskiego, który zapoczątkował zawierzenie się tarczy Najświętszego Serca Jezusowego w swojej parafii. O pierwszym piątku miesiąca i znaczeniu tego dnia mówi właśnie ksiądz Karol.
4: Ludzie potrzebują nie tyle kolejnej teorii o Bogu, ile odpowiedzi na pytanie, jak mam żyć Ewangelią jutro rano, kiedy znów wrócą, czy pojawią się problemy.
2: Świadectwo pani Gabrieli i pana Marka stało się inspiracją do opowieści o wierze, zawierzeniu i niezwykłej przemianie duchowej, która zaczęła się podczas ciężkiej choroby Marka.
5: Niech serce Jezusa będzie uwielbione, dla wszystkich błogosławieństwo i pokój ducha. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
2: Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Szesnaście minut po 17 w Radiu Warszawa. Dobry moment na to, żeby powiedzieć, co dzieje się na wylotówkach. Z centrum do Jabłonny 48 minut, do Piaseczna 41 minut. Skoro wiemy, co na północ i na południe, to teraz na zachód do Błonia 52 minuty. Stara Miłosna 35, najbardziej optymistyczny kierunek. No i jeszcze pomiędzy Namarki 37, Łomianki z centrum 46 minut, do Nadarzyna 58, do Otwocka 53 minuty. Także jeszcze się dzieje, jeszcze Państwo musicie wykazać się cierpliwością, żeby znaleźć się w domu i zacząć świętować z rodziną trochę wolnego.
6: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa, 24 minuty po godzinie 17 było Boys On, Picture of You. No to czas teraz na prawdziwie męskie granie na antenie naszego radia sobie i Wam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, mamy dla Was jeszcze dwa podwójne zaproszenia na spektakl Romantyczność z Gliszcza pod szyldem Teatru Klasyki Polskiej. Spektakl zrobiony i grany będzie przez Xawerego Szlenkiera. Odbędzie się on 18 października o godzinie 19 w ASP, ulica Wybrzeże Kościuszkowskie 37 pod tym adresem. A żeby zdobyć takie podwójne zaproszenie, wystarczy wysłać SMS o treści SMS pod numer 7248 o treści RW. Tu wpisujecie Państwo swoje imię, nazwisko i hasło Baczyński, bo na podstawie właśnie tego Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, na podstawie tej poezji będzie zrobiony ten spektakl. Koszt całkowity SMS-a to 2,46 zł. Dwie pierwsze osoby, które napiszą taki SMS, otrzymają podwójne zaproszenie. No to start.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No, może teraz się uda. Jutro na Mazowszu odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W szczegóły zaś tej inicjatywy wprowadzi nas nie kto inny jak Damian Kowalski.
2: To inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwowej Straży Pożarnej. Od 11 do 14 strażacy będą zapoznawać mieszkańców regionu z właściwymi schematami działania podczas zagrożenia atakiem z powietrza. Punkty edukacyjne przygotowano na terenie wszystkich powiatów, mówi młodsza kapitan Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie.
3: To już kolejna edycja takich szkoleń. W ubiegłych tygodniach przeprowadzono specjalne treningi reagowania w województwie podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W tym tygodniu szkoli się Mazowsze i Pomorze. W województwie mazowieckim strażacy przygotowali łącznie 360 punktów edukacyjnych. Znajdziemy je w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz znajdziemy 300 stoisk edukacyjnych zorganizowanych przez ochotnicze straże pożarne.
2: Bezpłatne spotkania rozpoczną się częścią teoretyczną. Szkoleniowcy będą przybliżać najważniejsze zagadnienia. Mieszkańcy będą też mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem strażaków i zadania nurtujących pytań.
3: Dowiemy się, gdzie możemy szukać bezpiecznego schronienia w takiej sytuacji, co może się okazać tym schronieniem, jeśli na przykład jesteśmy na zewnątrz, a także jak możemy wcześniej przygotować nasz dom, budynek, żeby w tej sytuacji awaryjnej zwiększyć nasze bezpieczeństwo.
2: Wokół tematu narosło sporo mitów, które mogą wprowadzać w błąd. Co ciekawe, w przypadku nagłego zagrożenia złym pomysłem będzie natychmiastowe opuszczenie budynku, w którym się znajdujemy. Może on stanowić wystarczającą ochronę, jeśli jesteśmy w piwnicy lub możliwie jak najbliżej centrum budynku.
3: Na korzyść naszego bezpieczeństwa działa zasada dwóch ścian, brak okien. Dlatego właśnie warto wybierać pomieszczenia zlokalizowane w centrum budynku, oddzielone co najmniej dwiema ścianami od jego zewnętrznego obrysu i najlepiej przy ścianach nośnych. Nauczymy się również, czego nie robić, żeby na przykład nie utrudniać pracy służbom ratowniczym, albo żeby już w tej trudnej sytuacji nie tworzyć nowych zagrożeń, na przykład pożarowych.
2: Wykaz wszystkich punktów, w których odbędą się szkolenia, można sprawdzić na stronie Państwowej Straży Pożarnej. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i drodzy Państwo, nasz partner trafikowy nadesłał nam świeżutkie, jak świeżutkie bułeczki, niegdyś raport, a że doszedł on dokładnie w tej sekundzie, to ja szybciutko go otwieram i już Państwu mówię, jedno, drugie musiałem otworzyć i już go... mamy. Most Grota w obu kierunkach jeszcze nadal stoi, towarowa w obu kierunkach, pułkowa w kierunku Łomianek, czyli coś się zmieniło, że nie w obie strony. Trasa S8 od Lazurowej w kierunku Marek, Aleja Solidarności od Wolskiej w kierunku Pragi, Aleje Jerozolimskie między od Ronda de Gaulle'a w kierunku Placu Zawiszy. Na Żwirki i Wigury w obu kierunkach. Niestety postoimy jeszcze aż ten piątek feralny. Okopowa w kierunku Ronda Radosława. Promasa Tysiąclecia jeszcze w obu kierunkach. Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Łomianek. Targowa niestety w obu kierunkach. Okay.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Witajcie, 35-lecie Radia Warszawa. I chcę podziękować wszystkim tym, którzy je tworzyli, wszystkim, którzy tworzą je. Chcę wam też podziękować za spotkania, w których uczestniczyłam, bo wielokrotnie u was byłam i bardzo miło to wspominam. Chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy, bo to my wszyscy jesteśmy Radio Warszawa. Ci, którzy je tworzą i ci, którzy słuchają. I życzyć, żeby było coraz lepsze i żebyśmy byli razem. I radości, pokoju i piękna w tym radiu. Antonina Krzysztoń.

0: Lubimy się.
1: Antonina Krzysztoń, jak zawsze, refleksyjnie zaśpiewała na antenie Radia Warszawa, a wcześniej złożyła nam życzenia. Bardzo dziękujemy. A na zegarach za 10:18.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dobry wieczór. Za nieco ponad 2,5 minuty, godzina 18, obok mnie, jak Państwo słyszeli, już Wojciech Dąbrowski,
2: tak,
1: ale nie ten, który śpiewał Zielono mi.
2: Nie, nie śpiewałem nigdy Zielono mi.
1: Wojtku, wiesz, jak w Radiu Warszawa, katolickim radiu, reaguje się na to, że dzisiaj gra reprezentacja Polski?
2: Hura.
1: Nie, o mój Boże.
2: Nie, także nie będzie. Dlaczego od razu?
1: Proszę
2: chyba
1: Państwa,
2: że wzywamy Pana Boga po to, żeby pomóc naszej reprezentacji.
1: Ja Państwu mówię dobranoc, bo jeszcze mam próbę przed meczem, a chcę na mecz zdążyć. Zostawiam Państwa w rękach, bezpiecznych rękach Wojciecha Dąbrowskiego.
2: To ja zostaję, zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: A w tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii świętego Andrzeja Boboli, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami.
5: Ojciec Paweł Pucki, jezuita.
6: Zofia Pyzikiewicz, członek duszpasterstwa.
7: Mikołaj Witkowski, również członek duszpasterstwa.
8: Filip Flisowski, rada parafialna.
4: Dlaczego warto odwiedzić właśnie tę parafię i zajrzeć do tego kościoła?
8: To jest parafia włączająca, inkluzywna, zapraszająca, świadcząca o dobru, które jeden człowiek może dać drugiemu.
4: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Maryi. Szukasz wzoru, jak otworzyć się na Ducha Świętego?
3: Oddaj się Maryi, a ona odda się Tobie.
2: Rozpoznasz rolę Maryi w misji Jezusa, Kościoła i Twojej własnej.
3: Totus tuus, tota tua.
4: Kurs w Szkole Maryi od 9 do 11 października
5: w Zalesiu Górnym.
2: Zapisy 509-793-280
3: lub na www.świętarodzina.org.
4: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin.
6: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
9: A reklamujesz swoją firmę?
8: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
9: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
8: Naprawdę? W radiu?
9: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci.
10: O reklamie.
11: Radio Warszawa, jest 18.
12: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Jutro na Mazowszu odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności Cywilnej. Od 11 do 14 strażacy będą zapoznawać mieszkańców regionu z właściwymi schematami działania podczas zagrożenia atakiem z powietrza. To program realizowany wspólnie z MSWiA.
13: W województwie mazowieckim strażacy przygotowali łącznie 360 punktów edukacyjnych. Znajdziemy je w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz znajdziemy 300 stoisk edukacyjnych zorganizowanych przez ochotnicze straże pożarne.
12: Głównym punktem programu będzie przekazanie praktycznej wiedzy w możliwie najbardziej przystępny sposób, ale nie zabraknie też przestrzeni na zadawanie pytań i zapoznanie z wyposażeniem strażaków.
13: Dowiemy się, gdzie możemy szukać bezpiecznego schronienia w takiej sytuacji, co może się okazać tym schronieniem, jeśli na przykład jesteśmy na zewnątrz, a także jak możemy wcześniej przygotować nasz dom, budynek, żeby w tej sytuacji awaryjnej zwiększyć nasze bezpieczeństwo.
12: Punkty edukacyjne przygotowano na terenie wszystkich powiatów. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie Państwowej Straży Pożarnej. Wiedza, która może uratować zdrowie, nawet życie, jest dziś na wagę złota. Już w październiku mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego będą mogli bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O szczegółach Krzysztof Flis.
14: W czasie trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować dom na sytuacje kryzysowe, jak prawidłowo reagować po usłyszeniu sygnałów alarmowych oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Organizatorzy podkreślają, że są to umiejętności przydatne w codziennym życiu. Jedno ze szkoleń zostało przygotowane również z myślą o osobach niesłyszących. W sobotę 24 października obecny będzie tłumacz języka migowego. Chęć skorzystania z takiego wsparcia należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym najpóźniej do 15 października. Pierwsze szkolenie odbędzie się w piątek 23 października w godzinach od 17.30 do 20.30. Drugie zaplanowano na sobotę 24 października między 9 a 12.
12: Zapisy trwają do 21 października i można ich dokonać przez internet, mailowo, telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Grodzisku. To będzie trudny weekend dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie. W różnych częściach miasta zaplanowano remonty ulic i torowisk. Największych utrudnień można spodziewać się na Bielanach, Pradze Południe i w Ursusie. Więcej o utrudnieniach mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
15: W piątek, 2 października, około godziny 22 zamkniemy obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych od Ronda Wiatraczna do Grenadierów. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą dokładnie 55 godzin później, czyli w poniedziałek, 5 października, około godziny 5 nad ranem.
12: Remontowana będzie też ulica Kościuszki w Ursusie. Inaczej pojadą autobusy linii 129, 207, 401, 517 oraz N35 i 85, dodaje Maciej Dziubiński.
15: Dokończymy frezowanie ulicy Kościuszki. W tym czasie zamkniemy przejazd pomiędzy Cierlicką a Spisaka. Będą objazdy dla kierowców i transportu publicznego.
12: Kierowcy jadący w weekend Wisłostradą powinni przygotować się na utrudnienia. Drogowcy rozpoczną kolejny etap prac remontowych.
15: Ułożymy nowy asfalt na jezdni w kierunku Łomianek, kończąc tym samym zasadnicze prace na trasie między mostem Grota Roweckiego a ulicą Pergaminów. Roboty rozpoczną się w piątek o godzinie 21. Przez cały weekend kierowcy będą korzystali z jednej jezdni w obu kierunkach.
12: Zmiany czekają również pasażerów tramwajów. W weekend podczas wymiany zwrotnic na Nowowiejskiej zmienione trasy będą miały linie 10, 11 i 33. 14 i 15 zostaną zawieszone, a tramwaje linii 16 będą kursować częściej. W najbliższą sobotę ulicami Warszawy pobiegną uczestnicy ING Biegnij Warszawo. Dodatkowo podczas biegu będzie można wesprzeć biegaczy w ramach akcji Maszeruje Kibicuje. Od 11 do 14.30 biegacze będą obecni na ulicach stolicy. Więcej o trasie mówi rzecznik prasowy Biegnij Warszawo Sławomir Rykowski.
5: Trasa biegu ING Biegnij Warszawa jest najważniejsza. I startujemy na ulicy Myśliwieckiej, potem ulicą Rozbrat, Solec, Tamką do mostu Świętokrzyskiego, wybrzeżem szczecińskim po praskiej stronie. Wracamy na lewą stronę Wisły mostem Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat koło Palmy, na rondzie do Gola, dalej Świętokrzyska, znowu Tamka. Meta jest na ulicy Łazienkowskiej na wysokości stadionu Legii.
12: Organizatorzy apelują do kierowców o odpowiednie zaplanowanie podróży i korzystanie z transportu publicznego. We wtorek rusza trzecia edycja festiwalu Fenomen Człowieka. Człowiek jest bardzo złożony i to chcemy pokazać na naszym wydarzeniu, zapowiadała w poranku z Radiem Warszawa Julia Sobieszak, wolontariuszka Fundacji Mój Dom.
16: Posługując się taką metaforą człowieka jako domu, żeby pokazać te różne zakamarki, tajemnice, więc też przestrzeń w ten sposób jest zbudowana, że składa się z pokoi. W każdym z pokoi jest inna opowieść o pięknie, a może o tym samym pięknie, ale na inne sposoby.
12: Festiwal odbywa się w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Potrwa do piątku 9 października.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
11: Ciepło i przyjemnie, tak można by opisać w dwóch słowach i jednym spójniku temperaturę i pogodę w Warszawie i okolicach. 16 stopni na termometrach na chwilę obecną, a nawet trochę ponad 16 stopni, 16,5, 17 ołtarzy w Pruszku, w Grodzisk Mazowiecki. Jeśli chodzi o wilgotność, ponad 55%, a ciśnienie prawie 1020 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Piątkowy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Czas zacząć. 7 po 18. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. Rozpocznie Smash Mouth w utworze All Star. Będzie także Rzeka w wykonaniu grupy Goja, czy na przykład Felicita Albano i Romina Power. Same hity na 106.2. Bądźcie razem z nami.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Z okazji urodzin Radia Warszawa życzę słuchaczom i radiu jeszcze więcej dobrego czasu przy świetnej muzyce. Pozdrawiam, Magda Wójcik, zespół Goja.

0: A korków co niemiara. Most grota w obu kierunkach, tak samo towarowa, połukowa w kierunku Łomianek Korek, w drugą stronę także nie jest aż tak bardzo luźno, trasa S8. Od Lazurowej już w kierunku Marek się korkuje, podobnie Aleja Solidarności od Wolskiej w kierunku Pragi do nowego zjazdu. Postoimy. Jerozolimskie między rondem de Gaulle a placem Zawiszy, także w okolicach Dworca Zachodniego. A skoro jesteśmy już tam, to przypominam, że Bitwy Warszawskiej także zakorkowana. Żwirki, Wigury w obu kierunkach. Okopowa do ronda zgrupowania Karadosław. Prymasa Tysiąclecia w obu kierunkach, a Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Łomianek. No i Szczetargowa na Pradze. Tu także oba kierunki bardzo mocno nadwyrężone przez ruch kołowy. Postoimy na Dźwigowej, w Alei Czerwca, ciasno także już w tym momencie na Wawelskiej w kierunku trasy Łazienkowskiej, czyli w stronę pomnika lotnika. Utrudnienia także miejscami na Grójeckiej, no i utrudnienia także na Banacha.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 21,5 minuty po 18. Feel My Love. Poczuj moją miłość. Po prostu śpiewał Michael Patrick Kelly i grupa Take That. Teraz o miłości także. Ojciec Święty, papież Leon XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 210 i 211. Budować cywilizację miłości. Budowanie świata pozostającego w permanentnym stanie wojny jest złem i trzeba to nazwać po imieniu. Taki sposób opisu rzeczywistości, w której żyjemy, może wydawać się ponury albo pesymistyczny, uważam jednak, że jest to osąd konieczny. Perspektywa chrześcijańska nie wyczerpuje się jednak w samym piętnowaniu zła. Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, któremu Ojciec dał wszelką władzę w niebie i na ziemi. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę Królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy, jak ziarno, które raz zasiane kiełkuje i wzrasta. Podczas gdy otacza nas zgiełk zamętu, dobro wzrasta z ziemi w milczeniu. Jak mówi prorok, oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie, czy jej nie poznajecie? Potwierdza to uważna lektura historii. Nawet w najciemniejszych nocach Pan wzbudza mężczyzn i kobiety zdolnych do tego, by nie ulegać rezygnacji i wytrwale trwać przy dobru. Są to osoby, które chronią słabych i otwierają bramy pojednania. Pamięć o świętych i sprawiedliwych, o tak często zapomnianych budowniczych pokoju, ukazuje, że łaska nie usuwa konfliktu jednym magicznym gestem, lecz rodzi czynny opór wobec zła i zaskakującą kreatywność w czynieniu dobra. Chrześcijanie dostrzegają ciemności i nazywają je po imieniu, ale nie zatrzymują się na ich kontemplowaniu. Znają światłość i wiedzą, że ciemność jej nie ogarnęła i nie może jej zwyciężyć. Dlatego służą dobru także tam, gdzie wydaje się, że ostatnie słowo należy do cierpienia. Podtrzymywani przez nadzieję teologalną, która wyznacza rzeczywistości horyzont i kierunek.

0: Eurythmics w Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jak się patrzy na ten twór z 1983 roku, no to tak zbliżony wiekiem do wieku Radia Warszawa. 35 lat minęło jak jeden dzień, bym powiedział. No jeszcze kilka lat i będziemy jak ten słynny 40-latek. Dominik Dudek, może wolniej? Może ten czas poleci, bo nie zobaczymy. I grupa Texas. Te dwa utwory jeszcze teraz, a tuż po nich Wojciech Dudkowski w Radiu Warszawa i Kierunek Bezpieczeństwo.

0: za 18 minut 19.
1: Kierunek bezpieczeństwo.
2: Dobry wieczór, Wojciech Dudkowski. Witam w kolejnym odcinku audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W prasie, radiu i telewizji dużo mówimy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Często ma to postać informacji od służb o konkretnych zdarzeniach.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Porsche uderzyła w pojazd marki Toyota, który następnie zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala.
4: W tym miejscu samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne i zablokował przejazd tą drogą. Na chwilę obecną nie posiadamy informacji o przyczynie dojścia do kolizji. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia oraz służby porządkowe.
2: Są także kampanie, które regularnie przypominają o bezpiecznych zachowaniach, choćby na przejazdach drogowo-kolejowych.
5: Każda rogatka jest tak zaprojektowana, aby łatwo można było się ewakuować z przejazdu. Ewentualne koszty naprawy tej rogatki można potem skasować z własnego ubezpieczenia OC, ale myślę, że ratując własne życie i zdrowie, to powinniśmy mieć jako priorytet.
2: Moim i Państwa gościem jest pani Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Jesteśmy na antenie Radia Warszawa, ale też w wielu mediach mówimy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Ciągle mamy jakieś informacje o kolizjach, wypadkach, rozmowy z policjantami. Czy współcześnie media dobrze podchodzą do tematu zagrożeń w ruchu drogowym, czy identyfikują je tam, gdzie one rzeczywiście są?
6: To, że się w mediach dużo mówi i chyba coraz więcej na temat zagrożeń w ruchu drogowym, to bardzo dobrze. Natomiast słaba strona podejścia mediów do wypadków drogowych polega na tym, że intensyfikujemy przekazy na temat wypadków wtedy, kiedy się zdarzy coś bardzo spektakularnego, czyli ten wypadek jest jakiś szczególnie drastyczny, czyli że dużo osób zginęło w jednym wypadku, albo że kierowca jechał z bardzo dużą prędkością. Natomiast wypadki zdarzają się w Polsce codziennie. Jest około 5 osób zabitych każdego dnia na polskich drogach. W związku z tym brakuje chyba w mediach takiego systematycznego zwracania na zagrożenia, nie tylko w dniu, kiedy się coś wydarzyło i 2 dni później, czyli mówimy o wypadkach drogowych od wypadku do wypadku. Natomiast bardzo ważne by było właśnie takie audycje, które systematycznie będą poruszały problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego i które będą miały wpływ generalnie na postrzeganie zagrożeń w ruchu drogowym przez szeroko rozumianych uczestników ruchu drogowego. Czyli bardziej generalnie mówić o przyczynach i o sposobach zachowania się takiego, żeby unikać tych zagrożeń, a nie tylko mówić wtedy, kiedy jest groźny wypadek i na przykład szczególny nacisk kłaść na informację, że wypadek spowodowała na przykład starsza osoba. Albo często się mówi, kierowca był kobietą. Czyli stara się znaleźć te takie przyczyny, które potocznie uważamy, że to właśnie kobiety gorzej prowadzą samochód, że osoby starsze stanowią zagrożenie.
2: O czym mówią badania i dane statystyczne? Jaka jest najczęstsza przyczyna na wypadków?
6: Głównym czynnikiem, który wpływa na zagrożenie, jest prędkość. Od prędkości zależy to, czy jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować na zagrożenie na drodze, które się może w każdej chwili wydarzyć. I jeżeli jedziemy z dużą prędkością, z czym większą prędkością jedziemy, tym skutki tego zdarzenia, do którego dochodzi, są dużo cięższe. Czyli większe jest prawdopodobieństwo, że nie zareagujemy odpowiednio na niebezpieczną sytuację na drodze, jeżeli jedziemy za szybko i jeżeli jedziemy za szybko, to skutki tego wypadku będą dużo cięższe, czyli będzie więcej osób poszkodowanych. Jeżeli jedziemy zgodnie z limitami prędkości, czyli w obszarze zabudowanym 50 na godzinę, to dajemy sobie szansę na reakcję, na przykład jeżeli nam wyskoczy na drogę pies, czy dziecko kopnie piłkę, wtedy jesteśmy w stanie zareagować. Jeżeli w tym samym miejscu będziemy jechać 60 na godzinę, albo jeszcze gorzej 70 na godzinę, to po prostu nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać wypadkowi w takiej sytuacji. Dlatego ta prędkość jest kluczowa.
2: A środki odurzające, takie jak alkohol, narkotyki czy jakieś leki, czy są tak dużym zagrożeniem? Bo wiele wypadków takich właśnie głośnych, no to są wypadki pod wpływem alkoholu.
6: Alkohol w ruchu drogowym drogowym w ogóle nie powinien istnieć. Każda dawka alkoholu zaburza nasz sposób spostrzegania, nasz refleks. W związku z tym to jest czynnik, który stanowi duże zagrożenie. Tak samo jak lekarstwa, które mają informacje na każdym lekarstwie, które one zaburzają nasze postrzeganie i mają wpływ na nasze zachowania. Natomiast to jest problem na pewno. Natomiast skala tego problemu jest znacznie mniejsza niż skala problemów wynikających z nadmiernej prędkości. Akurat w Polsce jest bardzo dobre wyniki mamy w zakresie ograniczenia liczby kierowców prowadzących samochód pod wpływem alkoholu. Są bardzo intensywne kontrole policyjne. W skali roku to jest około 16 do 19 milionów kontroli przesiewowych i mamy w tym zakresie bardzo dobre wyniki, jedne z najlepszych w Europie. Także jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Natomiast dalej to jest problem. Natomiast skala problemu jest znacznie mniejsza niż liczba kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.
2: Co bardziej działa na kierowców, na wyobraźnię? Może tutaj tego nie powiemy jednoznacznie, ale może na wyniki tego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Czy pojedyncze newsy o wypadkach, o zdarzeniach, czy może długotrwałe kampanie? Chociażby przykład z ostatnich tygodni, czyli wypadek na przejeździe kolejowym ciężarówki z lokomotywą. To był taki mocny news we wszystkich mediach w zasadzie podawany, a już w kolejnych dniach mieliśmy kolejne przypadki wjazdu na przejazd, a tymczasem pamiętajmy też, że prowadzone są przez Urząd Transportu Kolejowego kampanie dotyczące zachowania na przejazdach kolejowych.
6: Kampanie na pewno są bardziej skuteczne niż krótkie newsy o zaistniałych wypadkach, ponieważ one są zaprojektowane w ten sposób, że informują nie tylko o zagrożeniu, ale o sposobie przeciwdziałania tym zagrożeniom, czyli mają walor edukacyjny. Newsy to są krótkie wrzutki, które mają walor sensacji, czyli interesujemy się tym przez bardzo krótki okres czasu. Nie bierzemy pod uwagę, że to nas może dotyczyć. Nie analizujemy dokładnie, dlaczego do tego doszło, tym bardziej, że w newsach nie mamy informacji, jakie były przyczyny wypadków. Natomiast kampania polega na tym, że analizujemy jakiś problem, pokazujemy jego istotę i w jaki sposób możemy zmienić swoje zachowania, żeby tego zagrożenia uniknąć, czyli kampania ma walor edukacyjny, natomiast news to jest raczej sensacja i bardzo krótkotrwałe zainteresowanie tym zdarzeniem. Czyli kampanie na pewno są bardziej skuteczne, ale kampanie też same, wyizolowane jako działanie sama w sobie, też nie są do końca tak skuteczne, jak w sytuacji, kiedy one wzmacniają inne działania. Czyli kampania jest przygotowywana równocześnie na przykład ze wzmożoną kontrolą prędkości przez policję. Czy jeżeli zmieniają się jakieś przepisy i w kampanii informujemy, dlaczego te przepisy się zmieniają. Jeżeli mamy na przykład, zbliża się jesień i w kampanii informujemy, że w czasie jesiennych opadów, deszczu czy krótszego dnia, to zagrożenie pieszych szczególnie rośnie. Czyli kampania przygotowuje nas do jakiegoś okresu w roku, w którym szczególnie powinniśmy zwrócić na coś uwagę. Czyli kampania powinna wzmacniać inne działania. Powinna spełniać rolę informacyjną, jeżeli zmieniamy przepisy. Bardzo rzadko przeciętny uczestnik ruchu drogowego analizuje, jakie przepisy zostały zmienione, ponieważ zwykle ostatni moment, w którym się zapoznajemy z prawem o ruchu drogowym, to jest sytuacja, w której się przygotowujemy do egzaminu na prawo jazdy. Mało który kierowca czyta i studiuje prawo o ruchu drogowym potem, a to prawo się bardzo często zmienia. W związku z tym istotne jest, żeby ta informacja była jak najszerzej rozpropagowana, że jakiś przepis się zmienił.
2: No i mamy też hasła, które już zapadły pewnie Polakom w pamięć, typu 10 mniej, piłeś nie jedź, czy żółte naklejki.
6: Zdecydowanie, ale również są takie hasła, które nie do końca są prawdziwe, jak na przykład bądź widoczny, będziesz bezpieczny, bo to nie do końca jest prawda. Nie wystarczy być widocznym, żeby być bezpiecznym. To nie jest równoznaczne, że jak założymy odblask, czy jak będziemy mieli odblask, znaczy idea jest słuszna, nośmy odblaski, ale to nie znaczy, że jak mamy odblaski, to już możemy się czuć bezpiecznie na drodze. Dalej musimy uważać.
2: I uważajmy na drogach, zwłaszcza tej rozpoczynającej się jesieni. Dziękuję Państwu za uwagę, a przypomnę, moim i Państwa gościem była pani Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
6: Dziękuję bardzo.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: Na każdą pogodę.
1: Radio Warszawa.
2: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmuć.

otwarcie, cóż ludzie powiedzą.

Wszystkie z sobą spędziliśmy chwile i choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, za minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Dominacja nowych technologii, całkowity zakaz ekranów, a wejście w grupę rówieśniczą. Będzie mowa także o samotności rodziców po diagnozie ich dziecka. O tym wszystkim w audycji Nie jesteś sam już w sobotę o godzinie 18:30 i w niedzielę o godzinie 11:30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Czasem człowiek gubi drogę i długo szuka światła, aż pewnego dnia słyszy cichy głos. Wróć. Bóg nigdy nie przestał na ciebie czekać. Nawrócenie to nie koniec drogi, to jej prawdziwy początek. Studio świadectw. Historie gwałtownych nawróceń i cichej, wiernej modlitwy. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 na kanał YouTube Salvenet. Studio świadectw. Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
2: O reklamie.
4: Jest godzina 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Kościół potrzebuje autentycznej sztuki, w niej wyrażają się najgłębsze pragnienia ludzkiego serca, powiedział papież do artystów. W Watykanie zaprezentowano kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. W Paryżu papież zaprezentował własną wizję Kościoła żyjącego Chrystusem i dzielącego się nim ze światem, uważa były przewodniczący Episkopatu Francji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga. Mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu przez dykasterię do spraw kultury i edukacji.
7: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
8: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
7: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
6: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji. Algorytmy powielają to, co już zostało stworzone. Brakiem ludzkiej iskry, wraz z wami, powiedział do artystów papież, chcemy strzec wspaniałego człowieczeństwa. W Watykanie zaprezentowano szczyt kościelny 10 lat po Amoris Laetitia. Odbędzie się on od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział wszyscy przewodniczący episkopatów.
9: Jak wyjaśniła podsekretarz dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, profesor Gabriella Gambino, celem spotkania jest podjęcie refleksji nad tym, jakie kroki podjąć, aby głosić Ewangelię rodzinom dzisiaj, z uwzględnieniem doświadczeń kościołów lokalnych. Zwróciła uwagę na skalę przemian kulturowych, które wpływają również na życie rodzinne. Przywołała dane dotyczące praktyki zawierania małżeństw sakramentalnych, między innymi z Polski, gdzie ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszyła się o 45%.
6: Podczas wizyty we Francji Leon XIV zaprezentował swoją wizję Kościoła. Jest ona zakorzeniona w życiu duchowym. Kościół ma być skoncentrowany na Chrystusie, a zarazem wychodzić z Nim do świata. Wskazuje na to były przewodniczący Episkopatu Francji, podsumowując wizytę Ojca Świętego.
10: Zdaniem arcybiskupa Erika de Moulin-Beauforta to właśnie Eucharystia w centrum Paryża pozostanie głównym symbolem tej wizyty. To było oszałamiające widzieć pola elizejskie, wypełnione rzeszą 800 tysięcy ludzi, tak radosnych i skupionych, którzy zgromadzili się nie przeciw komuś, ale aby świat miał życie, jak głosi hasło tej podróży. duży, mówi metropolita Reims w rozmowie z Lacroix. Dla niego Eucharystia na polach elizejskich miała wymiar eschatologiczny. W samym sercu takiego miasta jak Paryż, tego wspaniałego dzieła rąk ludzkich, przesiąkniętego historią, zgromadził się tłum, który wielbił Boga. Nie po to, aby zanegować miasto ludzi, ale by żyło ono w pełni, powiedział arcybiskup de Moulin-Beaufort.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Aktualizujemy informacje o pogodzie. Na chwilę obecną na termometrach stołecznych 14 stopni. Tyleż samo mamy w Łomiankach i w miejscowości Otwock. Ale także 13 Sękocin, Pruszków, Ołtarze w Błonie, 13 Borucza, Brańszczyk, Udrzyn i Sadowny, 12 Stoczek. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to ciągły wzrost, prawie 1020 hektopaskali, ciśnienie do góry, wiatr słaby, kierunek wschodni. Dobry wieczór, bo to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Mary, Praise You już za chwilę. Będzie także Lady Punk. W utworze znowu pada deszcz. Mam nadzieję, że nie teraz, przynajmniej na razie. Będzie także dużo dobrego słowa dla Państwa. Od nas zapraszam.

0: prawdopodobnie piosenka tworzona była, kiedy padał deszcz, dziś nie pada, przynajmniej na razie.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Mówiliśmy o tym, że już niedługo startuje kilka remontów w Warszawie, które mogą utrudnić życie mieszkańcom wielu dzielnic, no ale po tych utrudnieniach oczywiście ma być zdecydowanie lepiej, jak to zwykle po remontach, no prawie zwykle. Przypominam także, że budowa odcinka linii M2 tego odcinka Bemowskiego zbliża się do końca. 1 października rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmian w komunikacji po otwarciu nowych stacji. Planowana jest likwidacja 4 linii autobusowych, pojawią się też 2 nowe. No ja tak się zawsze zastanawiałem nad tymi konsultacjami społecznymi, bo jeśli chodzi o konsultacje społeczne, to oznacza, że mieszkańcy, nie wiem, przychodzą do urzędu, przychodzą do dzielnicy, no i mówią, że chcieliby tego albo tamtego, albo jak to ma wyglądać. Tak mi się wydaje, że tak to powinno wyglądać. Ile osób przychodzi na takie konsultacje? Kto z Państwa był kiedykolwiek na konsultacjach społecznych dotyczących zmian w własnym mieście? Proszę się wybrać, jeśli oczywiście macie czas, no i ochotę, bo może coś zostać stworzone bądź zmienione bez Waszej wiedzy i bez Waszej zgody, a może po prostu utrudni Wam to życie, choć linia metra raczej powinna ułatwić. Zobaczymy, jak to będzie. Rosramazzotti, już teraz i grupa ABBA.

0: i 106.2 FM grupa ABBA.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Na 106.2 FM w najbliższą niedzielę, to jest 4 października, Radio Warszawa będzie kwestować w kilku parafiach. Między innymi będziemy w parafii Świętej Faustyny na ulicy Żytniej, w parafii Świętego Stanisława Kostki, Najczystszego Serca Maryi czy parafii Świętego Klemensa. Po każdym mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia misyjnego. Nasi kwestarze zaproponują Wam oczywiście zwyczajowe cegiełki, płócienne torby cytatami kalendarza, a wasza życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł. Prosimy zatem o hojność, bo jesteście współtwórcami Radia Warszawa. Drodzy słuchacze, jeśli chodzi o najbliższą niedzielę, no to 4 dzień października, te 4 parafie na pewno. Proszę zajrzeć na stronę radiowarszawa.com.pl, jeśli ktoś ma jeszcze taką możliwość i ochotę wesprzeć naszą zbiórkę na nowe studio emisyjne Radia Warszawa.

0: Warszawie i w okolicach, o czym mówimy, no bo to nowy miesiąc.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma skorygować rozwiązania na warszawskich drogach ekspresowych. Jakie to ładne słowa. A kolejne decyzje muszą przesądzić o przyszłości m.in. trasy NS, czyli północ-południe. Problemem pozostaje cały czas przeciążona S8. Wiemy coś na ten temat, chociażby w codziennych informacjach o utrudnieniach w stolicy mówimy o tym, że S8 zakorkowana, ale także planowane połączenie z nową S7, nową trasą, także może się zmienić. W Warszawie i jej bezpośrednim otoczeniu nie brakuje przykładu rozwiązań, które po oddaniu do ruchu trzeba było poprawić. No, takie rzeczy się zdarzają, tylko szkoda, że jak na razie za często. Czy będą jakieś nowe zmiany na S8? No zobaczymy. Na pewno na odcinku Żoliborski mają zniknąć bus pasy, a kierowcy mają dostać czwarty pas ruchu. Swoją drogą likwidacja bus pasów w Warszawie to ciekawe rozwiązanie. Jak to pójdzie dalej, w jakim kierunku? Poczekamy, zobaczymy.

0: 35 lat Radia Warszawa.
1: Cześć, tu Łukasz Golec
2: i Paweł Golec.
1: Radio Warszawa świętuje 35. urodziny, ależ to minęło, no nie wiadomo kiedy, i z tej okazji oczywiście muszą popłynąć życzenia od zespołu Golec Orkiestra. W związku z tym życzymy wam fantastycznych, że tak powiem, nadawców, fantastycznych dziennikarzy, fantastycznej publiki, fantastycznych odbiorców, dużo ciekawych programów i niech się muzyka niesie jak najdalej, aż do samych gór, znaczy od gór do morza.
2: Życzymy zasięgów, żeby, jak to się mówi, kulę ziemską kilkakrotnie okrążyć, i przede wszystkim wysokich słupków słuchalności, rozpoznawalności i przede wszystkim bardzo dobra muzyka, niech cały czas płynie z tej stacji Radia Warszawa.
1: Pozdrawiamy gorąco i najlepsze życzenia. Jeszcze raz, żyjcie nam, grajcie nam jak najdłużej, jak to się mówi w górach, tak trzymać ze setki, nie spuszczać.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, niech żyje nam.
1: Radio Warszawa.

Warszawa na 106,2 FM. Już za chwilę Gabriel, będzie także Natalia Zastępa i będzie także Bobby McFerrin. Po godzinie 20, do której zostało dokładnie 13,5 minuty, na naszej antenie audycja. Niedaleko od domu Dominik Wendołowski przedstawi drugą część historii gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapraszam.

0: Don't worry, be happy.
1: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM był Bobby McFerrin, będzie już niedługo Dominik Wendołowski. Za 3 minuty, godzina 20.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Placki ziemniaczane, kopytka, frytki, tarta, chipsy. Ziemniaki pojawiają się na naszym stole pod wieloma postaciami każdego dnia. W niedzielę w Stanisławowie I w gminie Nieporęt będą świętować Dzień tego warzywa, a ja wam o tym opowiem. Zapraszam, Damian Kowalski.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.

0: Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej pielgrzymce papieża Leona XIV do Francji. Na ulicach Paryża Ojca Świętego witały setki tysięcy Francuzów, a także o tym, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania we współpracy z Bogiem, przekonują członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Tomku, wiesz co? Mam świetną firmę, ale ostatnio brakuje mi klientów.
4: A reklamujesz swoją firmę?
3: Jasne, ale jakoś nie widzę efektów.
4: A próbowałaś reklamy w Radiu Warszawa? Ja się tam reklamuję i docieram do nowych klientów.
3: Naprawdę? W radiu?
2: Chcesz zdobyć nowych klientów? Zareklamuj swoją firmę w Radiu Warszawa. Radio Warszawa. Twój biznes, twój głos, twoi klienci. 35 lat Radia Warszawa. To wyjątkowy jubileusz i wyjątkowy wieczór, na który serdecznie zapraszamy. 10 października o godzinie 18 spotkajmy się w Bazylice Katedralnej przy ulicy Floriańskiej 3 na uroczystej mszy świętej. Przewodniczyć będzie biskup Romuald Kamiński, a po mszy niezwykły koncert. Dziedzictwo w dźwiękach, arcydzieła muzyki sakralnej. Świętujmy razem 35 lat Radia Warszawa. Zapraszają partnerzy Byś, Wojciech Byśkiniewicz, Fundacja Uskrzydłowa.

0: Budowlany oraz restauracja Merano. Sponsorzy Veolia i Emitel. Radio Warszawa. 35 lat razem z Wami. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii osobiście, zachęcamy do duchowej łączności poprzez transmisję w Radiu Warszawa.
1: O reklamie.
2: Minęła 20.
3: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Chciałbym powiedzieć, no i 20 stopni w Warszawie, ale nie, 20 nie ma, jest 14. 13 Raszyn Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Glinianka i Celestynów. Ciśnienie w tym momencie 1019,5 hektopaskali i powolutku rośnie. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to 6 do 7 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 22 i według synoptyków ani jednej chmurki. Zobaczymy, jak będzie.
3: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
5: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w już jesienny wieczór, ale pogoda jest, no była przynajmniej, niezła, ale nie o pogodzie będzie dzisiaj. Po pierwsze, chciałbym też podziękować, to zacznę, bo znowu zapomnę, wszystkim Państwu, którzy wspierają nasze radio, zwłaszcza jeśli chodzi o te datki na remont studia, które jest nam bardzo, bardzo potrzebne, odnowione. I bardzo dziękujemy, ja w imieniu własnym, jak i w imieniu całego zespołu Radia Warszawa, za Państwa dziękczynność, dobroczynność. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I co my tu dzisiaj przygotowaliśmy, czy co ja przygotowałem? Aha, taki mały suplement, ale będzie, mam nadzieję, ciekawie. Otóż w poprzedniej części audycji przedstawiałem Państwu historię budowy gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Smolikowskiego na Powiślu. Można powiedzieć o tych śmiałych wizji architektów z czasów dwudziestolecia międzywojennego, bo budynek, właściwie zespół budynków jest z lat 30. Opowiadałem Państwu też tą dramatyczną historię związaną z obroną powstańczej Reduty w 44 roku, no aż po powojenną odbudowę. No i dziś ten monumentalny zespół wpisany do rejestru zabytków na szczęście nie musi obawiać się przebudowy czy tak zwanych modernizacji, bo to chyba jest największym zagrożeniem dla wielu zabytków. Pozostaje żywym organizmem, łączy funkcje centrali ZNP, oczywiście ten ogólnokrajowej, z hotelem i z centrum konferencyjnym, a na jego murach wciąż trwają zakonserwowane ślady powstańczych walk. No choć czasy się zmieniły, to budynek wciąż służy nauczycielom, będąc jednym z najciekawszych świadków przedwojennego modernizmu w Warszawie, na Powiślu, też no, przede wszystkim w Warszawie. Patrząc dziś na tą już odnowioną bryłę, łatwo ulec zachwytowi nad rozmachem przedwojennych twórców, ale oprócz tego dumnego pomnika odrodzonej Rzeczpospolitej, tak można powiedzieć, nowoczesnej myśli inżynieryjnej, no, każde mury, nawet najdoskonalsze, kryją w sobie jakąś, no, można powiedzieć, nie tyle może tajemnicę, ale coś więcej niż jedną prawdę, o tak bym to określił. Musimy pamiętać, że budowa gigantycznego i w sumie drugiego zespołu wywoływała nie tylko zachwyt wśród stołecznych elit, ale budziła często skrajne emocje. Zarząd związku za wszelką cenę pragnął udowodnić światu, że polska edukacja staje się nowoczesna, no a czasy zaborczej biedy odeszły w niepamięć. Jednak dla wielu zwykłych nauczycieli to zderzenie lśniącego wielkomiejskiego luksusu ze szarą rzeczywistością, jaka otaczała ich na co dzień, no musiało wywoływać w najlepszym przypadku zadumę, no a często również niechęć. No i tak, gdy warszawska prasa, warszawska specjalistyczna, rozpisywała się o tym architektonicznym, no może nie cudzie, ale ewenemencie, jednak Powiśle zawsze było trochę zaniedbane, to w odległych zakątkach kraju często rodziło się pytanie, no za czyje pieniądze i jakim kosztem? Bo za tym luksusem stały przecież ułamki skromnych pensji ludzi, którzy w wiejskich szkołach borykali się no, zupełnie innymi problemami, no, choćby brakiem węgla czy z przeciekającym dachem, i to wcale nie na początku jeszcze Rzeczypospolitej II, ale i w latach, głęboko w latach 30. No i tak sobie poszukałem i często najlepszym świadectwem epoki wydają się nie oficjalne kroniki, czy zdjęcia, czy takie oficjalne zestawienia, ale nieopublikowane wspomnienia. Wyobraźmy sobie przez chwilę zniszczony, zapisany drobnym maczkiem notes, który należał do jednej z anonimowych nauczycielek z małej wiejskiej szkoły, dajmy na to na wschodniej prowincji, która w chłodny listopad 1935 roku, no może lepiej będzie październik, żeby nam dobrze pasowało, przyjeżdża do Warszawy, by po raz pierwszy na własne oczy zobaczyć centralę swojego związku. Jak to mogło wyglądać? Otóż czytam. Wysiadłszy na dworcu głównym, czułam się jak w obcym świecie. Podróż koleją żelazną do stolicy była dla mnie wydatkiem niemal astronomicznym. Z mojej skromnej pensji, niższej przecież od uposażenia kolegów mężczyzn, choć oboje tak samo zmagamy się z biedą i analfabetyzmem na wsi, odkładałem na ten bilet od wczesnej wiosny. Gdy stanęłam wreszcie u zbiegu wybrzeża Kościuszkowskiego i nowo wytyczonej ulicy, poczułam najpierw dumę, no a zaraz potem dojmujące onieśmielenie. Nasz dom nauczyciela piął się ku niebu, monumentalny, kanciasty i surowy. Gdy pchnęłam ciężkie drzwi i wkroczyłam do obszernego holu, przytłoczył mnie chłód wielkiego miasta, wszechobecny przepych. Wszędzie lśnił polerowany marmur, czarny i szary i oślepiająco biały. Patrzyłam jak urzeczona na bezszelestnie sunące windy, surowe betonowe sufity i jasne zgeometryzowane żyrandole, które zalewały wnętrze sztucznym światłem. Wszystko pachniało tu nowością, farbą drukowaną, zniesioną z podziemnych tłoczni, gdzie na potęgę odbijano nasz głos nauczycielski, no i drogim tytoniem. Zaprowadzono mnie do części hotelowej. Kaloryfery biły równym ciepłem, a klozety z bieżącą gorącą wodą wydawały się luksusem nie z tej ziemi. U mnie na wsi, zanim zaczniemy kaligrafię, dzieci myją zziębnięte ręce w blaszanej misce, misce wodą ze studni. W pięknej kawiarni z widokiem na mieniącą się w słońcu Wisłę, ponownie w nienagannych tużurkach delegaci i urzędnicy związkowi dyskutowali przy czarnej kawie o wielkiej polityce oświatowej państwa. Ja zaś skulona w nowoczesnym fotelu starałem się wsunąć pod krzesła moje sfatygowane trzewiczki. Czułam się tu jak uboga krewna, przecież to także mój dom, wzniesiony za te kilka groszy składek potrącanych bezlitośnie co miesiąc z mojej chudej wypłaty. W stołecznej prasie czytałam, że to pomnik potęgi związku, dowód, że jego nauczyciele, że jako nauczyciele idziemy ramię w ramię z duchem nowoczesnego państwa. Oczywiście związek pragnął pokazać, że czas biednych, oklapłych nad książką nauczycieli bezpowrotnie minął. Ale stojąc tam, opierając dłoń na stalowej balustradzie, nie mogłam opędzić się od natrętnej myśli, jakim kosztem to zbudowano. To gmach stanowczo ponad nasz stan. Gdy w Warszawie pnie się w górę taki pałac z betonu i marmuru za miliony złotych, my na prowincji wpychamy szmaty w nieszczęsne okna i nieszczelne okna i łatamy dachy szkół własnym sumptem. Nadchodzi zima, a w moich izbach lekcyjnych znów zapraknie węgla. Wyjeżdżałam ze stolicy z ciężkim sercem, mając przed oczami naszą nową, lśniącą wizytówkę, pod którą władze związku tak starannie ukryły szarą i biedną i codzienność, dziurawą codzienność polskich szkół. No właśnie, tak to mogło wyglądać. To pozwoliłem sobie przytoczyć to wspomnienie, żeby uzmysłowić Państwu, że te piękne gmachy związkowe, zresztą powstało i nie tylko dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale też dla innych związków, no one często, choć nie zawsze, no były, nie mówię, że ponad stan, ja to wszystko rozumiem. I to w pewnym sensie ta nauczycielka wiejska też rozumiała, no ale był tak zwany, jak to dzisiaj mówimy, dysonans. Dysonans między tym, co na prowincji, co w codziennym życiu, a co w tej wielkiej, wielkiej Warszawie. No dobrze, ale może kilka słów komentarza, ale patrzę na to po przerwie. Krótka muzyka, przepraszam, że tak minorowo to zabrzmiało, ale postaram się parę rzeczy jeszcze, może trochę weselszych, opowiedzieć w drugiej i w trzeciej części audycji. Chwila muzyki, wracam za kilka minut.

spraw, za dużo spięć, spóźniony biegniesz, omijasz ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę jak

0: niedaleko od domu.
1: Proszę Państwa, komentując te gorzkie w sumie wspomnienia wiejskiej nauczycielki, trzeba zaznaczyć, że w okresie międzywojennym, szczególnie w latach 30., ta składka członkowska, o której wspomniano w tych zapiskach, no, wynosiła zazwyczaj od 1 do 2% miesięcznych poborów nauczyciela. No może to się wydawać kwotą oczywiście niewielką, ale w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego, gdy pensje nauczycielskie na prowincji były w sumie niskie, oscylowały wokół 120-150 zł, no każda potrącona złotówka no, była w jakiś sposób odczuwalna. Dla wielu prowincjonalnych nauczycieli po prostu opłacanie tych składek wiązało się z jakimiś tam realnymi wyrzeczeniami. Wydaje się, że zresztą ten gmach, ten zespół właściwie nie budowano tylko jako marmurowych pałaców, zwłaszcza dla nauczyciela, zwłaszcza z odległej prowincji. Trzeba pamiętać, że organizacja była też taką tarczą ochronną i systemem wsparcia dla państwa, dla nauczycieli, którego państwo właśnie pewnych rzeczy państwo nie mogło, nie potrafiło zapewnić. Przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej no, dawała też pewne profity. Organizacja była potężna, a wpłacane składki w pewnym sensie w części wracały do nauczycieli pod postacią bardzo konkretnych korzyści socjalnych, zdrowotnych i prawnych. I tak na przykład choćby w kwestii zdrowotnych. Dosyć poważną chorobą społeczną, jeszcze nie do końca wyleczoną, była gruźlica. Była to w pewnym sensie choroba zawodowa, wcześniej jeszcze dziesiątkująca nauczycieli i ze składek członkowskich ZNP. Właśnie już w latach 20. Związek wybudował na zakopiańskiej ciągłówce takie nowoczesne sanatorium. Był to w zasadzie pierwszy na świecie zakład leczniczy wzniesiony całkowicie przez związek zawodowy. Oczywiście członkowie mogli liczyć na tańsze, no i przede wszystkim szybsze leczenie. Były też inne wymierne przywileje pracownicze, bo wywalczył związek dla swojego środowiska konkretne benefity. Na przykład 50% zniżkę na przejazdy kolejowe. No i dzięki temu nauczyciele mogli w ogóle pozwolić sobie na podróże po Polsce. Wynegocjowano też płatne urlopy w czasie ferii. To była nowość. Wynagrodzenie za nadgodziny oraz zwrot kosztów przy na przykład przeniesieniach czy przymusowych przeniesieniach służbowych. Wreszcie pamiętajmy o tym, że ten gmach na Powiślu nie był tylko biurowcem, mieścił się w nim hotel, tania bursa. No i dzięki temu dzieci wiejskich nauczycieli, które przyjeżdżały do Warszawy na przykład na studia czy do szkół średnich, miały gdzie mieszkać za no, ułamek ceny rynkowej. No i wreszcie związek prowadził kasy zapomogowo-pożyczkowe w razie pożaru, ciężkiej choroby w rodzinie czy nagłej utraty środków do życia. Członkowie mogli otrzymywać zapomogi, często bezzwrotne lub ewentualnie niskoprocentowe pożyczki, które ratowały ich przed lichwiarzami. No i wreszcie dostęp do tanich książek i do prasy. Ze względu na to, że związek posiadał potężne wydawnictwo, czyli Nasza Księgarnia, członkowie związku dostawali regularnie prasę branżową, właśnie Głos Nauczycielski, oraz mieli tańszy dostęp do pomocy naukowych i czasopism dla dzieci, na przykład taki jak słynny Płomyk czy Płomyczek, które przecież drukowano w podziemiach gmachu na Powiślu w bardzo nowoczesnej drukarni. No i tak podsumowując, choć ten cały zespół gmachów, zespół związkowy ociekał trochę takim, może nie luksusem, no ale wielkomiejskością i kosztował majątek, to sama jednak przynależność do związku dawała nauczycielom pewne realne poczucie bezpieczeństwa, no i zyski w bardzo niepewnych czasach. Dlatego, gdy czytałem, że te osobiste wspomnienia, choć pełne prawdy emocjonalnej, bywały jednak filtrowane przez subiektywne poczucie krzywdy. Warto więc, może ja dodam jakieś sprostowanie, bo tu w prawie II Rzeczypospolitej pensje zasadnicze w państwowych szkołach powszechnych były równe dla kobiet i mężczyzn, zwłaszcza na tych samych stanowiskach. No, jeśli mężczyźni przynosili do domu więcej, to wynikało to zapewne z przysługujących im dodatków rodzinnych, na przykład na niepracujące żony, czy dodatków dla dzieci, a nie z gorszej taryfy dla kobiet. Nauczycielka pisała tutaj o tych bezlitośnie pobieranych składkach. No, składki były w pewnym sensie opłacane dobrowolnie. I to zazwyczaj przez był skarbnik, który właśnie w swoim ognisku nauczycielskim zbierał. To nie było to, że to było przymusowe. No, a tutaj też było dużo podróży pociągiem, która tak miała nauczycielka odkładać tak długo na tą podróż. No, pewnie była pewne wyrzeczenie, na pewno w dobie kryzysu, no ale i tak była znacznie tańsza dzięki właśnie tej 50-procentowej uldze kolejowej, która ten sam krytykowany przez nią związek właśnie wywalczył dla wszystkich pedagogów. No i co tak właśnie to rozdarcie między tym osobistym poczuciem prowincjonalnego niedostatku, a tym instytucjonalnym sukcesem organizacji w pewnym sensie oddaje ducha tamtych lat. I jeszcze jedna rzecz a propos gmachu, czego z poziomu ulicy Smulikowskiego nie widać. Ten gmach kryje pod ziemią bardzo duży, nawet chyba drugie tyle kubatury, co na powierzchni. Tam zaprojektowano, chyba o tym wspomniałem, jedną z najnowocześniejszych, jeśli w ogóle nie najnowocześniejszą w Polsce drukarnię. To była drukarnia rotacyjna. No i gdzie tłoczono miliony już teraz egzemplarzy. Czy to podręczników właśnie naszej księgarni, czy głosu nauczycielskiego, czy właśnie wspomnianego, uwielbianego przez dzieci Pomyka. No i oczywiście w rolę inną, te żelbetonowe piwnice odegrały jednak też inną rolę podczas okupacji, bo w podziemiach gmachu działała w ścisłej konspiracji tajna organizacja nauczycielska. To właśnie stąd koordynowano tajne komplety w całej generalnej guberni, dzięki właściwie głównie temu w miliony, no chyba nawet miliony, to nie wiem, no ale możliwe, no setki tysięcy, a na pewno dziesiątki tysięcy polskich dzieci uczyły się właśnie zakazanej historii, czy języka ojczystego. Zresztą, co ciekawe, w piwnicach ukrywano też matryce i fałszywe dokumenty. A w 1944 roku te żelbetowe strony w sierpniu i wrześniu stały się schronieniem i szpitalem polowych dla setek rannych z Powiśla. No i tak to byśmy zamknęli tą historię. Ten budynek, który onieśmielał prowincjonalną nauczycielkę ta monumentalna architektura, to w pewnym sensie taki symbol trochę niezwykłych ambicji środowiska, które w zrujnowanych po zaborach kraju postanowiło postawić sobie pomnik na miarę mocarstwa. No, pomnik, który o dziwo przetrwał bombę, powstanie i wielką historię. No i tak można powiedzieć, jest też w pewnym sensie pokazem, przypomina, jaką wielką siłę stanowią polscy nauczyciele. Jako że byłem nauczycielem, to tak trochę się tutaj solidaryzuję. Dobrze. No i akurat świetnie, bo mam suplement, więc muzyka. A po przerwie dokończę dzisiejszą audycję.

0: Niedaleko od domu.
1: Proszę Państwa, w minioną niedzielę na ulicach mogliśmy obserwować kolejną edycję Maratonu Warszawskiego. No i wszystkim się to podobało, bo część ulic zamknięta, no ale w niedzielę ruch mniejszy. Współcześnie to w sumie doskonale zorganizowane przedsięwzięcie. No sportowe, niech zostawmy to sportowe, też trochę w tym kontekście kulturowym, o już międzynarodowej randze, gromadzące wielu uczestników. No ale spoglądając jednak na ten nowoczesny bieg, warto powrócić pamięcią do jego początków, które sięgają jesieni 79 roku. Otóż 30 września 1979 roku odbył się pierwszy maraton pokoju. Tak, ale nie wyścig pokoju, tylko maraton. W tamtym okresie wszelkie oddolne inicjatywy gromadzące tysiące obywateli poza oficjalnym kalendarzem państwowym zawsze budziły w najlepszym wypadku dystans i zazwyczaj niepokój ówczesnych władz. Przełamanie oporów administracyjnych wymagało często ogromnej determinacji. No, inicjatywę tę wsparł swoim autorytetem znany i ceniany redaktor Tomasz Hopfer, który w programach telewizyjnych z wielką kulturą i takim taktem, ale zachęcał Polaków właśnie do dbania o zdrowie poprzez ruch. No, gdzieś wydaje się to oczywiste, ale proszę pamiętać, że higiena życia w latach 70. no nie u wszystkich była tak była taka, jak powinna być, już nie będę tutaj, albo taka, jaką sobie dzisiaj wyobrażamy, jednak ta świadomość była trochę inna. No i właśnie wraz z nim organizacją zajęli się i Zbigniew Zaręba, i Józef Węgrzyn oraz gron oddanych działaczy sportowych. No i efekt tych działań i tych starań w pewnym sensie przerósł oczekiwania pomysłodawców. Na linii startu tego pierwszego maratonu stanęło 1861 uczestników, co uczyniło ówczesny warszawski maraton właściwie jednym z najliczniejszych na tego typu imprez na kontynencie europejskim. Zawodnicy w tym pierwszym maratonie ruszyli z korony stadionu nie narodowego, a dziesięciolecia. Obiektu przecież o wielkim znaczeniu dla historii polskiego sportu, choćby pamiętnym z wspaniałych sukcesów lekkoatletycznych Wunder Teamu. Trasa została wytyczona wzdłuż torów kolejowych w stronę Falenicy, a powrót wiódł wałem Miedzeszyńskim ponownie ku bramom stadionu. Pierwsze miejsce zajął w tym biegu Kazimierz Pawlik, a czas 2 godzin 11 minut i 34 sekund nie był zły. Co ciekawe, dopiero po zakończeniu rywalizacji okazało się, że z przyczyn technicznych trasa była w rzeczywistości o 1,5 kilometra krótsza od tego dystansu klasycznego. No to więc ten czas pewnie byłby o kilkanaście minut, może kilka minut dłuższy. Wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowo dostojna oprawa. Biegaczom oraz licznie zgromadzonej publiczności towarzyszyły na trasie dźwięki. Na przykład jazzu, to a propos tego, co mówiłem chyba przed tygodniem o tym festiwalu, pierwszym festiwalu jazzowym w Stodole, w wykonaniu cenionych zespołów jak Old Timers, Swing Workshop, chyba Gold Washboard, już tych nazw nie pamiętam, no ale na pewno Old Timers Swing chyba był. Nietypowo przedstawiały się również nagrody dla zwycięzców. No bo zamiast tradycyjnego pucharów czy gratyfikacji rzeczowych, laureaci otrzymali dzieła wybitnych polskich artystów. Jakich? Na przykład Franciszka Starowiejskiego czy Władysława Hasiora. No, choć z perspektywy czasu podarunki te przedstawiają ogromną dziś wartość i artystyczną, i materialną, wówczas zmęczeni zawodnicy przyjęli, powiedzmy, z dystansem, licząc na bardziej takie konkretne nagrody. No, nie mówię już o telewizorze, no ale choćby jakimś sprzęcie domowego użytku, których zawsze brakowało, a tu obraz. Jakieś Bahamasy, patrząc na to, co Starowiejski i Hasior zazwyczaj rysowali. W pamięci tych świadków tamtych dni zapisał się przede wszystkim niezwykła, pełna wzajemnej życzliwości, tak atmosfera, którą po latach wspomina Janusz Kalinowski, współorganizator biegu. I tutaj właśnie sięgnę do tego wspomnienia, które znalazłem w e-kartce z Warszawy. Ten pierwszy maraton był wydarzeniem wyjątkowym ze względu na nastrój, jaki stworzyli sami uczestnicy. Biegło się niemal jak w wielkiej rodzinie. Ludzie pytali się wzajemnie o samopoczucie, częstowali wodą, cukrem. Wszyscy dbali o siebie nawzajem. Zależało nam, aby każdy bezpiecznie dotarł do mety. Na półmetku pojawiła się wiadomość, że młodziutka córka redaktora Hopfera, Monika, mimo wcześniejszych ustaleń z ojcem, postanowiła kontynuować bieg aż do końca. No i postawa tej 12-letniej dziewczynki dodawała wielu dorosłym sił do pokonania własnego zmęczenia. Równie poruszająca była postawa mieszkańców mijanych osiedli, którzy z własnej woli wychodzili przed domy, częstując biegnących czy herbatą, czy darmowymi wypiekami. No to akurat dla biegaczy bardziej zawodowych nie byłoby za zdrowe, no ale trzeba wybaczyć. No i tak kształtowały się początki tej imprezy, które na trwałe wpisały się w pejzaż Warszawy, przypominając tę chwilę, jak czytam, warto dostrzec, że za współczesnym sukcesem tego biegu stoi piękna karta tej ludzkiej bezinteresowności, pasji, no i oczywiście wzajemnego szacunku sprzed blisko pół wieku. I tak to właśnie było. Czyli 30 września 1979 roku. No mam jeszcze jedno wydarzenie, ale nie zdążę. W związku z tym mogę oczywiście Państwa teraz zagadywać przez 2-2,5 minuty, ale nie o to chodzi. Powiem, co za tydzień, bo przygotowałem w tych moich budynku znacie, a nie, jak ja to wtedy, znane i nieznane, a nieznane budynki, albo ciekawe budynki z ciekawą historią, mniej znane. No ten nie jest taki do końca nieznany, bo ze względu na nazwę, ja mówię o tym, co będzie za tydzień, ze względu na nazwę być może niektórzy starsi mieszkańcy Warszawy będą pamiętali, no ale dzisiaj nie budzi już takich nawet kontrowersji, a tak bywało w dawnych czasach, ale nie aż tak bardzo dawnych, proszę Państwa, no w czasach, jak to się mówi, słusznie minionego PRL-u. I o tym Państwu za tydzień opowiem, jeśli wszystko się ułoży. No dobrze, nie będę przedłużał. Dzisiaj Państwo jesteście wcześniej wolni, ja również. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że pogoda utrzyma się jeszcze na ten weekend. Zachęcam Państwa, może nie do biegów półmaratonowych, ale do spacerów zawsze przy tej jesiennej, złotej jesieni, o jesiennej pogodzie spod znaku złotej jesieni. No zawsze warto wybrać się czy do parku, czy po prostu, jak to my kiedyś na Pradze mówiliśmy, na miasto. A gdziekolwiek to będzie, to zawsze będzie ze zdrowiem i pożytkiem dla wszystkich. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Mówił dla Państwa Dominik Wędołowski i do usłyszenia, jak zwykle, za 7 dni.
0: Niedaleko od domu.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Za 16 minut godzina 21. Przystanek Parafia już teraz.
1: Przystanek Parafia.
2: Drodzy Państwo, mamy już piątek, a w tym tygodniu zachęcam do tego, by również zostać z nami przez cały tydzień, a szczególnie w niedzielę o godzinie 20, bo będziemy mówić o sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. W naszym studiu niezwykli goście, którzy mówią o tym miejscu, o wspólnotach, a tym razem ojciec proboszcz Paweł Budzki powie o...
3: Zapraszam bardzo serdecznie na msze święte w niedzielę o 17. Od jakiegoś czasu te msze święte animują różne wspólnoty. Chcemy, by właśnie po mszach świętych też odbywały się różne wydarzenia, spotkania. Bardzo serdecznie zapraszamy na mszę świętą o 17 i do słuchania audycji o naszej parafii na falach Radia Warszawa.
4: Zofia Pyzikiewicz, ja serdecznie zapraszam do duszpasterstwa akademickiego Dąb, do naszych grup, czyli TZ, która odbywa się w poniedziałek, Reuel, który odbywa się we wtorek, Kontakt w środę, no i postakademicy w czwartek. Zapraszam też do śledzenia nas na social mediach, mamy Facebooka, duszpasterstwo akademickie Dąb, Instagrama i tam można dowiedzieć się trochę więcej o tym, jakie wydarzenia będą nas czekały w tym roku akademickim.
2: Pozdrawiamy i zachęcamy, a poza tym, panie Filipie...
5: W lewobrzeżnej Warszawie, po tamtej stronie Wisły, trwa synod. W naszej parafii staramy się włączyć bardzo aktywnie w to dzieło i prowadzić namysł nad tym, jak powinien wyglądać nasz lokalny kościół, tak? We współpracy i w jedności z naszym arcybiskupem Adrianem, duchownymi, świeckimi, staramy się pozastanawiać nad tym, oczywiście w jedności z Duchem Świętym przede wszystkim, jak ten kościół powinien wyglądać. Zapraszamy serdecznie.
2: Szczegóły w niedzielę o godzinie 20. Pozdrawiamy.
6: Is everything broken?

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy Wokulski zginął, czy nie zginął, wysadzając ruiny zamku w Zasławiu? No na to pytanie odpowie mój i Państwa gość, Bogumił Wójcik, znany doskonale stałym słuchaczom Kalejdoskopu Historycznego, Marcin Bąk. Zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
3: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor redaktor naczelny Radia Warszawa.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: O reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Zbliżają się obchody 26 dnia papieskiego. W tym roku będzie przeżywany w niedzielę 11 października pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Znaczenie hasła wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

0: żeby to było możliwe, więc za to, za tę hojność i wiernym Kościoła i ludziom dobrej woli naprawdę jestem wdzięczny od wielu, wielu lat, bo to jest nasz wspólny pomnik, to jest wspólne budowanie, naprawdę wspólne budowanie.
1: Fundusz stypendialny dzieła nazywanego żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II można wesprzeć także przez platformę zbiórka.pl.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Od jutra w Kościele świętego Marcina na Piwnej dostępna będzie szczególna wystawa poświęcona postaci błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Nazywamy tę wystawę urodzinową, mówi siostra Leona Czech, franciszkanka, służebnica krzyża.
3: Ponieważ przypada 150. rocznica urodzin matki. Radio Warszawa miało wczoraj swoje urodziny, a matka Czacka ma 22 października, więc bardzo się cieszymy z tym, że możemy podzielić się z wszystkimi słuchaczami Radia Warszawa tą dobrą wiadomością, że od jutra wystawa jest dostępna w Kościele Świętego Marcina w nawie bocznej Świętego Franciszka. Serdecznie zapraszamy.
1: Na tej wystawie można bliżej poznać sylwetkę matki Elżbiety, dodaje siostra zakonna.
3: Jak wiemy, była kobietą nieprzeciętną. W epoce, w której żyła, to co robiła, łamała wszelkie schematy. To jakoś tak też można na tej wystawie i zobaczyć, i wyczytać. Jest bardzo dużo zdjęć archiwalnych, są też zdjęcia współczesne. No więc zapraszamy do tego bliższego poznania, do takiego bliższego spotkania z matką Czacką.
1: W kościele jest także możliwość modlitwy przy relikwiach błogosławionej matki Czackiej.
2: To się dzieje w parafiach.
1: W kościele świętego Zygmunta na Bielanach biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki przewodniczył mszy świętej dziękczynnej za 30 lat działalności archidiecezjalnego zespołu domowej opieki paliatywnej. 30 lat temu mocą dekretu prymasa Polski kardynała Józefa Glempa z 2 października 1996 roku powołano do życia dzieło, które od 3 dekad niesie ulgę w cierpieniu i towarzyszy człowiekowi w najtrudniejszym momencie doczesnej wędrówki. Liturgię dziękczynną koncelebrowali z biskupem Piotrem Jareckim ksiądz Władysław Duda, twórca i wieloletni dyrektor bielańskiej placówki, oraz proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Kosk. Opieka hospicjum polega na poprawie jakości życia pacjentów i ich rodzin poprzez wielokierunkowe zaspokajanie ich potrzeb. Wiąże się to z łagodzeniem większości objawów towarzyszących chorobie przewlekłej, a szczególnie z łagodzeniem dolegliwości bólowych.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: I jeszcze na koniec Watykan. W każdą sobotę października plac świętego Piotra rozświetlą pochodnie. O godzinie 21:00 wierni i pielgrzymi będą wspólnie odmawiać różaniec, prosząc o zakończenie wojen i pokój między narodami. 5 wieczorów modlitwy z wizerunkiem Matki Kościoła będzie odpowiedzią na szczególny apel Leona 14, 3, 10, 17, 24 i 31 października. Przez 5 kolejnych sobót plac świętego Piotra ma stać się miejscem wieczornej modlitwy. O 21:00 różaniec odmawiany przy świetle pochodni. Modlitwie towarzyszyć będzie wizerunek Matki Bożej Mater Ecclesiae. Intencja jest jedna: pokój dla narodów dotkniętych wojną.

0: Maryjo, Królowo Polski, Królowo Aniołów, jestem, pamiętam, czuwam. Stajemy przed Twoim cudownym obliczem, Matko Częstochowska, Matko nasza najlepsza, w wieczór, który jest wyjątkowy, bo Kościół na całym świecie wspomina dziś świętych aniołów stróżów. Królowo Aniołów. W tę noc ta kaplica cudownego obrazu staje się po części wieczernikiem dla organizatorów i służb, przede wszystkim 315. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Przychodzimy tu na to nocne czuwanie, przebywamy jako warszawska rodzina, by u Twojego tronu złożyć jedno wielkie, płynące z naszego serca dziękuję. Słowo Boże w Księdze Wyjścia dziś daje nam niezwykłą obietnicę. W pierwszym zdaniu słyszymy: oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie drogi. Aby Cię strzegł w czasie drogi i doprowadził Cię do miejsca, które przygotowałem. To zdanie pięknie wpisuje się w nasze czuwanie, w naszą modlitwę. Jako kierownik tej pielgrzymki, patrząc na stojących za mną przedstawicieli, współbraci, współpracowników, chcę z drżeniem serca zaświadczyć, Matko, że ta obietnica z Księgi Wyjścia wypełnia się na naszych oczach, w naszym życiu, w naszej pielgrzymkowej drodze. Przez 9 dni sierpniowych, od 6 do 14 sierpnia, prowadziłaś nas bezpiecznie z Warszawy na to święte wzgórze. Ty jako Królowa Aniołów nie tylko posyłałaś przed nami swoich niewidzialnych wysłanników, ale rozpalałaś anielskiego ducha służby w ludziach, którzy ten szlak przygotowali czy zabezpieczali. Gdy w sierpniu rozważaliśmy słowa Twojego Syna z krzyża: oto Matka Twoja, bo takie było hasło naszego pielgrzymowania, uczyliśmy się od aniołów bezwarunkowego posłuszeństwa i miłości. Przyjąć Ciebie do siebie, tak jak Jan pod krzyżem, oznaczało dla nas, dla służb pielgrzymkowych, przyjąć odpowiedzialność za każdego pątnika. Dziś, rozpoczynając to nocne czuwanie, przynosimy Ci trud tamtych dni, zamieniony w czyste nasze dziękczynienie. Chcemy naśladować anielski śpiew, sanctus, ich nieustanną pieśń chwały i przez tą noc czuwania śpiewać Tobie pieśń wdzięczności za pielgrzymkę. Dziękujemy za bezpieczną drogę, za zdrowie, za siły dawane nam ponad ludzką miarę, za cud wspólnoty, która rodziła się w tym kurzu i spiekocie. Biblijna historia podróży Tobiasza pokazuje, że anioł w drodze to ten, który chroni. Chroni przed niebezpieczeństwem, podnosi na duchu, przynosi uzdrowienie. Myślę dziś o obecnych tutaj przedstawicielach służb, przewodników, dla ci kleryków, dla tysięcy pielgrzymów 315. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. To oni byli Twoimi widzialnymi aniołami, bo gdy pątnicy odpoczywali, to oni pracowali. Gdy brakowało sił, oni pierwsi ruszali z pomocą. Słuchali Twojego głosu, Maryjo, i może z anielską cierpliwością nosili brzemiona drugiego człowieka, braci i sióstr pątników. W Ewangelii też dziś Jezus mówi o aniołach, którzy w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca. Piękne słowa. My w tę noc u progu października, miesiąca modlitwy różańcowej, chcemy wpatrywać się w Twoje, Matko, zranione, ale pełne miłości oblicze. Chcemy stać na trwać na straży, tak jak aniołowie czuwają przy tronie Boga. Przynosimy Ci jeszcze raz w sercach przedstawicieli służb wszystkie intencje wszystkich pielgrzymów, tych, którzy nie mogli tu przybyć, zostali w domu, pielgrzymów naszej tegorocznej pielgrzymki, warszawskiej pielgrzymki pieszej, a także wszystkich gospodarzy, którzy na trasie otwierali dla nas swoje domy i serca. Królowo Aniołów, i Matko warszawskich pielgrzymów, przyjmij tą naszą nocną wartę. Niech owoce sierpniowej drogi, za które dziś dziękujemy, i hasło to Matka Twoja nie gasną, nie zgasną w nas wraz z końcem pielgrzymki czy z końcem tej dziękczynnej nocy. Pomóż nam wracać do naszych domów, do naszych parafii, do miejsc pracy z anielskim przesłaniem pokoju. Naucz nas i ucz nas wciąż być aniołami stróżami dla ludzi, których codziennie stawia Bóg na naszej drodze życia. A więc rozpoczynamy tym apelem to czuwanie i czuwamy przy Tobie, Matko, bo Cię bezgranicznie kochamy.
1: Przeorowi klasztoru Ducha Świętego w Warszawie, kierownikowi pieszej pielgrzymki warszawskiej dziękujemy, ojcu Dariuszowi Laskowskiemu, za dzisiejsze rozważanie apelowe. I do tych wszystkich intencji i modlitw pragniemy dołączyć, stojąc przed obliczem naszej Matki, osobę papieża Leona XIV. Także modlimy się za cały Episkopat Polski. Prosimy za wszystkich sprawujących władzę w naszej ojczyźnie. Prosimy za naszą ojczyznę o pokój w ludzkich sercach, pokój na świecie. Modlimy się za stróżów jasnogórskiego sanktuarium, ojców Paulinów, wraz z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za wszystkie zgromadzenia w Polsce, prosząc o liczne i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę, między innymi maturzystów Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, w Rykach, uczestników rekolekcji jasnogórskiej rodziny różańcowej, pielgrzymów z miejscowości Gdańsk-Sobieszewo, Amazonki, które dziś przybyły, aby jutro przeżywać swoją pielgrzymkę tutaj na Jasnej Górze, pielgrzymów z miejscowości Łomża, Strzelce Krajeńskie, Przemyśl, ze Stanów Zjednoczonych, z Puerto Rico, Nikaragui, Filipin, Australii oraz wszystkich obecnych tutaj przed obliczem naszej Matki, łączących się również z nami poprzez media oraz duchowo. Polecamy wszystkich naszych bliskich zmarłych, modlimy się w intencji dobrodziejów Jasnej Góry, za wszystkich polecanych w księdze apelowej Radia Jasna Góra. Jeszcze raz polecamy pielgrzymkę pieszą warszawską, która dzisiaj będzie podejmować trud czuwania nocnego. A w 38. dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej w sposób szczególny polecamy dzisiaj miejscowość Szczytna, parafię pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Rozważać będziemy tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas podaj.
5: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo.
6: W kaplicy Sykstyńskiej na Watykanie jest wizja sądu ostatecznego według autora Michała Buonarrotiego. I w centrum stoi Chrystus jako sędzia z podniesioną do góry ręką, a po prawej stronie znajduje się Jego Matka Maryja. Ale swoim wzrokiem patrzy się poniżej, na anioła, który trzyma różaniec i wyciąga z czeluści piekła człowieka tam wskazanego. Niech ten prosty obraz będzie obrazem Kościoła, który jest matką, nie zatracającą nikogo, ale właśnie dlatego, że ma matkę jako matkę Odkupiciela i Kościoła.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Za kilka minut na naszej antenie Różaniec Święty. Zapraszam. 512 700 444, 512 700 555. Natomiast teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Marek Hawryluk.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
1: Pośród różnych spraw każdego dnia z pewnością są takie momenty, w których możemy doświadczyć radości. Różne są powody radości. Miłe spotkanie z przyjacielem, pozytywne rozwiązanie sprawy urzędowej, ciekawy prezent na urodziny, dobre słowo do rodzica czy wychowawcy, czy udany wyjazd z grupą znajomych. W takich sytuacjach dobrze jest zauważyć, co tak naprawdę mnie ucieszyło, albo jaka potrzeba została spełniona, a w dalszej części opowiedzieć o tym Jezusowi. A On, który widzi wszystko, co dzieje się w moim sercu, również wskazuje mi najgłębszy powód do radości. Moje imię jest zapisane w niebie, czyli moje imię jest w Bogu. On nie traktuje nas seryjnie, jak numerki w takim czy innym systemie, ale na serio. Jako ukochane dzieci, bo dał nam swojego Syna, aby nas uratować i wprowadzić do domu wiecznego szczęścia we wspólnocie Trójcy Świętej. Z tego powodu każdy z nas może być szczęśliwy dlatego, że widzi i słyszy działanie Jezusa w swoim życiu. Wtedy Boża radość trwa w nas dłużej niż najlepsze osiągnięcia czy udane prezenty, które gdzieś odłożymy. Jak wspaniały jest Bóg, który z miłością wypowiada nasze imię i nam błogosławi.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Jest godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444, 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Razem z nami w studio parafianie, przedstawiciele parafii świętego Andrzeja Boboli, między innymi grupa przygotowująca bierzmowanych do tegoż sakramentu, między innymi są z nami siostry Urszulanki Unii Rzymskiej. Witam wszystkich w studio i zapraszam do modlitwy różańcowej, w której prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Gamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o ustanowienie w całym Kościele duszpasterstwa zdrowia psychicznego, pomagającego przezwyciężyć stygmatyzację i dyskryminację osób z chorobami psychicznymi. Panie Jezu, czasem czuję, że moja wiara słabnie i nie dostrzegam Twojej obecności. Przemieniaj wtedy moje serce i napełniaj je głęboką wiarą oraz poczuciem bliskości. Modlimy się o dobrą i bezpieczną podróż, o to prosi słuchaczka. O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama i Teresy modli się rodzina. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Przez wstawiennictwo świętego Józefa, świętej Rity o dobrą pracę dającą poczucie spełnienia dla syna, modlą się rodzice, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, modli się słuchaczka. Przez wstawiennictwo świętej Filomeny, świętej Rity, uzdrowienie małej Alicji, Adama z depresji lękowej oraz dary Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza modli się słuchaczka, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o pojednanie w rodzinie Anny i Łukasza, o uratowanie na wzroku Anny i Julii, o sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, o opiekę Matki Bożej i prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Mateusza, o księdza Piotra, o siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla Olafa, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw Adama i Ani z Glorią, Pawła i Marceliny ze Stefcią, o uzdrowienie z depresji Ameli, o wyjście z nałogu Piotra, Emilii, o drogę życiową, światło Ducha Świętego dla Mikołaja, o cud uzdrowienia z nowotworu dla Moniki, o nawrócenie Marty i Mikołaja, o uratowanie małżeństwa Marzeny i Andrzeja, o dar pojednania dla nich, o miłość wzajemną. Modlimy się za wszystkich parafian z parafii świętego Andrzeja Boboli na Mokotowie, za wszystkie wspólnoty, grupy modlitewne i kapłanów tam posługujących i siostry tam posługujące. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy, w której prosimy także za dzieci poczęte, a nienarodzone. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jedną ręką Bóg boleśnie dotyka, drugą podnosi, swoimi ramionami obejmuje nasze życie łagodnie, bo nie pozwala, abyśmy byli dotykani troską ponad nasze siły. Mocno nas wspiera potężną łaską, stosownie do siły i czasu trwania pokusy i zgryzoty, bo On sam staje się naszym oparciem. Razem z nami modlą się Zofia, Małgorzata, Magdalena i Adrianna. Witam serdecznie w Radiu Warszawa.
2: Szczęść Boże!
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Zosiu, Małgorzato, Magdaleno i Adrianno, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
2: Modliłeś się za Bolesława Jakubika i wszystkich bliskich zmarłych.
0: Oczywiście.
2: Liczbowe.
0: Daj Boże. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Kiedy nieświadomie lub z własnej winy popełniacie jakiś błąd, który ściągnie na was krzyż. Natychmiast z tego powodu upokórzcie się przed potężną ręką Boga. Jeśli w popełnionym przez was uchybieniu jest grzech, uznajcie upokorzenie za należną wam karę. Jeśli zaś nie ma grzechu, uznajcie je za upokorzenie własnej pychy. Pani Ania jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże, witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Anno, za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać, dziękuję.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555, tajemnica trzecia. cierniem ukoronowani Pana Jezusa. Ciągnijcie korzyści raczej z małych cierpień niż z wielkich. Bóg nie tylko patrzy na cierpienie, co na sposób, w jaki się cierpi. Nie traćcie nawet najmniejszej cząstki, choćby to było kucie szpilki, mała przykrość czy zniewaga. Ciągnijcie korzyści ze wszystkiego. Schowajcie w pamięci Boga, który jest jakby waszą kasą. Krzyż i wszystko, co z nim związane, niech będzie dla was. Jest z nami pani Ania. Szczęść Boże, pani Aniu, witam.
4: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Aniu za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Noście swój krzyż wytrwale, a wówczas oświeci was w duchowych ciemnościach. Bo kto nie wycierpi niczego z powodu pokusy, niczego nie wie. Weźcie swój krzyż z radością, a zostaniecie ogarnięci płomieniem boskiej miłości. Znajdziecie w nim moc, z której nie oprze się żaden z waszych wrogów. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa? Pomódlmy się zatem.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Niech każdy weźmie swój krzyż na którego grubość składa się tracenie dóbr, cierpienie, choroby i udręki duchowe, na którego długość składa się pewna liczba miesięcy lub dni na łożu boleści, niech każdy weźmie swój krzyż i nie zamienia go na inny. Jest pan Bogdan razem z nami. Szczęść Boże, panie Bogdanie, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy.

0: i grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
0: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obroną.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
2: Bóg zapłać Pani Bogdanie za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie i spokojnej nocy.
0: Dobrej
2: życzę.
0: Nocy.
2: Z Panem Bogiem. Dziękuję także oczywiście gościom studia, dziś przedstawicielki grup przygotowujących bierzmowanych do sakramentu, m.in. siostry Urszulanki Unii Rzymskiej, my parafianie świętego Andrzeja Boboli na Mokotowie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i kończymy w tym momencie wieczór w dobrej atmosferze. Już za chwilę o 22.00 Złością czy miłością Elżbieta Stawińska, Marcin Dnuszyński zapraszają, a ja w ich imieniu. Wojciech Dąbrowski, kłaniam się. Samych radości. Jest 22.00.
4: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
5: Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Dnuszyński.
5: Zapraszamy.
7: Dobry wieczór Państwu.
6: Dzień dobry.
7: Etam, wieczór już.
6: A widzisz, chciałem inaczej zacząć.
7: Jak tam praca domowa?
6: Wiesz co, są pewne nawyki. Tak samo jak zacząłem, czasem to już jest taki nawyk, w jaki sposób się witamy z kimś. I gromadzenie, o którym rozmawialiśmy, w jakie ono ma miejsce w naszym życiu, czy mieć, czy też być, to czasem są nawyki. I teraz chodzi o to, że w gospodarstwie domowym są zazwyczaj dwie osoby dorosłe i jeszcze dzieci. I teraz w naszym gospodarstwie domowym każdy ma inne nawyki odnośnie tego gromadzenia. Każdy ma swoje nawyki i nie jest łatwo je zmienić. Opowiadam prace domowe, więc myśląc o tym, jak uczymy dzieci kontrolowania pożądliwości, no to jak w większości naszych tematów, które tu opowiadamy, najpierw uczymy poprzez przykład. Oni obserwują.
7: Przez modelowanie, oczywiście.
6: Więc pamiętam swoje dzieciństwo, gdzie duży porządek był w domu, to i mój pokój też na co

0: dzień bardzo podobnie wyglądał.
1: Spróbowałby nie wyglądać.
0: Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że może było mi łatwo go utrzymać, bo w koło było podobnie.
2: Mhm. No właśnie.
0: Więc w momencie, w którym być może, tak się zastanawiam, miałbym w koło bardzo dużo potrzebnych rzeczy, które...
2: Przydasiów tak zwanych.
0: To i mój pokój pewnie tak samo by wyglądał.
2: No tak.
0: Więc myśląc dzisiaj o pokojach naszych czy dzieci, zastanawiam się, jaką to jest wypadkową po jednym z rodziców, załóżmy, oczywiście, gdyby obydwoje rodziców miało te same nawyki i tak samo wyglądało.
2: No to już by było jak w laboratorium.
0: Ale wiesz, to jest też tak, że jak ja czasem widzę, dziecko idzie i po prostu oczy może mieć w sufit, ale nogę idealnie podnosi nad jakąś rzeczą.
2: No tak.
0: Wie, że to tam leży.
2: Dokładnie wie, że tutaj coś
0: tam
2: leży.
0: Tam położył, no. Jak leży, to leży.
2: Tak jest.
0: I umie przejść bezpiecznie.
2: Tak. Więc... A jak tobie się nie podoba, to nie wchodź. Żebyś się nie wywrócił. No.
0: Z jednej strony nie mogę rozgraniczyć mieć czy być, bo czasem te być to oznacza też mieć. Ktoś ma taki nawyk, to jest już bardzo utrwalone. Ty też tydzień temu mówiłaś o nawyku, kiedy z innych czasów wyniesionych, z innych potrzeb, po prostu z braku możliwości, dostępności. Dzisiaj można by też czasem mówić, bo no różne sytuacje się dzieją na świecie i też można by powiedzieć, no czasem trzeba coś gromadzić, bo... A z drugiej strony na przykład ja czasem mówię, no dobrze, no jak dzisiaj załóżmy zjedliśmy ryż, to jutro możemy kaszę albo zjeść makaron czy tam ziemniaki. Nie musi być tyle tego jednego towaru w domu, bo nagle codziennie będziemy to jedli.
2: Żeby był zapas na tydzień.
0: Więc dzieci nas obserwują, ja tak zauważyłem. To samo z tą elektroniką. Pracując z domu, korzystając z laptopa czy z telefonu, dzieci często widzą rodzica z elektroniką. Dopiero jak się z nimi rozmawia, albo oni się dopytują, albo widzą, co się robi, to jest też trochę inna perspektywa, niż tylko o, ja też mogę siedzieć tyle z telefonem w ręce. Jeden z synów spytał, czy jak ja pójdę na studia, czy do liceum, to czy ja wtedy będę chodził z laptopem do szkoły? No i okazało się, że on zobaczył jakichś uczniów, którzy właśnie chodzą i utrwaliło mu się taki obraz i się zastanawia, czy to jest właśnie tak, że już w pewnym momencie w szkole, no ten laptop jest praktycznie twoim narzędziem nauki.
2: Tak, zastępuje zeszyt.
0: Tak, zeszyt, podręcznik. Więc on już jest ciekawy tego, czy ta elektronika
2: już
0: jest takim nawykiem, że my, no może nawet nie my, ale że już system edukacji, już korzystamy z tego. To już nie jest nic dziwnego, albo...
2: Ten system dostosowuje się do bieżących możliwości.
0: Tak. Znowu, myśląc o tej pracy domowej, no tydzień temu już trochę odpowiedziałam na to pytanie, mówiąc o synu, który przez półtora roku ze mną rozmawiamy jakieś rzeczy, które by chciał, więc to też nie jest tak, że coś chcieć to już od razu trzeba mieć, tylko jest ten czas, są rozmowy.
2: Są analizy, rozważania, jest przyglądanie się, takie ważenie, mierzenie.
0: Mamy ten temat porządliwości, czyli takie kontrolowanie, czy to jest porządliwość, czy to potrzebuje właśnie, czy inni z tego w koło korzystają na co dzień, więc ja też tak naprawdę i tak niedługo będę z tego korzystał. No, wiadomo, jeszcze jest budżet, czasem kupić coś, co jest lepsze jedno, czy kilka rzeczy, załóżmy, słabszych. No, taka praca domowa, która, no, jakbyś mi zadała pytanie z marszu, to też praktycznie na to mógłbym odpowiedzieć, no bo to jest taka codzienność. Nie ma sterylnych takich warunków, że te dzieci siedzą i wszystko jest poukładane, robociki.
2: No tak.
0: Każdy ma tylko to, co rodzic powie i nic więcej nie może się spytać, ani nic mieć. Każdy ma totalnie inne potrzeby, nawyki. Co prawda, mając samych chłopców, widzę, że jak jakaś taka, nie wiem, zabawka albo zabawa, czasem mamy dużo takich gier planszowych, że też gramy ze sobą, ale nie wiem, jak to się dzieje, że nagle jest jakiś taki trend.
2: Moda.
0: I ostatnio było takie, że dzieci dostawały takie gniotki do rąk teraz, z napisem na przykład masło.
2: Tak, gniotki na początek roku szkolnego to bardzo częste zjawisko, bo one pomagają się wyciszyć, tak? Wyhamować wakacje dzieci rozbrykane i teraz... żeby już usiadły spokojnie w ławce, to myślę, że to ku temu zmierza taka moda.
0: Okej, okay, ale jeden z moich synów jest taki sklepik niedaleko nas, takie typu wszystko po 5 zł.
2: Mm-hmm.
0: No i on mówi, a czy ja mógłbym raz na tydzień x pieniędzy tam na takie
2: wydać.
0: Gniotki? Na te, i tylko na te gniotki już. Z jednej strony się cieszę, bo to już nie jest typu, czy mogę wydać taką sumę na jakąś elektroniczną postać w jakiejś elektronicznej grze, tylko na jakiś fizyczny chociaż przedmiot, co mnie bardziej to już cieszy, a z drugiej strony myślę, no i co, on będzie stał koło tych 15 kolejnych, które tak. ostatnio kupiłeś.
2: A rąk masz dwoje, więc wystarczą ci dwa gniotki, tak? Jeśli chcesz z nich korzystać, gniotąc je.
0: Tak.
2: A jak one mają tylko stać, to będą się kurzyć.
0: No i to jest taki trend, który przynajmniej ja zauważam ostatnio i nagle dzieci bardzo dużo o tym rozmawiają. Może nie jest to kosztowne, ale ileś tego, jak zaczynają już przynosić albo się wymieniać z kimś na inne rzeczy, no to czy to jest już pożądliwość tylko posiadania kolejnego, tak innego?
2: Jest. Czy to jest nieograniczona chęć?
0: Tak, więc tu nie chodzi mi o walkę z pragnieniem, że nie wolno na przykład tego mieć, tylko rozmowa, jaką ma potrzebę.
2: Przemyślenie, rozwaga, umiar. Tak. No, samo życie. Ale zanim przejdziemy do tematu, to żeby nie zapomnieć potem na koniec, chciałabym przypomnieć Państwu, że potrzebujemy pomocy naszych słuchaczy, wsparcia finansowego, naszych planów wyremontowania studia radiowego.
0: Zachęcam do wejścia na stronę radiowarszawa.com.pl i zarówno po prawej stronie można znaleźć przycisk Wesprzyj i są też opisane wszystkie szczegóły.
2: Ale mówimy o 10 przykazaniu opisanym w artykule 10 i punkt 2536 to jeden z punktów omawiających, przybliżających nam treść tego przykazania, a szczególnie mówiący o tym, że w naszej pożądliwości pojawiać się może nieład. Pożądliwość jest czymś wynikającym z natury, ale może być nieuporządkowana. I ten punkt 2536, poza tym, że mówi o chciwości i zachłanności, o których mówiliśmy tydzień temu, to mówi o 10 przykazaniu, że zakazuje ono także pragnienia popełniania niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę bliźniemu w jego dobrach doczesnych. Jeszcze raz, chodzi o to, że niesprawiedliwość to też jest oczywiście cecha zachowania, ale przypominam, że sprawiedliwość to jest jedna z czterech cnót kardynalnych. Jest ich cztery. Roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość. I teraz w tej sprawiedliwości robi nam się wyrwa, która może być grzeszna, bo mamy dążność do niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę bliźniemu.
0: Jest też napisane, że zakazuje także pragnienia popełniania tej niesprawiedliwości, czy
2: tak.
0: już samego pragnienia nawet.
2: Tak. No, tego właśnie dotyczy to przykazanie, między innymi. Zakazuje pragnienia popełnienia niesprawiedliwości. Wystarczy, że jest we mnie takie pragnienie, a to już może być niebezpieczne i prowadzić mnie do grzechu, do wystąpienia przeciw 10 przykazaniu. I zaczęłam się zastanawiać nad cnotą sprawiedliwości, bo cnota, co to jest cnota? Cnota to jest trwała chęć i umiejętność oddawania cnota sprawiedliwości, tak? Bo cnota jako taka w pedagogice zwana postawą, to jest trwałe nastawienie woli do podejmowania decyzji ku dobru. A tu, co do sprawiedliwości, to jest trwała chęć i umiejętność oddania każdemu, co mu się należy. Każdemu należy się szacunek, o nim mówiliśmy jakiś czas temu, szacunek dla jego własności, dla jego wartości, szacunek dla tego, co jest ważne dla tej osoby. A ja tutaj teraz, występując przeciw 10 przykazaniu, chcę zachować się w sposób niesprawiedliwy, czyli niezależnie od tego, że coś się komuś należy, ja chcę to mieć. Każdemu należy się pojednym, powiedzmy, cukierku, że odwołam się do przykładu sprzed tygodnia, tak? Po mszy, dzieci, każdemu należy się jeden cukierek, ale ja chcę mieć więcej. I teraz w punkcie 2536 mniejszymi literami jest w pewnym sensie komentarz do tego. A mianowicie, mamy takie wyjaśnienie. Kiedy prawo mówi, nie będziesz pożądał, to innymi słowy każe nam, bardzo mi się podobało to stwierdzenie, oddalić nasze pragnienia od tego wszystkiego, co do nas nie należy. Oddalić, nie zabić to pragnienie, tylko oddalić. Czyli to, że ja bym chciała mieć 5 cukierków, że ja bym chciała mieć więcej niż mi się należy. Mało tego, chciałabym mieć też twoje, które ci się należy, ale ja bym chciała mieć więcej, więc zabiorę też i to, co tobie się należy. Dopóki chcę, to jest wszystko w porządku. Grzechem zaczyna być, jeśli ja się temu poddam. Do popełnienia tej niesprawiedliwości, czyli zabrania nie tylko swojego, ale też tego, co tobie się należy. Z racji jakiejkolwiek, czy tej, że jesteś członkiem tej rodziny, czy że jesteś członkiem tej grupy, tej klasy, czy że jesteś po prostu dzieckiem. Cukierki wystawione na tej mszy były wystawione dla wszystkich dzieci. Jesteś dzieckiem? Jesteś. No to możesz podejść. Mój mąż nawet kiedyś na tejże mszy powiedział, ja jestem dzieckiem Bożym.
0: Ida.
2: I też bym sobie chciał wziąć cukierek.
0: No tak, to nie chodzi o to, o identyczne dziecko, bycie dzieckiem.
2: Tak jest. No ale żartowaliśmy sobie z tego. Niemniej to ten typ myślenia, który wynika z pragnienia popełnienia niesprawiedliwości.

0: złością czy miłością.
1: Więc jeszcze raz, kiedy prawo mówi nie będziesz pożądał, to innymi słowy każe nam oddalić nasze pragnienia od tego wszystkiego, co do nas nie należy. Pragnienie posiadania dóbr bliźniego jest bowiem tak wielkie, nieograniczone i nigdy nienasycone, że w księdze Koheleta zostało napisane: kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci. Więc jak już popadnę w te kolejny myślowe, w tę chciwość, w tę zachłanność, w tę taką nieopanowaną chęć posiadania, jak już wpadnę w ten kanał, to już wtedy z niego bardzo trudno się wydobyć, wydostać. W związku z tym może to zacząć mną rządzić. Mogę już się z tego nie wydostać. Dlatego to jest takie ważne, żeby mieć tę umiejętność pohamowania, wyhamowania, powstrzymania się przed gromadzeniem nadmiernym. Umiejętność oddalenia pragnienia tego, co nie moje. Oddalić pragnienie tego, co nie moje. Bardzo bym chciała mieć to samo, co ty. Bardzo bym chciała mieć tyle samo, co ty, ale jestem młodszą siostrą. I o ile ty na śniadanie zjadasz 3 jajka, no to ja właściwie więcej niż 2 jajka nie umiem zjeść, więc najlepiej, jak sobie nałożę tylko jedno jajko na ten talerz. Czy cokolwiek innego.
2: Akurat mi się bardzo ten temat podoba i chciałbym tak się z tobą trochę może posprzeczać, ale trochę nie mam jak, bo tak jak widzę te teksty, to myślę, że akurat u nas, czy to my jako rodzice, czy dzieci, dość często robimy sobie taką odroczoną gratyfikację czegoś, rozmawiamy o tym, żeby na coś poczekać i my dorośli jako rodzice, ale też i dzieci dość często z łatwością zgadzamy się i jesteśmy w stanie albo tego czegoś nie mieć, albo mieć to później. Ostatnio też miałem z synem, że chciał się taka zwykła rzecz przy stole na miejsca ze mną zamienić na stałe. Gdzie siedzimy na co dzień przy stole? Taki, no niby taka mała, drobna, albo w ogóle niezauważalna rzecz, ale każdy zazwyczaj siada przy tym samym miejscu przy stole. I on by chciał siedzieć na innym miejscu. Ja mówię, dobra, to jakby zagraliśmy sobie w papier, kamień, nożyce, ale żeby w drugą stronę było, jeżeli on wygra, no to ma moje miejsce. No ale jeżeli ja wygram, no to ja mówię, no dobra, no to przez jakiś tam okres nie jesz słodyczy.
1: Uh-oh.
2: A on na to dobra, ale od za tydzień, bo mam niedługo jakieś tam imprezy w szkole.
1: To będzie mu trudno się powstrzymać.
2: Więc znowu, nie było tu pożądliwości, że ojejku, jak trudno, tylko szybkie przemyślenie, kiedy mogę, kiedy nie, to okej, okay, nie będzie. I ciekawe było to, że on to wygrał, chyba dzień czy dwa później, dalej siedzi na swoim siedzeniu. Ja wchodzę do kuchni i mówię, a czemu ty nie siedzisz na tym? A tu, jakoś mi tu dalej wygodnie. I tu bym tak powiedział, że to mogła być taka lekka pożądliwość, że chciał gdzieś indziej, trochę za wszelką cenę, że aż nawet był w stanie się założyć. Całe szczęście dla niego. I opłacić ewentualnie, gdyby nie wygrał.
1: No tak, postęp cukierkowym.
2: Ale ten nawyk codziennego jakby już siedzenia na swoim miejscu jemu już i tak później wystarczył.
1: Tak, ale to tak na marginesie. To oznacza, że odezwała się w nim jakaś potrzeba. Może to jest, kiedy usiądę na miejscu ojca, to doda mi splendoru, będę trochę ważniejszy, więc można spróbować pójść w takim zastanawianiu się, o co tutaj chodziło, żeby zrozumieć to dziecko, pójść w takie myślenie, że możliwe, że on chciał być po prostu ważny i wyobraził sobie, że to miejsce przy stole doda mu tej wartości. Natomiast można by w związku z tym porozmawiać, przyjrzeć się, przemyśleć z żoną albo samemu, co zrobić, żeby temu dziecku dostarczyć okazji wykazania się i otrzymania takich wyrazów uznania, które podbudują jego poczucie własnej wartości, bo wartość on ma i nikt jej tej wartości nie może pozbawić. Natomiast gdzieś mu było potrzebne trochę takiego doładowania do jego poczucia własnej wartości, czyli do tego myślenia o samym sobie, że jest wartościowy. Takie doładowanie odbywa się wtedy, kiedy słyszymy wyrazy uznania, kiedy słyszymy wyrazy, nomen omen, docenienia, kiedy doceniamy kogoś, kiedy mu wyrażamy wdzięczność, kiedy uświadamiamy, jak bardzo ważne jest to, co ten ktoś zrobił, powiedział, jak się zachował, to wtedy możemy w jakiś sposób wyjść naprzeciw tej niezaspokojonej potrzebie, pomóc mu ją zaspokoić, jakby uzupełnić zasoby w tej niezaspokojonej jakoś tam przez chwilę może potrzebie. To tak na marginesie. Natomiast tak, no dzieci cały czas, nie wiem czy ty pamiętasz, ale ja pamiętam, jak bardzo zawsze chciałam być ta starsza o rok, bo mi się wydaje, że jak będę ta starsza, to będę już mądrzejsza, już ważniejsza, już, nie? No dlatego też tak to jest, że patrzymy w górę i tam dążymy do tych starszych. Zazdrościmy im tego, co mogą, na co mogą sobie pozwolić, co wiedzą i tak dalej.
2: Podobno w szkołach podstawowych dzieci chcą chodzić do starszych klas, ale jeżeli szkoła ma podział na sklepiki jeszcze, to podobno chcą być już uczniami starszych klas, bo sklepik przy starszych klasach jest o wiele lepiej wyposażony i tańszy.
1: Widzisz, no to absolutnie uzasadnione tutaj. Ma to ścisły związek. No tak, więc to miejsce ojca to jest takie nobilitujące. I tej nobilitacji może było potrzeba temu dziecku przez chwilę, po czym uświadomił sobie, że mieć nie zawsze znaczy być. I nie musi to przynosić takiej satysfakcji, jaka się jawi, kiedy tylko tęsknimy, pożądamy, pragniemy tego, czego jeszcze nie mamy. Oddalić pragnienie tego, co nie moje, czyli tego, co cudze. No to było cudze miejsce. Ale też nie moje to nie tylko cudze. W tej relacji takiej ty i ja, jeden na jeden. To jest moje, a to twoje to nie jest moje, tylko twoje. Ale może być też tak, że mówiłam to już tydzień temu, to, co jest nie moje, niekoniecznie całkowicie nie mam do tego prawa, bo ja mogę mieć tylko częściowe prawo, bo to jest nasze wspólne. Jak stawiamy, powiedzmy, na stole pizzę, która jest podzielona na wiele kawałków i tych kawałków jest więcej niż nas, no to zazwyczaj to jest tak, że z tej pizzy każdy dostaje po jednym kawałku, ale zostaje potem tych kawałków no trochę mniej niż nas. I teraz to jest nasza pizza. Każdy dostał z tej pizzy dla siebie. A teraz te trzy kawałki dla nas pięciorga zostały. I co teraz?
2: Najczęściej rodzic kapituluje albo mówi, że zostawia coś dzieciom.
1: Tak, ale dobrze jest, żebyśmy tak łatwo nie ulegali, żeby dostarczyć dzieciom doświadczenia tej sprawiedliwości. Żeby to dzieci wpadły na pomysł, ile i co komu się należy z tego, co nasze wspólne. Bo każdy ma swoje, a to jest nasze wspólne. I teraz zadecydujmy. I to jest, myślę, wcale niełatwe zadanie i tego warto się uczyć, zastanawiania z perspektywy każdego z członków naszej rodziny, co komu się należy z racji jego roli, jaką pełni w tej rodzinie, jego funkcji, jaką wypełnia, jego doświadczenia życiowego, jego stanu zdrowia, stanu fizycznego, wypoczynku bądź zmęczenia, co mu się należy. Cnota sprawiedliwości to oddanie każdemu, co mu się należy. I myślę, że warto o tym mówić. Myślę też, że w sposób taki naturalny to wynika z, no po prostu z życia, tak? Nie zastanawiamy się nad tym, nie pochylamy się nad tym, nie myślimy o tym tak bardzo konkretnie, nazywając rzeczy po imieniu. A może warto?
2: a ja się zastanawiam nad takimi rzeczami, zanim do nich dochodzi. Mhm. Taki przykład, co mówisz.
1: Potrafisz to przewidzieć.
2: Znaczy, staram się większość tych przypadków, które załóżmy, byłby jakiś konflikt, albo jakiś doszłoby może do nieporozumienia, albo stworzyć sytuację konfliktową. To, no niestety, można powiedzieć, też się czasem widzi, że ktoś specjalnie stwarza jakąś sytuację konfliktową, żeby zobaczyć efekt, ale też z tego wyniknie, jak to reaguje, jakby kontrolować. Ale odnośnie przykładu pizza. Jak my na przykład w domu robimy pizzę i jest trójka dzieci, no dwójka dorosłych.
1: No i jest was pięcioro.
2: Tak. To ja przekrajam najpierw pizzę na pięć i każdą połówkę wtedy dzielę już na pięć kawałków. Więc mamy 10. Każdy ma po 2.
1: No tak.
2: I jak ktoś chce komuś oddać, no to są rozmowy przy stole. I czasem tak się dzieje, że ktoś komuś coś oddaje po prostu albo w zamian za coś, ale już są rozmowy. Tylko niosąc już pizzę, jest informacja. Mamy wszyscy po 2 albo, nie wiem, jak są 2 pizze, to mamy wszyscy po 4 kawałki.
1: Ale ty to już teraz nazwałeś. To prawo zostało ogłoszone. Wszyscy usłyszeli, jakie tutaj obowiązują reguły. Każdy ma 4 kawałki. Tyle. I teraz w związku z 10 tym przekazaniem mamy oddalić pragnienie tego, co nie moje. Więc wprawdzie są 4 kawałki, ale ja jestem głodna jak wilk, w związku z tym chciałabym komuś zabrać jeden kawałek.
2: Nie? Może ktoś akurat
1: albo
2: nie będzie chciał.
1: Będę sobie, ponieważ one nie są dokładnie podzielone, więc będę wybierać same największe kawałki. Nie? Żeby mi się dostało najwięcej. To już jest pragnienie tej niesprawiedliwości.
2: To bym powiedział, że to tak bym się nawet i ja czasem na to łapał. Że tak się patrzy na kawałeczek, który najładniej wygląda, albo najchrupiej, albo
1: no
2: jest
1: właśnie
2: największy.
1: Leży na nim więcej tego, co ja
2: lubię. Pół salami więcej.
1: Czy tam 2 pomidorki, albo nie lubię czegoś, to tam nie ma tego, czego ja nie lubię. To są te sytuacje, w których nasze dzieci uczą się oddalać pragnienie tego, co nie moje. Przy czym oddalać to znaczy zaakceptować fakt, że przyglądam się tej pizzy i widzę, które kawałki są z punktu widzenia moich dążeń lepsze. I jeśli je widzę, to do tej pory jeszcze nic się nie dzieje. Druga rzecz to chciałabym je mieć. Nadal nic się nie dzieje. Zacznie się dziać dopiero wtedy, kiedy ja zacznę tak manipulować i świadomie tak kombinować, żeby to mi się dostało, nie? Żeby zabrać innym.

0: złością czy miłością.
1: A tymczasem umiejętność oddalenia tego pragnienia polega na tym, że ja uświadamiając sobie, że mam taką tendencję, że właśnie teraz zaczynam kombinować i kiedy sobie uświadomię to kombinowanie, to wystarczy, że powiem o tym głośno. Wtedy podzielę się ciężarem tej chęci, tej pożądliwości, która ciągnie mnie do tego, żeby zachować się niesprawiedliwie wobec innych, którzy może też chcieliby to samo, i przekazać ją innym, ujawnić takie moje dążenie, żeby je rozbroić. U ciebie w domu, z tego co już opowiadasz nam nieraz, istnieje takie prawo czy taka zasada, że lepiej powiedzieć prawdę, nawet jeśli ona jest najgorsza, niż kłamać.
2: Tak.
1: I to jest właśnie ta trudna prawda, że ja mam w głowie taką chęć pokombinowania. Wzięcia czegoś więcej. To jest prawda o mnie i jeśli ją wyłożę, to ją tak jakby rozbroję, odczaruję. I inni, usłyszawszy taką moją trudność, będą może mogli zaproponować mi, a to ja ci to mogę oddać, bo ja wolę to, a zamiast tego. Mam taką osobę w rodzinie, która jak się przypalają ziemniaki, to mówi, o, to te przypalone to dla mnie. One mogą być nawet do czarnego przypalone. I ta osoba lubi takie nawet czarne, przypalone ziemniaki. Więc nigdy nie wiadomo, co będzie sprawiedliwe. W moich oczach to byłoby niesprawiedliwe, gdybym ja ten przypalony ziemniak dała temu komuś, ale temu komuś akurat właśnie to bardzo pasuje. Tę względność też warto wziąć pod uwagę, uwzględnić. To jest jedno, ale jest jeszcze jedno, co dla mnie jest bardzo ważne, a mianowicie takie kryterium, które sprawia, że sztywne to mi się należy, albo równie sztywne to się każdemu z nas należy, łagodnieje. I tym kryterium jest miłość. Może i mnie ojcu, mnie matce, mnie babci, tej seniorce w tym towarzystwie należy się coś więcej. Ale ja kocham was. Ja ojciec kocham swoje dzieci i wiedząc o tym, że moja córka bardzo lubi jaja, zamiast trzech, które mi się należą, zjem dwa, bo kocham ją i oddam jej to jajo, żebym ona też miała dwa. Choć jest dużo młodsza, ale wiem, że to jest jej przysmak. To o to chodzi. Dam temu dziecku ten najlepszy, najbardziej smakowity kawałek, który należy się mnie, bo kocham to dziecko. Och, bo kocham tą żonę, męża, tą drugą osobę. I wtedy wprawdzie należy mi się, ale jakby nad tym wszystkim góruje miłość i miłosierdzie. I ta wartość jest tutaj kluczowa. Przy rozstrzyganiu czy rozważaniu dotyczącym sprawiedliwości, to znaczy tego, co się komu należy. Bo to, co się komu należy, to jest bardzo sztywne, jednoznaczne, suche stwierdzenie. To mi się należy. Natomiast wprawdzie to ci się należy, ale cię kocham i zrezygnuję z tego, co się mnie należy i tak dalej.
2: Bardzo mi się podobały te twoje stwierdzenia i jak ich słuchałem, też miałem jakieś takie od razu u siebie takie, o, tak to bym pewnie zrobił, albo ciekawe jak to jeszcze by było. I teraz jak zaczęłaś mówić o tym rozbrajaniu, ja jak to zaczęłaś opowiadać, to ja miałem takie wyobrażenie, że w momencie, kiedy ja powiem to, że inni jakby na zasadzie trochę mnie wesprą i powiedzą, dobrze, ale że ja już teraz tego nie będę musiał więcej, bo już to powiedziałem, inni mi w pewien sposób jakby pomogą, że ja tak naprawdę nie muszę tego więcej, czyli nie muszę...
1: Już mieć tego piątego kawałka.
2: Tak, nie muszę tego kawałka. Nie to, że oni mi wyśmieją albo że źle mi powiedzą, tylko że wesprą mnie w tym momencie, że ja tak mówię, kurczę, nie radzę sobie, albo że jeszcze bym się więcej tu objadł czy coś. I inni mi wtedy pomogą, żebym nie miał tej właśnie i z jednej strony niesprawiedliwości, ale tej zachłanności, o której tu mówiliśmy,
1: też,
2: czy chciwości. Jak to mówiłaś o tym rozbrajaniu, że tak sobie myślałem, oj, tu są ci wszyscy, którzy jakby pomogą. W tym momencie, bo powiem, nie radzę sobie, albo ej, słuchajcie, tu tu potrzebuję waszego wsparcia po prostu, tak? A nie tylko, hej, kto z was jest chętny mi tu pomóc i...
1: Oddać mi kawałek.
2: To, bo to znowu jest od razu ten zamierzony plan tej chciwości, że ja tak powiem, to mi ktoś zaraz odda. Tak?
1: Jest tu niebezpieczeństwo manipulacji.
2: Tak. A druga rzecz, to co mówiłaś właśnie o tej miłości i że no, najczęściej to jest tak, że rodzic dla dziecka jest w stanie ofiarować,
1: zrezygnować
2: z miłości i tak dalej. A tu mi się od razu taka furtka pojawiła z takim słowem wdzięczność. Z jednej strony jako rodzic z miłości to robię, a z drugiej strony, żeby to dziecko, a dobra, i tak mi rodzic odda. A gdzie ta wdzięczność, że właśnie rodzic mi dał coś naprawdę wartościowego, żeby jednak pamiętać o tej osobie i ta wdzięczność się powinna pojawić. Ja przynajmniej mam takie odczucie.
1: Mhm. Tak, tak, bo to jest tak, że jak to ci się należy, to ważne, żeby wszyscy uznali, że to ci się należy. Żeby wszyscy uznawali, że wprawdzie każdy z nas dostaje po jednym kawałku tej pizzy podzielonej na 6 kawałków, a ten jeden kawałek to się należy ojcu. No zawsze się należy, bo on jest największy, ciężko pracuje, dzisiaj się napracował, to jemu się należy. Ale wszyscy tak myślą. I teraz, jeśli u wszystkich widać to myślenie, to kiedy ojciec powie, no ten kawałek, który mi się należy, dzielimy teraz na nas wszystkich, to jest sytuacja, w której jest miejsce na wdzięczność. Bo te dzieci będą wdzięczne, bo nie spodziewają się tego, że dostaną jeszcze trochę więcej. No, operujemy tym przykładem takim najprostszym. W życiu rodzinnym nie jedna i dużo bardziej skomplikowana sytuacja oczywiście się pojawia, ale to tędy droga. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna konsekwencja tego, że ja pragnę zachować się w sposób niesprawiedliwy. Mianowicie, kiedy uczymy dziecko sprawiedliwości, kiedy uczymy dziecko oddalać pragnienie wejścia w posiadanie tego, co nie moje, możemy mu uświadomić, ale też dostarczyć, czy też pokazywać takie sytuacje, w których ten, kto został pozbawiony tego, co mu się należy, albo nie otrzymał tego, co mu się należy, cierpi. Kiedy twoje dziecko cierpi z powodu tego, że należała mu się ocena w szkole, ale jej nie dostał. Należały mu się, nie wiem, brawa od innych albo wyrazy uznania, ale ich nie dostał. Warto pokazać temu dziecku, cierpisz. Tak, to jest właśnie efekt niesprawiedliwości. Tak, to jest niesprawiedliwe. I w takich sytuacjach, kiedy coś jest niesprawiedliwe, ludzie cierpią. Teraz cierpisz ty. Natomiast może w przyszłości to doświadczenie pomoże ci w przezwyciężeniu pragnienia takiego niesprawiedliwego zachowania wobec innych, kiedy będziesz mógł sobie przypomnieć czy odwołać się do własnego cierpienia i zastanowić się, czy na pewno chcesz, żeby ten ktoś cierpiał. Bo to jest pożądliwość, ta chciwość, zachłanność, to niesprawiedliwe zachowanie zmierzające do tego, żebym ja posiadła coś, co się komuś należy, a mnie się nie należy, to są cechy zachowania, które mamy kontrolować i mamy uczyć nasze dzieci kontrolować tę pożądliwość w postaci chciwości, zachłanności i niesprawiedliwego wchodzenia w posiadanie czegoś, co do nas nie należy. I po pierwsze, my sami musimy to rozumieć, tak? Ale jeśli to zrozumiemy i będziemy umieli pokazać to naszemu dziecku, to będzie to ogromny wkład w budowanie pozytywnych postaw, zwanych cnotami, związanych z pożądliwością. No i ostatnia bardzo ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, że sprawiedliwość dotyczy relacji dwóch osób, które są na tym samym poziomie, czyli dorosły względem dorosłego, dziecko względem dziecka, ale też rodziców względem dzieci i dzieci względem rodziców. Ta sprawiedliwość ma przyświecać każdej relacji. Dzieci mają znać, co należy się rodzicom, bo rodzice, co należy się dzieciom, mniej więcej pewnie wiedzą, ale to może być trudne dla dzieci, jeśli one nie będą świadome tego, że one także mają pewne obowiązki względem rodziców, pewne zobowiązania względem rodziców. Ale pewnie o tym będziemy mogli powiedzieć jeszcze za tydzień, bo czas audycji dobiega końca. Przypominamy tylko jeszcze o wsparciu naszego remontu i zachęcamy do rozmów na temat 10 przykazania, na temat sprawiedliwości, tego, co nam się należy, co nam się nie należy, z czego rezygnujemy na rzecz innych z miłością i miłosierdziem. Sprawdźmy, jak to jest u nas w domu, także z wyrazami wdzięczności wobec siebie nawzajem. Czy jest to praktyka codzienna wyrażania wdzięczności sobie nawzajem, zarówno rodziców wobec dzieci, jak i dzieci wobec rodziców. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
2: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Prawdziwą twarz świętego Franciszka z Asyżu odsłania ojciec Andrzej Zając w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską. Franciszek, jakiego nie znamy. Jak odmawiać różaniec, radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Uczyć się Chrystusa od Maryi. Rodzice, szkoła. Jak się dogadać, podpowiada Sławomir Fido w tekście Stawką jest dobro dziecka.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odbył.

0: kupił.
1: Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
0: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
0: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
0: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
0: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
0: Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
0: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
0: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
0: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
0: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
0: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
2: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
0: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
1: Pośród różnych spraw każdego dnia.

dnia z pewnością są takie momenty, w których możemy doświadczyć radości. Różne są powody radości. Miłe spotkanie z przyjacielem, pozytywne rozwiązanie sprawy urzędowej, ciekawy prezent na urodziny, dobre słowo do rodzica czy wychowawcy, czy udany wyjazd z grupą znajomych. W takich sytuacjach dobrze jest zauważyć, co tak naprawdę mnie ucieszyło, albo jaka potrzeba została spełniona. A w dalszej części opowiedzieć o tym Jezusowi. A On, który widzi wszystko, co dzieje się w moim sercu, również wskazuje mi najgłębszy powód do radości. Moje imię jest zapisane w niebie, czyli moje imię jest w Bogu. On nie traktuje nas seryjnie, jak numerki w takim czy innym systemie, ale na serio. Jako ukochane dzieci, bo dał nam swojego Syna, aby nas uratować i wprowadzić do domu wiecznego szczęścia we wspólnocie Trójcy Świętej. Z tego powodu każdy z nas może być szczęśliwy dlatego, że widzi i słyszy działanie Jezusa w swoim życiu. Wtedy Boża radość trwa w nas dłużej niż najlepsze osiągnięcia czy udane prezenty, które gdzieś odłożymy. Jak wspaniały jest Bóg, który z miłością wypowiada nasze imię i nam błogosławi.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
3: Jak zawsze serdecznie i gorąco witam wszystkich. Jacek Racięcki. Witam i zapraszam do naszej audycji. A dzisiaj w wolnej chacie gość specjalny. Gość już trochę znany, bo mieliśmy przyjemność spotkać się już z moim dzisiejszym Państwa gościem, ale dzisiaj jest okazja ku temu, żeby ponowić nagranie, a gościem jest ksiądz Wojciech Drab.
4: Witam.
3: Witam Cię, Wojtku, gorąco i serdecznie. Ksiądz Wojciech właśnie jest okazja, bo głosi rekolekcje dla absolwentów i uczestników warsztatów 12 kroków dobrej drogi. No i właśnie mamy troszkę czasu. I jest pod ręką, tak, bo jesteś kapłanem diecezji świdnickiej,
4: tak.
3: Który pełnisz funkcję egzorcysty. Jesteś też proboszczem obecnie na jednej parafii Wałbrzyskiej.
4: W Wałbrzychu, tak. No, z Wałbrzycha też jest w sumie niedaleko.
3: No właśnie. I jest też może niektórym z Państwa, a nawet na pewno niektórym znany z nagrywanych codziennie medytacji właśnie na stronie parafia Doboszowice. Też jeżeli ktoś ma ochotę, czy będzie chciał pogłębić słuchanie księdza Wojciecha Draba, to zapraszamy. Ale jak słychać, można też usłyszeć na naszej antenie w audycji Wolna Chata w Radiu Warszawa na 106.2. Myślę tak, że właśnie troszeczkę też tak w duchu tych rekolekcji, które głosisz, no bo tak to akurat porusza, co tam się dzieje. Nie chcę mówić czy powtarzać jakby rekolekcji, bo nie o to chodzi. Ale pewne aspekty, które tam się zadziały, czy które tam pokazałeś, wiem, że są poruszające i chciałbym Cię poprosić o to, żebyś może coś o tym jeszcze powiedział, czy rozwinął. Taki temat, który mnie zawsze dotyka i jakoś bardzo porusza, mam poczucie, że to jest bardzo ważna przestrzeń, która przeciętnego człowieka potrafi całkowicie zniewolić. Ta przestrzeń krzywdy i winy, nie? Takiego zanurzenia pomiędzy jednym a drugim w takim oczywiście neurotycznym, nierzeczywistym przeżywaniu siebie, w takim wzbudzaniu tego poczucia skrzywdzenia czy poszukiwaniu w życiu, w którym się jest obecnie, potwierdzenia krzywdy, którą się w sobie nosi. Powiedziałeś na rekolekcjach właśnie o tym kontekście pokoleniowym i też w kontekście właśnie tego, że w ten sposób obwiniając czy oskarżając naszych rodziców, dziadków czy innych uczestników naszego życia rodzinnego, zdejmujemy z siebie odpowiedzialność za przeżywanie tej krzywdy i za jej oczyszczanie, prawda?
4: No tak, właśnie zdejmujemy z siebie wiele rzeczy, bo to też tak chodzi im po głowie. Tak, może dzisiaj będę trochę kontynuował ten temat, to tak jakby dając przedsmak słuchaczom, bo mi też chodzi po głowie, że to jest tak naprawdę zakorzenione trochę w takiej głębokiej nieakceptacji siebie, swojego życia, że człowiek jest na przykład niezadowolony z tego, jak funkcjonuje moje życie, nie układa mi się, jestem niezadowolony z siebie, jak ja funkcjonuję. No i teraz zaczynamy szukać przyczyny i najłatwiejsza przyczyna to jest znaleźć no, winnego, nie? Koza ofiarnego, nie? No i to jest takie łakome, prawda, bo się zwrócić właśnie w kierunku rodziców, a to niekoniecznie, bo to różnie reagujemy, szukamy
3: partnerów winy. Tak, obwiniamy.
4: Partnerów obwiniamy, prawda, żona męża, mąż żonę, obwiniamy, nie wiem, rząd, obwiniamy papieża, czy kościół w ogóle, no Pan Bóg też jest
3: dożorny. Osoby, do których jesteśmy jakoś zależni.
4: Właśnie, prawda? Świat obwiniamy, no generalnie właśnie to jest kłopot, że w tym wszystkim szukamy właśnie przyczyn poza sobą, nie? A nawet jak widzimy, że coś w nas nie funkcjonuje i że to, że jak już człowiek dochodzi, że no, pewne rzeczy w moim życiu wynikają z faktu, że ja nie funkcjonuję, no to też szukamy poza sobą przyczyn tego, że ja nie funkcjonuję i to jest taka droga donikąd w sumie, bo nakręcanie się w nieskończoność, kto jaki błąd popełnił i kto jest winny, no to tylko potęguje w człowieku poczucie bycia ofiarą, poczucie krzywdy i potęguje ból i niezadowolenie z życia i życie staje się po prostu cierpieniem. Jak się głębiej temu przyjrzeć?
3: Tak, no,
4: to
3: tak,
4: po prostu
3: tak.
4: Staje się cierpieniem,
3: czyli
4: ciężarem. No właśnie. I można dojść do tego, że człowiek czuje się skrzywdzony z samego faktu, że żyje i takie przypadki są znane w sieci.
3: Albo z samego faktu, że nie żyje, bo w ten sposób powstrzymuje rozwój swojego życia.
4: Albo właśnie, nie? Znaczy właśnie to jest powiązane, bo jeśli ja zatrzymam rozwój swój i swojego życia, no to właśnie będę coraz bardziej cierpiał. No i cierpiąc, no będę szukał przyczyn cierpienia i mówię, i najłatwiejszy kierunek, no to jest obwiniać, nie? Obwiniać i tu później właśnie są takie bardzo symptomatyczne objawy, znaczy symptomatyczne objawy, no symptomy takie na przykład, że człowiek potrafi dojść na przykład do przekonania, że wszyscy mają lepiej ode mnie, w konsekwencji wszyscy są mi coś winni, tak, i wszyscy powinni się kręcić wokół mnie, bo ja jestem najbardziej pokrzywdzony na świecie. I ja nierzadko spotykam w mojej pracy takie właśnie osoby, które rzeczywiście żyją w takim przekonaniu, że już nikt nie ma tak źle jak ja. I tu tak, bo ja też nie za bardzo lubię mówić o terapii, bo ja nie jestem terapeutą i też nie chcę się tam wymądrzać, ale tutaj na przykład czasami widzę pożytek z tak zwanej terapii grupowej, bo widzę, że dla niektórych ludzi to jest pierwszy szok z terapii grupowej, że to nie tylko ja mam jakieś problemy. Tak na przykład też w kontaktach z ludźmi związanymi właśnie z 12 krokami, czy właśnie w tej wersji dla chrześcijan, czy w tej wersji aoskiej.
3: To też jest kontakt grupowy, może nie
4: właśnie,
3: stricte terapeutyczny, ale
4: właśnie,
3: grupowy.
4: Niby jest kontakt grupowy, ale też spotkałem się z takimi sytuacjami, że ta grupa funkcjonowała w przekonaniu, że to tylko my mamy takie problemy. I pamiętam kilka takich przypadków, kiedy dla grupy, z którą miałem kontakt, która gdzieś tam poprosiła o jakieś spotkanie formacyjne, że dla nich było szokiem, że to, co oni przeżywają, to, co doświadczają, to jest wspólne dla wszystkich ludzi, że to nie jest jakaś ich wybitna specyfika. I widziałem, że to dla nich było bardzo ważne odkrycie, że to nie tylko oni się zmagają z jakimiś trudnościami, ale właśnie, że każdy z nas ma jakiś zestaw kłopotów, trudności.
3: Sposób, w jaki sobie radzimy z nimi, może być różny,
4: właśnie,
3: ale powody są te same.
4: Że my wszyscy mamy jakieś tam trudności, próbujemy sobie jakoś z nimi radzić, że właśnie 12-krokowcy no to mają jakiś sposób radzenia sobie z tym wszystkim. A właśnie te fałszywe sposoby, no to się sprowadzają. Ja tu też nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł dotknięty, ale mi się to trochę kojarzy z takim świętem Jom Kippur ze Starego Testamentu, tak zwany Dzień Przebłagania, kiedy właśnie zgromadzenie Izraelitów składało swoje winy na tak zwanego kozła ofiarnego, wypędzali go na pustynię, uważali, że sprawa załatwiona. To się wiąże też taka żartobliwa opowieść z tym wypędzaniem kozła na pustynię, bo on miał sobie ten kozioł na tej pustyni tam zginąć, zdechnąć, prawda, umrzeć razem z tymi wszystkimi naszymi winami, niedoskonałościami i tak dalej. I raz się zdarzyło, że ten kozioł połaził sobie po pustyni, połaził i wrócił. No i od tamtej pory to zrobiono coś takiego, to właśnie w czasach jeszcze przed Jezusem, że za tym kozłem wysyłano takiego specjalnego człowieka, który miał pilnować, że ten koziołek najlepiej sobie doszedł do jakiejś skarpy i tam spadł i szczęśliwie kark skręcił i przypadkiem nie wrócił z tymi winami. No ale to tak trochę...
3: No możemy się śmiać, ale my to robimy.
4: Ale my to robimy, że szukamy kozła ofiarnego.
3: I tak jest, że wraca.
4: Tak. Szukamy kozła ofiarnego, to tak samo patrzę właśnie, jak są sprawy karne. Nieraz się sądzimy do upadłego i myślimy, że jak doprowadzimy do tego, że ten domniemany, czy faktyczny winowajca, że jak zostanie przykładnie nieukarany, to mnie to uspokoi. Okazuje się, że nie, bo problem jest we mnie, nie? I to jest sztuka dojść do tego,
3: jest nieprzebaczenie.
4: Właśnie, że problem jest we mnie, nie? I że to nie jest sztuka szukać winnych, tylko właśnie sztuka znaleźć prawdziwe rozwiązanie tego, co ja noszę, bo to, że...
3: Ale też to jest takie ciekawe, że to moje nieprzebaczenie często jest karmione moją krzywdą.
4: Tak.
3: Znaczy, moim zawinieniem względem innych. Czyli nie przebaczę komuś, bo jak ja komuś nie przebaczę, to będzie musiał szukać ja przebaczenia. A jak ja nie przebaczę, to nie muszę szukać przebaczenia.
4: Czy
3: jestem w takim klinczu.
4: Ja jestem przekonany, pewnie byliby tacy, którzy by ze mną dyskutowali, ale jestem przekonany, że na dnie każdego nieprzebaczenia, każdego żalu, poczucia krzywdy, że na dnie jest poczucie winy.
3: Tak.
4: I to dla mnie to takim koronnym przykładem jest, jak właśnie są ludzie, którzy czują się skrzywdzeni przez swoich rodziców, przez jakieś tam sytuacje rodzinne i w ogóle, to na końcu zawsze wyłazi żal do samego siebie, poczucie winy, że to jest moja wina, że moi rodzice nie umieli mnie kochać.
3: Że to jest wina neurotyczna. To
4: właśnie
3: jest wina nieprawdziwa.
4: Tak,
3: ona jest drukowana przez kulturę i przez moje postrzeganie.
4: To oczywiście, że to jest wina neurotyczna i tu chodzi o wyleczenie tego. A ponieważ my ludzie, jak się głębiej temu przyjrzysz, to zauważysz, że my ludzie sobie kompletnie nie radzimy z poczuciem winy.
3: Niestety,
4: kompletnie.
3: Taka prawda.
4: i uciekamy od tego poczucia winy w poczucie krzywdy. Tak? Ale to jest takie kręcenie się w kółko, nie?
3: Albo odwrotnie, zamieniamy krzywdę na winę.
4: Także to jest żadne wyjście, takie bujanie się jak wahadło między poczuciem winy a poczuciem krzywdy. No to po prostu człowiek żyje w takim wahadle i w cierpieniu tak naprawdę.
3: Tak.
4: I teraz jest pytanie, czy ty chcesz wreszcie przestać cierpieć, nie?
3: I co się niestety okazuje, czasami niektórzy dają informację nieświadomie, że nie chcą.
4: Że nie chcą, tak.
3: Że dalej chcą być w tym cierpieniu.
4: Tak, to są bardzo trudne sytuacje, kiedy człowiek, wiesz, ja to lubię porównywać do ryby, że instynkt ryby ma zapisane takie przekonanie, że naturalnym środowiskiem życiowym ryby jest woda. I cokolwiek z rybą zrobisz, to instynkt działa tak, że ryba nieświadomie tam podskakuje, w ogóle chce z powrotem skoczyć do wody. I spotykam ludzi, którzy z różnych powodów mają zapisane w podświadomości, że on do życia potrzebuje być w cierpieniu, w poniżeniu, w takich rzeczach. I on oczywiście świadomie niby nie chce cierpieć, ale cokolwiek nie robi, to właśnie jak ta ryba pakuje się wyższe, większe cierpienie. I to właśnie...
3: To jest prawda.
4: I to widzę, że wtedy to jest coś do uleczenia w jego sercu, właśnie taka nieświadoma, fałszywa potrzeba, która człowieka niszczy. I to właśnie łatwo...
3: Czyli to jest ta nieprawda o człowieku.
4: Właśnie, ta nieprawda, nie? Zaszyta w sercu. Dlatego Jezus przyszedł leczyć ludzkie serca, nie? Czynić metanoję. Ta metanoja to jest przetłumaczone jako nawrócenie, ale o tym za chwilę będziemy mówić dalej.
3: Tak, za chwilę powrócimy do naszego spotkania z księdzem Drabem.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z księdzem Wojciechem Drabem. Mówimy o krzywdzie. Właśnie powiedziałeś o metanoi, czyli o tym, co Pan Jezus proponował, czy zapraszał do czego ludzi w swoich czasach.
2: Czy właściwie nie tylko w swoich czasach, bo jak się przyjrzeć głębiej, to właśnie to jest właściwie pierwsze słowo, jakie Jezus wypowiedział, kiedy zaczął nauczać, to właśnie pierwsze słowo brzmiało: nawracajcie się, metanoite. Tak właściwie to sformułowanie jest warte rozważenia, bo Jezus wypowiedział taką informację jako pierwszą. Jak się głębiej przyjrzeć, to później całe jego nauczanie, wszystko co robił, to właśnie się sprowadzało do tej syntetycznej informacji, jakby tak wiecie. No jak się pisze pracę na przykład doktorską, to na początku pracy musi być teza, nie? I później ja tą tezę w pracy doktorskiej rozpracowuję, no i na końcu pokazuje, co z tego wynikło, czy ta teza była prawdziwa, czy nieprawdziwa. No i to tak można potraktować te pierwsze słowa Jezusa jako właśnie taką tezę. Jezus później cały czas funkcjonuje w przestrzeni tego sformułowania. Przybliżyło się Królestwo Niebieskie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przy czym słowo Ewangelia trzeba wziąć w jego oryginalnym znaczeniu, bo trzeba wiedzieć, że kiedy Jezus te słowa wypowiadał, to nie istniała Ewangelia w naszym rozumieniu tego słowa, jako jakieś tam dzieło spisane. Oryginalne znaczenie to jest dobra nowina i teraz zobaczcie, że to się wiąże z tym, o czym rozmawiamy, że my uwielbiamy mielić w sobie złą wiadomość. Nie? Wiadomość o tym, że jestem skrzywdzony, że jestem do niczego. Podsycać te właśnie karmić. Złe wiadomości. Tak. Nie? Nosimy je w sobie. Karmimy, to nawet z dziennikarzami można pogadać.
3: Koncentrować uwagę na złą.
2: No każdy dziennikarz powie, że w cenie są złe wiadomości. Nikt nie płaci za dobre wiadomości, a wszyscy są chętni płacić za złe. No co to jest za wiadomość, że ktoś pojechał tak jak ja z Wałbrzycha do Warszawy i dojechał szczęśliwie. Nie? To nie jest wiadomość. Ale jak ja bym po drodze spowodował wypadek, ze 6 samochodów by się zderzyło, tam parę osób by zginęło, inni trafili. To jest o czym pisać, nie? A to, że ktoś dojechał szczęśliwie, no to, że tam jakiś ksiądz funkcjonuje na parafii w miarę poprawnie i tam się wszystko kręci, no to nie jest wiadomość, ale jak zrobi ksiądz jakiś przekręt na parafii, to się mieli. W każdym razie chodzi o to, żeby zauważyć, że my uwielbiamy karmić się złymi nowinami, złymi myślami, nakręcać się tym, jesteśmy tym udręczeni i w ogóle. A mimo to, jak jacyś, no nie wiem, właśnie to coś jest neurotycznego w tym, że to w sobie podsycamy, wyłapujemy, nosimy w sobie, nakręcamy się. A Jezus mówi, że chodzi o to, żeby uwierzyć w dobrą nowinę. Aczkolwiek właśnie w to, co dobre uwierzyć, nie? I okazuje się, że z punktu widzenia Jezusa to nie wystarczy po prostu sobie postanowić, że od tej pory będę sobie myślał tylko o dobrych rzeczach. Okazuje się, że to jest za mało. Jezus twierdzi, że ta wiara właśnie, wiara w dobro, w to, że jest dobrze, to jest właśnie skutkiem nawrócenia. I teraz problem nawrócenia. Ktoś, kto nie znał greki, przepraszam, że tak mówię, to ludziom wmówił, że słowo metanoia, tłumaczone jako nawrócenie, znaczy przemiana umysłu. Rzeczywiście nous, no to jest jeden ze składników tego słowa, takie słowo nous, to mówi o umyśle, o tym, co w nas myśli, nie? Metanous. I komuś się skojarzyło, że metanous, no to jest zmiana myślenia, zmiana umysłu, ale przyjrzyjcie się, że człowiekowi nie wystarczy na rozum coś wytłumaczyć, jest za mało. Okazuje się, że właściwie to jest nawet jeszcze gorzej, bo ja na rozum już niby wiem, jak powinienem funkcjonować, jak to wszystko powinno działać.
3: I zamiast przyjąć prawdę, właśnie, to ją racjonalizuję.
2: Tak, a odkrywam, że mimo tego, że na rozum wiem, jak to powinno działać, to funkcjonuje w praktyce dalej tak samo, jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze większe poczucie winy, że ja nie daję rady. I właśnie dlatego metanoia to nie znaczy przemiana umysłu, tylko ten przedrostek meta w grece znaczy poza. Tak jak jest fizyka i metafizyka.
3: Przemiana jest poza umysłem.
2: Właśnie, fizyka i metafizyka, nie? Że metafizyka jest czymś głębszym niż fizyka. I tu tak samo Jezusowi chodzi o to, że on przyszedł właśnie sięgnąć głębiej niż umysł, niż nasze wszystkie ludzkie możliwości i sięgnąć do czegoś...
3: Poza ludzkie poznanie.
2: Właśnie, poza ludzkie poznanie, poza to wszystko, na co my mamy wpływ, sięgnąć w nas do takiej głębi, tak naprawdę, z której nawet nie zdajemy sobie sprawy, nie wiemy, jak
3: ale
2: ona funkcjonuje.
3: Ale w konsekwencji następuje przemiana myślenia.
2: Właśnie. W konsekwencji ta przemiana myślenia jest. Ja myślę, ja to tak widzę, że Pan Bóg nie ignoruje rozumu, bo to jest przecież...
3: Nam go dał.
2: No, przecież sam to z takimi stworzył. i że rozum jest do tego, żebym ja poznał, odczytał, dogadał się z Bogiem, zrozumiał, co on tak naprawdę chce zrobić. A zobaczę, że w nas jest jakaś głębia, jeżeli ta głębia jest zepsuta,
3: to albo nie jest dostępna.
2: Znaczy, jeżeli w tej głębi coś jest zepsute, rozregulowane, to my nie jesteśmy w stanie tego po ludzku przeskoczyć. To nami kieruje. No to właśnie są te wszystkie teorie psychologiczne mówiące o istnieniu w nas podświadomości. To są właśnie te wszystkie, to co się zaczęło jeszcze od Freuda, prawda, kiedy mówił o ego, o superego, o id, prawda, że psychologowie tak jakoś po swojemu to widzą, że istnieje w nas coś znacznie głębszego, co nami de facto kieruje, na co my nie mamy wpływu. Jeżeli nie sięgniemy do tej głębi, to nic z tego nie będzie. Że samo trenowanie człowieka, takie po ludzku właśnie, próba wyćwiczenia w nim takich czy innych zachowań, nawyków, no to jest ograniczona w skuteczności. No i co się jeszcze okazuje, że jeżeli ta głębia we mnie, którą Biblia nazywa serce, nie? Biblia nazywa tą głębię we mnie sercem, jeżeli to moje serce jest zepsute, to tak naprawdę ja potrzebuję Stwórcy, że to serce naprawi. Jezus przyszedł to robić. To są pierwsze słowa Jezusa. On przyszedł naprawić moje serce, naprawić to, co jest poza naszym zasięgiem.
1: To tak po dzisiaj można powiedzieć, że jak się idzie do uszkodzonym czymkolwiek, nie? No. Do jakiegoś miejsca do naprawy, to najlepiej pójść do tego serwisu producenta.
2: Właśnie.
1: Nie? Bo jakiś inny może wcale niekoniecznie naprawić, może jeszcze bardziej zepsuć, nie?
2: No właśnie, bo inaczej to jesteśmy skazani na szukanie po omacku, jakś taki na chybił trafił i to tak naprawdę doprowadza do...
1: I my potrzebujemy serwisanta, producenta.
2: Tak.
1: Pan Bóg nas pomyślał, niech Pan Bóg nas naprawia.
2: Widzicie, no my nie mamy de facto właśnie po ludzku rzecz biorąc, nie dysponujemy idealnym modelem człowieka. Nie wiemy, jak człowiek powinien de facto funkcjonować.
3: Wiemy, że Pan Bóg jak go stworzył, to mówił, że był doskonały, ale jego zamyśle.
2: Tak. No i my próbujemy sobie po ludzku, na przykład na płaszczyźnie psychologii czy psychoterapii, tworzyć jakiś model człowieka, do której, i że do tego modelu próbujemy dopasować naszych pacjentów, ale ten model człowieka jest niedoskonały.
3: No i on jest odnoszony do społeczeństwa, tak, do społecznych oczekiwań.
2: Tak, i on jest odnoszony do oczekiwań społecznych i też wynika z pewnej statystyki. I dlatego później ten model człowieka, że tak powiem, trochę pikuje w dół, bo statystyki są takie, a nie inne.
3: Nie wytrzymuje próby czasu po prostu.
2: Właśnie. I to dlatego trzeba się odwołać do tak zwanego producenta. I ten producent jest dostępny, stał się dostępny w Jezusie. I mówi, słuchaj, jeżeli w tobie jest cierpienie, jeżeli widzisz, że są rzeczy, których nie umiesz przeskoczyć, nie umiesz sobie poradzić, jeżeli uciekasz od siebie właśnie w poczucie krzywdy, w obwinianie.
1: Właśnie uciekasz od siebie, tak. Tego nie rozumiemy, że rozpamiętując nasze wydarzenia, no przykre, tak, dla nas, to my wcale nie jesteśmy przy sobie, tylko jesteśmy
2: właśnie
1: poza sobą.
2: Mało tego, jesteśmy tak naprawdę poza życiem, bo jeżeli my w nieskończoność rozpatrujemy to, co się zdarzyło kiedyś, to nie żyjemy,
1: tak?
2: bo to, co było, tego już nie ma, nie?
1: Mhm.
2: I my rozgrzebujemy coś, czego de facto nie ma.
3: Został ból.
2: Właśnie, został
3: ale wydarzenia
2: ból.
3: Wydarzenia nie ma.
2: Wydarzenia nie ma. Jak ja siedzę w przeszłości non stop, to siedzę w czymś, co nie istnieje. Umyka mi to, co jest dzisiaj.
3: To w taki, bólu, w którym nie muszę
2: tak,
3: być.
2: Tak, taki przykład. Kiedyś po koledze trafiłem do takiego domu. Pomodliłem się, usiadłem i taka starsza pani była z człowiekiem, z mężczyzną w sile wieku. Tak się po chwili zorientowałem, że to matka i syn. I ta matka właśnie tak zaczęła, oj, proszę księdza, jaka tragedia, syna napadli, pobili. I ja tak patrzę na tego mężczyznę, mówię, to pana tak napadli, a on taki zrezygnowany, mówi, księdza, to było w latach 90. I wyobraźcie sobie, ta kobieta siedzi, od dziesięcioleci, tak? I cały czas jest w jednym wydarzeniu. Ona nie żyje, prawda? Życie przepływa obok, ona w ogóle nie żyje.
1: Ale dla tej relacji tego syna nie ma w tu i teraz, bo on cały czas jest w tym wspomnieniu.
2: Właśnie. I ona nie korzysta z tego, że on jest przy niej i że dzisiaj mogą mieć relacje, dzisiaj się mogą sobą ucieszyć. Ona jest cały czas w jednym punkcie się zatrzymała i to jest dramat. I to Jezus przyszedł właśnie leczyć takie efekty. Różne tych efektów jest mnóstwo. Można by je tak katalogować tak naprawdę w nieskończoność. A to po prostu trzeba zrozumieć, że no, nakręcanie się, bujanie się w jakichś takich wahadłach, uciekanie od siebie czy od świata, od poczucia winy, od poczucia krzywdy, od jakiegoś fałszywego poczucia nadodpowiedzialności, bo zobaczcie, my też wpadamy w taką nadodpowiedzialność, tak. Że jakakolwiek informacja do mnie dotrze, to ja się czuję od razu odpowiedzialny, prawda? Że
3: coś muszę z nią zrobić.
2: Że ja coś muszę z tym zrobić, nie? I uciekamy od tego, bo sobie nie radzimy z takimi efektami. A Jezus mówi, jestem. Jestem, potrafię to naprawić.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, że właśnie to, o czym mówisz, to jest tak powszechne. Dzisiaj to jest po prostu no, jakby niejako życie, w którym jesteśmy. I że my to robimy sobie, sami z siebie, niby w imię czego?
2: No właśnie, w imię czego? I mało tego, nie tylko sobie robimy to, ale jeszcze trzymamy tego pazurami i jak ktoś chce nam to zabrać, to jesteśmy gotowi zabić.
1: Właśnie.
2: To nawet wczorajsze konferencje, nie? Jak na przykład próbowałem wyprowadzić ludzi z takiego fałszywego poczucia, że ja tu się muszę poświęcać, na przykład żona się musi poświęcać dla męża, dla dzieci i że to nie o to Bogu chodzi, jaki błąd się podniósł, nie? No, parę osób się zbuntowało, nie?
1: Oczywiste, że nie o to chodzi, bo jak poświęcać, no to musiał no się uświęcać.
2: Uświęcać,
1: a nie
2: poświęcać.
1: To nie jest Bóg.
2: Właśnie, więc to zupełnie o co innego chodzi właśnie. Ale to jest właśnie...
1: Ale mamy te stereotypy.
2: Tak, i to jest wielka trudność, że człowiek jak się do czegoś przywiąże, to się strasznie boi ruszyć z miejsca. Ja to wiążę z poczuciem samotności. Ja tak na mój rozum, tak jak ja tu mówię, pracuję z ludźmi, to mi się to sprowadza do takiego głębokiego poczucia samotności, że ja niby żyję z ludźmi, ale tak naprawdę wewnętrznie czuję się osamotniony, zdany tylko na siebie i dlatego nie mogę nic puścić z rąk. To ja muszę wszystko utrzymać, kontrolę nad wszystkim i mało tego, boję się uczynić krok w jakikolwiek nieznane, boję się puścić tego, co znam, nawet jeśli mnie to dręczy, to boję się puścić to, co znam, bo jak pójdę w nieznane, to przecież sobie nie poradzę, bo przecież jestem zdany tylko na siebie, nie? Prawda? I wolę się trzymać tego, co znam. Jakoś tu już funkcjonuję w tym, co znam.
1: Chociaż to, co znam, jest najgorsze, jakie może
2: tak,
1: być.
2: Tak, może to, co znam, mi sprawia ból, trudność, inne rzeczy, ale już znam to, jakoś się nauczyłem w tym mościć, funkcjonować.
1: Mówimy to w formule tej złotej klatki, że siedzę w niej jak... Gwóźdź w stołku, nie wchodzisz...
2: A tu by trzeba zrobić krok w nieznane, a przecież wewnętrznie jestem przekonany, że jestem zdany tylko na siebie i jak ruszę w nieznane, to sobie nie poradzę.
1: Bo tutaj działa zamartwianie, czy jeszcze takie zwiastowanie tego zła, które my może spotkać.
2: Tak, tak.
1: No tu mam
2: właśnie
1: tak, jak mam,
2: zła, ale to, wina,
1: ale to znam, a tam przecież będzie jeszcze gorzej.
2: Jeszcze gorzej, tak. Bo to zło już znam, to się lepiej nie ruszać.
1: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ksiądz Wojciech Drab. Mówimy o kontekście zła w postawie właśnie trzymania się kurczowo, cierpienia, trudu, krzywdy, winy, która mnie obciąża, właśnie. Neurotycznych pojęć, nie?
2: Jest coś właśnie neurotycznego w tym, że niby my wszyscy chcemy, żeby było dobrze, ale za nic nie dajemy się ruszyć z miejsca, w szczególności wewnętrznie nie dajemy się ruszyć z miejsca, zauważcie. I na przykład jak się przyglądnąć głębiej, to Jezus został ukrzyżowany dokładnie za to, że chciał ruszyć z miejsca. Mhm. Chciał ludzi ruszyć z miejsca. I jakby...
1: wydobyć z ich to, co się uwikłań.
2: To, co się wydarzyło na Golgocie, to jest eksplozja całego naszego lęku, który w nas jest. Mhm. Że ja też z jednej strony mówiłem o samotności, a z drugiej strony zobaczę, że ta samotność tak naprawdę powoduje, że gdzieś na dnie każdego z nas jest po prostu zwierzęcy lęk. I w tak zwanych sprzyjających okolicznościach ten zwierzęcy lęk, ten tak zwany paniczny lęk wybucha i my w lęku jesteśmy w stanie zrobić straszne rzeczy. I to Golgota właśnie pokazała. I proszę zobaczyć, że...
1: Lęk nakręca nienawiść.
2: Właśnie, że w dniu zmartwychwstania uczniowie byli zamknięci w sali z powodu lęku. Tak. I co jest ciekawe, święty Jan używa takiego trochę dwuznacznego sformułowania, że jak wniknąć w to sformułowanie, to nie do końca wiadomo, czy uczniowie bali się lęku Żydów, prawda? Czy właśnie, bo to jest takie sformułowanie, które mówi o tym, że oni się zamknęli za tymi drzwiami z powodu lęku Żydów, że Żydzi się ich bali i chcieli ich wyniszczyć, co później widać w historii świętego Pawła. A oni się z kolei bali tego lęku Żydów, bali się tego wyniszczenia. Rozumiecie? To jest, i to widać, w jakich absurdalnych my układach żyjemy, że my wszyscy nawzajem wszystkiego się boimy. I jak dobrze grzebnąć człowieku albo postawić człowieka w odpowiedniej sytuacji, to z każdego z nas to wychodzi, właśnie ten lęk. Lęk, który doprowadza do tego, że później jestem gotowy krzyżować, byle tylko nie dać się ruszyć z miejsca. Nie?
1: No i żeby tego lęku też nie dopuścić, nie uświadomić go sobie, bo mamy też taką apotozę wypierania niechcianych uczuć, to racjonalizujemy właśnie. I do tego potrzebne jest właśnie skrzywdzenie, winny, ktoś tam, bo zdejmuje z nas tą odpowiedzialność.
2: Mało tego, jest taka pułapka racjonalizacji, bo jedna pułapka to jest właśnie takie bujanie się w wahadle między poczuciem winy a poczuciem krzywdy, a druga pułapka to jest taka pułapka racjonalizacji. To jest taka pułapka, powiedzmy, ja bym to odniósł do studenta na wykładzie, że student siedzi na wykładzie, wykładowca tłumaczy jakiś wzór matematyczny i student zrozumiał ten wzór i jest zadowolony, bo już mu się wydaje, że panuje nad tym. Że zobaczcie, że jak my sobie coś w głowie poukładamy w taki sposób, że wydaje nam się, że oswoiliśmy jakąś rzeczywistość, właśnie zracjonalizowaliśmy, to nam się wydaje, że panujemy. A potem ten student z wykładu idzie na ćwiczenia, gdzie ma rozwiązać konkretne zadania, okazuje się,
1: że nie umie zastosować.
2: I u nas to tak samo działa. Nam się wydaje, że jak ja coś zrozumiałem, to już nad tym panuję. Okazuje się, że nie. To jest właśnie wracamy do problemu nawrócenia. Że to wszystko, o czym rozmawiamy, właśnie ten głęboki egzystencjalny lęk, ta egzystencjalna samotność, to jest coś głębszego niż taka samotność, że nie ma koło mnie nikogo. Bo zobaczcie, że ta właśnie wewnętrzna samotność powoduje taki efekt, że nawet jak przy mnie są ludzie, ja nie umiem z tego skorzystać. To głębokie przekonanie, że jestem sam. I teraz zobaczcie, że Bóg dokładnie w Jezusie przychodzi odpowiedzieć na to wszystko, o czym rozmawialiśmy. To powiedzmy, ta cała przestrzeń, o której mówimy, to jest jeszcze bogatsza i to można by długo mówić, ale generalnie chodzi, żeby odkryć, że w Jezusie dostajemy odpowiedź na to wszystko. Na przykład na ten lęk spowodowany samotnością, to odpowiedź Jezusa jest jaka? Jestem. Nie? Bóg mówi, jestem, nie jesteś sam. Jezus przychodzi objawiać nam Ojca, odkrywamy, że ja nie jestem sam zdany na siebie, bo ja mam Ojca. Ja uważam, że to jest jedno z najbardziej fundamentalnych odkryć, które każdy z nas potrzebuje, szczególnie dzisiaj. Właśnie to odkrycie, ja mam Ojca. I ten Ojciec jest miłością, jest wszechmocą i ja w oczach Ojca jestem wart całej Jego miłości, całej wszechmocy. I to daje tak nieprawdopodobne poczucie bezpieczeństwa. I właśnie plus ten Jezus, który jest Bogiem z nami.
1: Przenosi na inny poziom w ogóle myślenia i funkcjonowania.
2: Właśnie, że ja już nie jestem zdany na siebie, bo przecież mam Ojca, nie? I Jezus,
1: tylko,
2: prawda?
1: Tylko, że dla człowieka niestety konstatacja, że mam Ojca, niekoniecznie łączy się z tym, o czym mówisz.
2: Właśnie, dlatego jest konieczny Jezus, Syn Boga, który jako jedyny zna Ojca i który tego Ojca chce nam objawiać, jaki ten Ojciec jest naprawdę. jak jest, żeby
1: nie, wyprowadzać... Nie, przykład tak, mojego ojca cielesnego, tylko...
2: Chce nas wyprowadzać z naszych skojarzeń, wyobrażeń i tak dalej. Właśnie to jest cały proces nawrócenia, to jest właśnie sięganie do tych wewnętrznych kłamstw, które są głęboko wszyte, wryte w nas. Pokonywanie tych kłamstw i wprowadzanie prawdy, prawdy, która daje wolność, nie? I właśnie to wyzwolenie z lęku przed ruszeniem w nieznane. Że ja nie potrzebuję wiedzieć, co będzie. Ja potrzebuję poznać Jezusa, który jest Bogiem ze mną. I jak poznam Jezusa, który jest Bogiem ze mną, to się przestaje bać nieznanego, bo On jest ze mną, ten, który przeszedł nawet przez śmierć i grób.
1: Ale to nawet w takim ludzkim doświadczeniu, takiego, powiedzmy, że przeciętnie zdrowej rodziny, to dziecko, które ma przy sobie rodzica, nie zamartwia się tym, gdzie ono jest, co się z nim dzieje właśnie. I co się będzie wydarzało, nie?
2: Ja w poprzedniej parafii tu miałem takich młodych ludzi i oni mają takiego syna malutkiego i ten synek sobie, on taki bardzo, bardzo fajny chłopczyk taki, on tam chyba ma 2 czy 3 latka, i on tak sobie wędrował po kościele zawsze w czasie mszy świętej, co mi na przykład nie przeszkadza. I on był taki właśnie bardzo odważny, taki ciekawy, radosny, nie? Ale skąd to wypływało? Bo ten jego ojciec zawsze gdzieś był w pobliżu. Ojciec się nie narzucał, tamtego
1: dziecka go ochronił.
2: Nie łapał, że ci nie wolno, że coś tam, bo tak, to też są takie problemy.
1: Nie zniewalał swoim lękiem.
2: Nie zniewalał właśnie swoją obecnością, tylko był gdzieś obok i ten, to było widać, że to dziecko czuje się bezpieczne. Ono miało odwagę podejść do ołtarza, ono miało odwagę pozaglądać, ono było radosne, z jakąś taką radosną ciekawością to wszystko poznawało, bo widać było, że on ma pewność, że ten ojciec gdzieś za plecami jest i cokolwiek się wydarzy, to ojciec mnie złapie, nie?
1: I on to właśnie ochroni, coś nie ukaże, chodzi. A ochroni.
2: Ochroni, tak. I to właśnie Jezus przyszedł nam takiego ojca objawić, troskliwego, który od początku zdawał sobie sprawę, że stwarza istotę mnie, która będzie potrzebowała troski aż na wieki. I on na to się zdecydował i Jezus nam pokazał, że ojciec nigdy z tej decyzji się nie wycofał. I to jest takie uwalniające, że Bóg się nigdy, że cokolwiek ja zrobiłem, to nie wywołało zmiany w Bogu.
1: O. No bo jego decyzja była jego, on bierze w pełni za nią odpowiedzialność, nie przerzuca ją na mnie. A my mamy myślenie, że musimy tylko przerzucać odpowiedzialność na innych, unikać odpowiedzialności.
2: I mówię, i to na rozum, no to się możemy sobie tu rozmawiać, tłumaczyć, ale okazuje się, że jest coś nas głębszego, jakieś właśnie coś znacznie głębszego i potrzeba jest. Niektórzy mówią, że właśnie najdłuższa droga jest od rozumu do serca. Ja uważam, że ta droga jest dla człowieka niemożliwa do przebycia. Że bez działania Jezusa, bez działania Ducha Świętego, nawet nieraz ludzie nie są świadomi, że to Jezus i Duch Święty działają, że jakaś klapka gdzieś na jakiejś naprawdę potężnej głębi przeskakuje i nagle człowiekowi się otwierają oczy, nagle pewne rzeczy stają się zupełnie oczywiste, te, które były nie do przejścia do tej pory. A to wynika z faktu, że Bóg uważa się za ojca każdego człowieka i do każdego szuka dojścia, obojętnie na jakim tam etapie wiary czy niewiary ten człowiek jest. I to nie ma tak, że Pan Bóg, no bo my się przyznajemy do wiary w Boga, to w nagrodę się będzie o nas troszczył, a tamtych spisze na straty. Okazuje się, że nie. Gdzie wzmógł się grzech, jeszcze
1: nie chciał rozlałać się łaska. Bardzo złości.
2: Tak, i właśnie, jeżeli mnie to złości, że Bóg się uważa za ojca wszystkich ludzi, na przykład, no, nie wchodząc w politykę, no wiecie, na czym polega problem. Niektórych to strasznie uderza, jak się mnie pytają, że dlaczego Pan Bóg na przykład nie sprzątnie ze świata tego czy tamtego, to bym na przykład może wojna na Ukrainie się skończyła, czy jakieś tam inne rzeczy. Ja mówię, bo problem jest tym, że Bóg tego człowieka także uważa za swojego syna, za swoje dziecko i chce go odzyskać. Nie

0: Byś lepszy, to jesteś ważniejszy.
1: No myślenie świata to jest myślenie, przepraszam, że tak powiem, ale to jest obraz biblijny. No, jest taki biblijny obraz wielkiej nierządnicy, która dba o to, żeby podtrzymać w nas takie rozumienie miłości, że za miłość trzeba zapłacić, trzeba zasłużyć, nie? Trzeba się wykazać.
0: Jakkolwiek,
1: nie? I to rodzi właśnie potężną konkurencję między nami, bo my nie wierzymy, że dobra i miłości starczy dla wszystkich. Notabene to jest też fundamentem tych wszystkich szalonych pomysłów ekologicznych dzisiaj, bo one wszystkie są zasadzone na przekonaniu, że dobra nie wystarczy dla wszystkich, nie? I zobaczcie, my na każdej płaszczyźnie, nie tylko ekologicznej, tak myślimy, że dobra nie wystarczy dla wszystkich, to trzeba zadbać przynajmniej o siebie.
0: Nie, w ten sposób patrzeć na ekologicznie, a nie jakby innych rozliczać. No właśnie, a jeszcze o tej samotności chciałbym to rozwinąć, ale już czas nam się kończy, więc pewnie następny temat będzie właśnie o tym, bo to jest bardzo taki ciekawy, głęboki temat, ale ewidentnie wychodzi nam z tego, że to osamotnienie, nieuświadomione osamotnienie na tym poziomie, na którym właśnie jego dotykamy, jest ojcem w cudzysłowie właśnie tego zła.
1: No tak.
0: Tej koncentracji na krzywdzie.
1: No bo ja jestem osamotniony, muszę jakoś sobie dać radę sam i my szukamy jakichś takich właśnie dziwnych sposobów na przetrwanie, bym powiedział. Nie? Mm-hmm. To jakby wchodząc na grunt psychologii trochę bardziej już niż teologii, no to właśnie to jest mechanizm wytwarzania się w dzieciach wadliwych schematów funkcjonowania. Jeżeli dziecko jest zanurzone w jakiejś patologicznej sytuacji rodzinnej, tak, to ono próbuje wytworzyć jakieś schematy przeżycia, przetrwania.
0: Tak, tak, tak.
1: I później te schematy człowiekowi całe życie towarzyszą, nie?
0: No, że zmuszają, przynajmniej
1: właśnie,
0: kontrolę.
1: Na podstawie fałszywej sytuacji, na podstawie fałszywych informacji ja wytwarzam fałszywe schematy życiowe, nie?
0: Tak.
1: I teraz...
0: Ale wierzę, że one są prawdziwe,
1: tak,
0: bo one
1: właśnie,
0: są na wydarzeniach.
1: Kłopot jest taki, że one są tak w nas głębokie, że my nie mamy o nich świadomości. One nami kierują i co jest najgorsze, że my poprzez pryzmat tego, co jest wryte w nasze serce, oceniamy wszystko, więc w moich oczach moje postępowanie jest bez zarzutu. I jeżeli ja doświadczam teraz, że to wszystko nie działa, no to na pewno ktoś inny jest winny.
0: I to jest...
1: W moich własnych oczach...
0: I to jest katecheza złego.
1: Właśnie. I to jest to, co Jezus powiedział o belce wokół, nie? Że dopóki jest belka w moim oku, to ja nie widzę dobrze.
0: No właśnie. Widzę ten cień, który ona rzuca na innych.
1: No.
0: A nie widzę tego, że...
1: A nie widzę, że te fałszywe okulary tak naprawdę są we mnie, nie?
0: Tak. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
1: Z Bogiem.
2: Wolna chata.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Pelplin, 6 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na Biskupiej Górze.
3: Cały okres okupacji wydarł tej pelplińskiej ziemi 303 duszpasterzy. Za cenę własnego życia heroicznie nieśli chrystusowe orędzie nadziei w dramatycznym okresie wojny i okupacji. Jeżeli dzisiaj wspominamy tych kapłanów, męczenników, to dlatego, że z ich właśnie ust nasze pokolenie słuchało Słowa Bożego. Dzięki ich świadectwu doświadczyło i doświadcza Jego mocy. Trzeba, abyśmy pamiętali o tym historycznym zasiewie słowa i świadectwa. Szczególnie teraz, gdy zbliżamy się do kresu drugiego tysiąclecia. W trzecim tysiącleciu nie może zostać przerwana ta wielowiekowa tradycja.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty 212 i 213. Wszyscy możemy wnieść swój wkład. W tym miejscu pojawia się subtelna pokusa. Myślenie, że problemy są zbyt wielkie, a my zbyt mali i że wobec tego nasze wybory niczego nie zmieniają. Jest to elegancka forma kapitulacji, często ukrywająca się pod maską realizmu. Oczywiście nie wszyscy mają taką samą możliwość oddziaływania na rzeczywistość. Jedni sprawują władzę, inni decydują o inwestycjach, kierują instytucjami, prowadzą badania naukowe, wychowują, informują, wytwarzają, a jednak nikt nie jest pozbawiony odpowiedzialności. Każdy dysponuje własną przestrzenią działania i właśnie tam, a nie gdzie indziej, jest wezwany do wyboru. Czy podsycać logikę siły, choćby tylko poprzez obojętność, cynizm, kłamstwo czy nienawiść? Czy też strzec logiki pokoju, przez prawdę, umiar, bliskość i troskę? Pewien pisarz katolicki XX wieku, John Ronald Tolkien, ustami jednego z bohaterów swojej powieści wyraził naszą odpowiedzialność w ten sposób. Ale nie do nas należy panowanie nad wszystkimi falami przepływającymi przez ten świat. My mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy, dla tej epoki, w której żyjemy. Wytrzebić chwasty ze znanego nam pola, aby przekazać następcom rolę czystą, gotową do uprawy. Cywilizacja miłości nie rodzi się z jednego spektakularnego gestu, lecz z sumy małych i wytrwałych aktów wierności, które stawiają tamę dehumanizacji. Dlatego warto zatrzymać się i rozważyć kilka aspektów tego, w jaki sposób każdy we własnej dziedzinie może współpracować przy jej budowaniu, nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpania tematu, proponuję 5 ścieżek codziennej i publicznej odpowiedzialności. Rozbrajać słowa, budować pokój w sprawiedliwości, spojrzeć oczami ofiar, pielęgnować zdrowy realizm oraz ożywiać na nowo dialog i multilateralizm.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Taki był refren. Ale w innych uroczystościach śpiewamy też Tyś wielką chlubą narodu polskiego. To jakby dwa różne odniesienia. Rozumiemy, co to znaczy. Chociaż muszę przyznać, że młodsze pokolenie nie bardzo wie, co to jest, co to słowo oznacza chluba. Chodzi tutaj, gdybyśmy zastąpili bardziej zrozumiałym wyrazem, tyś wielkim darem, tyś wielkim, powiedziałbym, prezentem, radością Kościoła, narodu. To są słowa, które my kierujemy do Matki Bożej. I dobrze, ale teraz weźmy to i spróbujmy rozważyć nie w tej proporcji wielkiego majestatu, kiedy stajemy przed Matką Bożą, ale w zwykłych relacjach Matka Ziemska i dzieci. Dzieci mówią, tyś wielką radością naszą, a Matka, co by chciała najchętniej odpowiedzieć? Prawdziwie byłabym uradowana i usatysfakcjonowana, gdybym mogła o was powiedzieć. Wy jesteście wielkim skarbem mojego serca, wy jesteście wielkim skarbem tego narodu.
1: Dobre słowo pasterzy.